To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: jest Meloradio.
1: Za oknem burza, krople spływają na bruk, jest się na nudę.

pokwarzymy takie plany. Bez lipy. Posiedzimy, pokwarzymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka w bie-

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
9: Szykujemy skok.
10: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
11: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum, szum.
12: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
13: Świat Ciebie potrzebuje.
12: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
14: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
15: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola Zero Cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
17: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
18: Volkswagen.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.
21: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
22: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
23: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
0: Jest idealna, tak wiele umie i wie, a przy tym skromna i pracowita. Po prostu jedyna taka w mieście. Beatka. W salonie Ideale Meble przez cały wrzesień hucznie obchodzimy urodziny szefowej Beatki. Z tej okazji czekają super promocje na krzesła, stoły, fotele, biurka szkolne oraz kanapy i narożniki. Odwiedź we wrześniu salon meblowy Ideale Meble, Szczytno, ulica Moniuszki 5. Znajdź także Ideale Meble na Facebooku.
1: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
13: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
24: 8, 11.
25: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
26: Po reklamie.
27: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
28: Dzień dobry. Aga Wiśniewska za mikrofonem. Witam i zapraszam na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna. Tym razem w naszym programie będę chciała razem z moimi gośćmi opowiedzieć Wam o olsztyńskim budżecie obywatelskim i o tym, które projekty między innymi zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Ale zanim do tego tematu przejdziemy, to jeszcze krótko o tym, co się dzieje na Alei Warszawskiej. No i właśnie o tym, co się tam dzieje, będzie nam opowiadał Michał Koronowski z Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie.
29: Rozpoczął się remont Alei Warszawskiej, dokładnie jego fragmentu od skrzyżowania z ulicą Dybowskiego do skrzyżowania z ulicą Tuwima. Prace są realizowane w szybkim tempie, a wszystko po to, by kierowcy w jak najmniejszym stopniu odczuli utrudnienia w ruchu. Remontem zostały objęte dwa pasy w kierunku na Olsztynek, a zakres prac obejmuje frezowanie starej nawierzchni bitumicznej, ułożenie nowych warstw wiążącej i ścieralnej, a także regulację studzienek, wpustów kanalizacji deszczowej, wymianę krawężników, remont opaski przyjezdniowej, a także remont zatok autobusowych. Na czas prowadzenia robót została wprowadzona czasowa organizacja ruchu, a więc kierowcy powinni szczególną uwagę zwrócić na zmianę oznakowania pionowego. Prace będą prowadzone w godzinach od 7 do 17, dlatego raz jeszcze proszę kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwrócenie uwagi na nowe oznakowanie, a także wykonywanie poleceń osób ręcznie kierujących ruchem. Wartość zadania, które będzie prowadzone do końca października, to ponad 1,5 miliona złotych.
28: O remoncie na fragmencie Alei Warszawskiej opowiadał nam Michał Koronowski z Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie. A teraz przejdziemy do tematu zapowiadanego wcześniej, czyli do olsztyńskiego budżetu obywatelskiego. To już 13. edycja, która cieszyła się sporym powodzeniem i absolutnie nie można mówić o tym, żeby ta trzynastka była pechowa. Już za chwilę będziecie mieli okazję usłyszeć, ile tych projektów dokładnie zostanie zrealizowanych, jakie zostały przekazane przez olsztyński ratusz na to środki finansowe. Będziemy mieli też okazję usłyszeć kilkoro wnioskodawców i autorów projektów, które będą zrealizowane. Zachęcam Was do wysłuchania tych inspirujących rozmów, bo kto wie, może właśnie w kolejnym budżecie będziecie mieli szansę i okazję zgłosić swój pomysł i on też w przyszłości zostanie zrealizowany. A zatem posłuchajmy o olsztyńskim budżecie obywatelskim 2027.
30: Dzień dobry Państwu, Szanowni Państwo. Za nami 13. edycja olsztyńskiego budżetu obywatelskiego. Przypadł mi zaszczyt, że mogę dzisiaj Państwu wraz z przewodniczącymi poszczególnych komisji, koordynatorami i wnioskodawcami, którzy, jak tutaj już Pani pochwaliła się, że od pierwszej edycji składa projekty i z sukcesem, więc brawo, będziemy mogli Państwu przekazać informacje o wynikach. Rekordowa liczba projektów, które uzyskały dofinansowanie w tym roku i właśnie dlatego trzynastka nie jest pechowa, bo aż 45 projektów, więc rzeczywiście jest się czym chwalić. Jeżeli chodzi o olsztyński budżet obywatelski, chciałam powiedzieć, że to nie są projekty, które pisali urzędnicy, to pisali mieszkańcy. Mieszkańcy, którzy wiedzą, czego chcą w mieście i wiedzą, czego chcą na swoich osiedlach. Dodatkowo pozyskali osoby, które chętnie włączyły się w głosowanie i dzięki tym głosom mieszkańców udało się przebrnąć przez ocenę początkowo formalną, merytoryczną i później głosowanie. Także wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Zarówno tym, które osoby, stowarzyszenia, które od pierwszej edycji są aktywne składają wnioski, jak również tym, którzy pierwszy raz złożyli wnioski do projektu obywatelskiego, żeby móc realizować je w 2027 roku. Powiem, że kwota 9 milionów to nie jest część pieniędzy z kosmosu, którą dostajemy dodatkowo. To jest część budżetu miasta, ale ta część, którą mieszkańcy według własnych pomysłów mogą zagospodarować właśnie na cele osiedlowe, na cele miejskie, na zadania. Tak jak powiedziałam, 45 projektów będzie realizowanych w roku 2027. Z tej puli 9 milionów, 3 miliony na projekty ogólnomiejskie i reszta 6 milionów na projekty osiedlowe. Jeżeli chodzi o poszczególne wybrane projekty, które wygrały i będą realizowane, poproszę panią przewodniczącą, ażeby przekazała państwu tą informację. No i później kolejne osoby, które również będą opowiadały, jak przebiegał proces, no i jak się zakończył.
2: Dzień dobry państwu, mam przyjemność przedstawić protokół przekazania wyników głosowania w Olsztyńskim Budżecie Obywatelskim, 13. edycja OBO 2027. W związku z realizacją uchwały Rady Miasta z dnia 29 października 2025 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego oraz zarządzenia prezydenta Olsztyna w sprawie przeprowadzenia 13. edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego, po ustaleniu wyników głosowania odbywającego się w dniach 1-21 czerwca 2026 roku, zespół koordynujący pod moim przewodnictwem, czyli Kornelii Kurowskiej, przekazuje wyniki głosowania pani Sylwii Rębiszewskiej-Piątek. Zapraszam panią, pani prezydent, celem wprowadzenia zwycięskich projektów do projektu uchwały budżetowej na 2027 rok. Zanim przekażę cały dokument, chciałabym jeszcze wymienić te projekty, które będą realizowane jako projekty miejskie. Projekt numer 1, który uzyskał 3282 głosy, to projekt Akcja Kastracja Zwierzęta są obok nas. Przewidywany koszt realizacji to 300 tysięcy złotych. Drugi projekt miejski to projekt numer 50, Więcej drzew i cienia w parku na górki Jaroty, 3111 głosów. Koszt projektu to 360 tysięcy złotych. Projekt, który będzie realizowany jako trzeci, to projekt numer 10, boiska na osiedlach, budowa boiska na osiedlu Dajtki oraz modernizacja boisk na osiedlach Generałów, Dajtki, Gutkowo, Mazurskie i Zielona Górka. Ten projekt uzyskał 2983 głosy, a jego koszt to 1 332 000 złotych. I w limicie 3 milionów złotych, o którym mówiła przed momentem pani prezydent, zmieścił się jeszcze jako czwarty projekt numer 87, Muzyka łączy pokolenia, na kwotę 110 tysięcy złotych. Projekt ten uzyskał 1587 złotych. Ponadto będziemy realizować 41 projektów osiedlowych, ale informacje o nich znajdziecie państwo na naszej stronie głosujoboolsztyn.eu, no i również są one wymienione tutaj w przygotowanych przez nas materiałach. Pani prezydent.
30: Bardzo serdecznie dziękuję.
3: Pani prezydent wspomniała o tym ogromie pracy, więc zapraszam teraz przewodniczącą zespołu opiniującego Renatę Dążalską, żeby opowiedziała właśnie o tej materii, z którą zmierzyli się nasi specjaliści.
4: Szanowni państwo, jako przewodnicząca zespołu opiniującego ja również chciałabym podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w ocenę projektów i zespołowi koordynującemu i zespołowi opiniującemu, bo to był, tak jak powiedziała pani prezydent, ogrom pracy, przede wszystkim ogromne zaangażowanie i wielkie serce włożone w rozwój Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Prace nad oceną projektów przebiegały merytorycznie. Wszystkie projekty zostały sprawdzone pod kątem najpierw formalnym, potem merytorycznym, czyli pod kątem technicznym, prawnym, finansowym. Jeśli były jakieś sprawy związane z koniecznością poprawy, to autorzy projektów proszeni byli o zmiany, poprawki, ustalenia, tak aby wszystkie projekty były zgodne z wymogami Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego i tak aby wszystkie projekty, które zgłaszane, które idą do głosowania, były projektami przede wszystkim kompletnymi i gotowymi do realizacji. Na tym nam zależało przede wszystkim i tak się stało. W tej chwili po głosowaniu mamy 45 projektów, które właściwie są gotowe do sprawnej realizacji. Ja jeszcze raz chciałabym podziękować wszystkim, bo wiem, ile to było czasu, ile czasu poświęciły te osoby na pracę, jakie włożyły serce i wszystko w to, aby Olsztyński Budżet Obywatelski był fantastycznym narzędziem do budowania aktywności mieszkańców i budowania naszego miasta.
5: Zdzisława Łukaszewska.
6: Pani Zdzisławo, no właśnie, Pani od 13 edycji bierze udział w Olsztyńskim Budżecie Obywatelskim. Składała Pani różne projekty. Co będzie zrealizowane w przyszłym roku? Co Pani zgłosiła?
5: W tym roku na przyszły zgłosiłam koncerty w Parku Jakubowo, potańcówki w Parku Jakubowo i niedzielę rodzinną na Zatorzu. I te trzy projekty przeszły. I
6: część z nich jest już kontynuowana, prawda?
5: Tak. Potańcówki i koncerty od 2019 roku, bo to był wtedy taki mi pomysł przyszedł do głowy. Co roku wygrywamy. Natomiast niedziela rodzinna, no to jest kontynuacja jakby z ubiegłego roku. No też pomysł był na ławeczkę Tadzia Macheli. To cała grupa nas przy tym pracowała. Ja zgłosiłam ten projekt jako już końcowy efekt tej naszej pracy. I też oczywiście przeszedł i w tym roku ławeczka będzie stała. Muszę Państwu też powiedzieć, że dzięki projektom parku zmieniło się bardzo dużo. Wszystkie projekty zgłaszane na realizację w Parku Jakubowo też mieszkańcom były chyba potrzebne, bo zagłosowali. Mamy zmieniony plac zabaw, jest siłownia, jest nowa scena, jest odnowiona i jest woda podłączona do fontanny z 1910 roku. No, jest zrewitalizowany cały park. Także ja jestem najszczęśliwszą, powtarzam to zawsze, najszczęśliwszą chyba olsztynianką, bo spełniają się moje marzenia, żeby park żył, żeby tam wróciła kultura i wróciła.
7: Dzień dobry, Małgorzata Krażyna-Kurmin, po raz drugi w Olsztyńskim Budżecie Obywatelskim wystąpiłam z projektem ławeczek.
6: No właśnie, kogo ławeczkę tym razem będziemy mieli okazję zobaczyć w przestrzeni Olsztyna?
7: Ja myślę, że najpierw się skupmy na tej pierwszej ławeczce z ubiegłego roku, to Maria Zięta-Ramalewska, która już jest rzeźbiona, stanie pod murem katedralnym od ulicy Pieniężnego i 4 września odsłonimy, myślę, Marię Zięta-Ramalewską. No i tak poszłam za ciosem, chociaż mówię, no nie jest tak łatwo zbierać głosy, bo wiele osób młodszych nawet nie wie, jakie osiągnięcia miał Feliks Sowowiejski, nie zna tej całej historii jego walki o polskość podczas plebiscytu tutaj na Warmii, więc jak mówiłam, a Feliks Sowowiejski, a kto to jest? A co ja będę miał z tego, że on będzie miał ławeczkę, więc to tak trochę było, no trudno zbierać te głosy. Łatwiej było z Marią Zięta-Ramalewską, bo ona jest w szkołach przypominana i... No i mam nadzieję, że w przyszłym roku Feliks Sowowiejski w postaci stojącej z batutą w ręku, jedną ręką dyrygujący filharmonią, drugą dyrygujący szkołą muzyczną, to tak właśnie ma być, stanie po drugiej stronie filharmonii, będzie miała ławeczkę z betonu, ale robioną na zamówienie, ponieważ tam wszystkie ławeczki są betonowe, więc trudno, żeby jakaś tam była ławeczka wymyślona, barokowa, stanęła. Będzie miał taką długą ławkę betonową, na której będzie tablica, też z brązu, imię, nazwisko i takie, kim był. Więc wszyscy idąc do dworca, czy wracając z dworca, będą mogli się zapoznać, przypomnieć i będą się mogli umówić pod Feliksem Nowowiejskim.
8: Dzień dobry, Piotr Bauman, Stowarzyszenie Sportowe Warmia Riders. Tak naprawdę chodzi tutaj o już trzeci projekt mojego autorstwa na skatepark na Jarotach. No i tutaj mówimy o tym konkretnym, również o rozbudowie i o remoncie. Z racji tego, że jeżdżąc tam, przebywając z młodzieżą, dużo było takich głosów, że trzeba by to było rozbudować. Oni są coraz lepsi, ćwiczą, no i potrzebują troszeczkę większych przeszkód. Dodatkowo to miejsce jest bardzo mocno eksploatowane, nie dalej jak w niedzielę o 20:30 będąc tam, naprawdę były tłumy i to tylko mnie utwierdza w tym, że warto, trzeba to naprawiać i tworzyć takie miejsca po prostu. Tak trzeba. Piękny skatepark na plaży miejskiej, betonowy, również moje oczko w głowie. Tak, no, tych miejsc musi przybywać. Tak naprawdę ja sam prywatnie również od 24 lat jeżdżąc wiem, jaką radochę to daje, jak ciężko jest dzisiaj tak naprawdę młodzież zachęcić do jakiejś aktywności, więc takie miejsca są potrzebne, są używane. No i cóż, i myślę, że w kolejnym roku również napiszę kolejny projekt na kolejny skatepark.
28: A zatem znajdzie się coś dla każdego w każdym wieku. I dla tych młodszych, i dla dojrzałych, i dla tych nieco starszych. Oczywiście z niecierpliwością czekamy na realizację każdego z 45 projektów, które będą zrealizowane w przyszłym roku w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2027. I na ten moment to wszystko, co dla Was przygotowałam w tej części naszego magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, ale już teraz zachęcam Was do tego też, żebyście zostali z nami, czyli z 95, ponieważ za moment będziemy opowiadali sobie o naprawdę wyjątkowym wydarzeniu, które odbywa się nie w samym Olsztynie, ale naprawdę niedaleko miasta. Jest to absolutnie fenomenalna przestrzeń z doskonałą muzyką w niezwykłych okolicznościach, bo na prywatnej działce. I właśnie tam odbywa się festiwal Biedowo, o którym już za chwilę będziemy rozmawiali z pomysłodawcą i organizatorem tego wydarzenia.
27: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
28: Aga Wiśniewska, dzień dobry. Przypominam, że słuchacie magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, a w tym odcinku mam dla Was naprawdę fantastyczne spotkanie z człowiekiem, który trochę przez przypadek zaczął organizować jeden z najfantastyczniejszych festiwali muzycznych. No na pewno w naszym regionie, ale myślę, że możemy też powiedzieć o tym szerzej, że w Polsce. Ponieważ Biedowo Music Fest ma absolutnie niepowtarzalny klimat. Nie do podrobienia. Nigdzie takiego nie znajdziecie. Jedynym problemem jest to, że jego kameralność jest tak ściśle związana z tym festiwalem, że prawdopodobnie nie wszyscy, którzy o nim usłyszą, będą mieli okazję wziąć w nim udział. Ponieważ jeszcze nam to nie grozi, ale co do zasady, liczba miejsc jest ograniczona. Ale o tym, jak to się zaczęło i jak to się rozwijało, o tym, kto jest w to zaangażowany i jak udaje się ściągnąć zagranicznych artystów do podolsztyńskiej wioski, będzie nam opowiadał człowiek, który jest za cały ten festiwal odpowiedzialny. Zapraszam na tę rozmowę.
9: Sławek Koryzno, organizator festiwalu Biedowo Music Fest.
28: O festiwalu Biedowo Music Fest będziemy sobie dzisiaj rozmawiali, bo to jest wydarzenie z bardzo ciekawą historią, z tego względu, że zaczęło się dość niewinnie na tarasie, na którym dzisiaj sobie siedzimy.
9: Dokładnie tak. 13 lat temu tutaj pierwszy jam session. Moi rodzice przeprowadzili się z Olsztyna właśnie do tej miejscowości malutkiej Biedowo. No i skrzyknąłem kilku muzyków. Wtedy studiowałem na Akademii Muzycznej w Gdańsku. Przyjechaliśmy tutaj podżemować na publiczności. Może 20 osób, rodzina i najbliżsi przyjaciele. Nikt wtedy nie wiedział, że powstanie tutaj festiwal.
28: No właśnie, jak długo sobie tak dżemowaliście? Chodzi mi o lata, zanim zdecydowaliście, że chcecie z tego zrobić coś więcej i też dla szerszej publiczności.
9: W zasadzie takiej decyzji to nie było, bo po prostu ten festiwal się tak powolutku, w sensie jeszcze nie był festiwalem, ale to nasze dżemowanie po prostu z roku na rok się rozrastało. Cały czas bardzo niewinnie, no tak organicznie, po prostu coraz więcej osób się dowiadywało pocztą pantoflową, że u rodziców Sławka jest fajna impreza po prostu w wakacje z muzyką na żywo w ogródku. I tak naprawdę no, z roku na rok było tych osób więcej. No ale można powiedzieć, że w 2019 roku to był nasz ostatni koncert na tarasie. Wtedy wystąpił tutaj Leszek Możdżer i wtedy dało się zauważyć, że tych ludzi jest naprawdę już dużo i też pierwsze bilety wtedy się pojawiły. Co prawda była to symboliczna kwota. Jacyś bardzo w ogóle randomowi ludzie z Olsztyna do mnie dzwonili, że tam 30 zł, czy Leszek Możdżer naprawdę u was gra? Nawet ludzie, no właśnie, czy tam z Filharmonii się dziwili, koncert Możdżera tam za 150 zł, a u nas w ogródku za 30 zł Leszek Możdżer był, więc no wtedy jakby zauważyliśmy, że rzeczywiście dużo, dużo więcej ludzi przyjechało. No i potem była przerwa w pandemii i w 2021 mieliśmy taką bardzo deszczową edycję, bo był chyba najgorszy dzień pogodowy tamtego lata. Lało od 4 rano do 4 rano następnego dnia przez całą dobę, a mieliśmy wtedy jednodniową edycję taką rozruchową po pandemii. No i chyba 100 osób, które się zapowiedziały, w ogóle nie przyjechały. Nie mieliśmy wtedy przedsprzedaży biletów jeszcze. No i to był taki sygnał, oprócz tej pogody i tej frekwencji, że musimy jakoś tutaj bardziej to usprawnić i profesjonalnie podejść od tej strony technicznej. I wtedy w 2022 pojawiła się po raz pierwszy scena z prawdziwego zdarzenia.
6: I od tego czasu sobie tutaj funkcjonujecie. Zresztą chyba też coraz szerzej, bo miałam okazję być na dwóch edycjach i mam wrażenie, że macie też stałe grono bywalców, ale tych nowych twarzy też się trochę pojawia.
9: Tak, cały czas widzę po frekwencji, że rośniemy tutaj. Ale oczywiście, tak jak mówisz, są stali bywalcy Biedowa. Ja też co roku poznaję te twarze. Zresztą sporo jest to moich przyjaciół, czy z Olsztyna, czy z Gdańska, ale oni właśnie puszczają wieści o festiwalu i co roku przyjeżdżają ich znajomi lub też nowe osoby, które dowiadują się o festiwalu tak po prostu z social mediów, z jakiejś reklamy, czy od kogoś jeszcze innego. Więc to też cieszy, że no, jest zainteresowanie taką inicjatywą.
6: Teraz jeszcze o artystach chciałbym, żebyśmy troszeczkę porozmawiali. No właśnie, czy ciężko jest namówić artystów, czy z Polski, czy no właśnie nawet z zagranicy? Dla mnie to jest fenomenalne, że tutaj w Biedowie łatwiej jest zobaczyć kogoś ciekawego ze świata, niż choćby w Olsztynie, który mamy 20 minut stąd.
9: No tak szczerze mówiąc, po tej edycji jeszcze chyba do mnie to w ogóle nie dotarło, jak oglądam te relacje i na przykład In, no to była jakby najcięższa walka, jeśli chodzi o booking, żeby chłopaków tutaj ściągnąć. Wiadomo, różne są kwestie finansowe, terminowe i tak dalej, ale no sam Erik, gitarzysta ze sceny, powiedział taką rzecz, że powiedział tą historię, jak się spotkaliśmy, bo spotkaliśmy się w styczniu na SNS-ie, na takim showcase'ie w Holandii. Ja korzystałem z okazji i po prostu gdzieś tam po koncercie ich złapałem i zacząłem opowiadać o Biedowie, bo już wtedy jakieś tam negocjacje trwały, ale oczywiście przez agencję, przez management, nie bezpośrednio z nimi, więc chciałem jakoś trochę się zbliżyć do nich, żeby przedstawić, że tutaj naprawdę fajną imprezę mamy. No i tam opowiadam, pokazuję zdjęcia, że Bombino grał, jak to wygląda, że w ogródku rodziców ją tak i właśnie opowiedział to na koncercie w Biedowie i powiedział, szczerze mówiąc, no nie sądziłem, że tu przyjedziemy, nie? No ale jednak

0: jakby, więc zobaczymy, co będzie za rok, bo poprzeczka jest coraz wyżej stawiana. Już trochę mam stresa, co mamy wymyślić na za rok. No wiadomo, też no, te finanse gdzieś tam ograniczają i tu jest ta kwestia, ten balans między tą kameralnością, a po prostu właśnie poziomem, tak, w line-upie, no bo pewnych rzeczy nie przeskoczymy tutaj, nie mając dofinansowań takich zewnętrznych, opierając się na biletach, no ten budżet jest jednak ograniczony. Jeśli chcielibyśmy jakieś gwiazdy z jeszcze wyższej półki, no to na razie trochę tutaj nie ma na to budżetu.
1: No właśnie o to też chciałam podpytać. Przez jakiś czas było to finansowanie zewnętrzne, ale urzędy się po prostu wycofały. Czy będziecie jeszcze próbowali jakoś ich przekonać? Bo też może jeszcze w tym kontekście, że przecież o tym wydarzeniu chyba i w środowisku artystycznym, i wśród publiczności mówi się coraz więcej. Jakby zaczyna to gdzieś funkcjonować. Myślę, że powinno ich to też skusić.
0: Tak, no mamy taką nadzieję. Jakby co roku składamy wnioski, to nie jest tak, że się poddaliśmy. No ale od 3 lat tutaj marszałek nas nie finansuje. No też składam oczywiście inne wnioski do ZAIKS-u, do Startu. Akurat ten rok był ciężki, no bo nic tutaj nam nie weszło, jeśli chodzi o te dofinansowania takie państwowe. No ale też chcemy się zbliżyć bardziej do tego sektora prywatnego, żeby poszukać sponsorów. Mamy jednego sponsora, który nas wspiera, no ale przydałoby się jeszcze co najmniej jeden z dwóch, żeby mieć taki większy spokój, bo zawsze to planowanie budżetu. Sam nie wiem tak naprawdę, czy ta edycja się spięła. Jeszcze nie zaglądałem do Excela, na razie nie mam na to ochoty, ale myślę, że będzie dobrze. No ale zawsze to jest taki start od zera niestety. Następna edycja jest znowu budowanie od zera. Nie mamy środków jakichś takich odłożonych, żeby móc spokojniej to zaplanować, więc no marzy mi się, żeby ci sponsorzy się znaleźli, żeby tutaj rzeczywiście region też się bardziej zainteresował tym festiwalem.
1: Czy to by się wiązało z tym, że festiwal się powiększy, czy będziecie raczej stawiali na jakość tych artystów, jakby jakość to jest złe słowo, ale no żeby właśnie może po prostu przyciągać tych jeszcze większych.
0: Nie, no na pewno ten kameralny charakter, bo były takie głosy gdzieś tam w teamie, no że może rozszerzymy tutaj festiwal, nie wiem, wyjdziemy nawet na sąsiednie pole, zrobimy tam dużą scenę, ale jakby szybko zostało ucięte, bo mamy świadomość, że właśnie ta kameralność, ten ogródek, ten lasek brzozowy tutaj, ta scena leśna, no nie możemy się stąd wynieść, no oczywiście ten teren jest ograniczony i no nie możemy więcej ludzi przyjąć, znaczy jeszcze więcej możemy, bo z moich wyliczeń było około 700 osób i z tego co widziałem jest jeszcze trochę miejsca dla innych, więc troszeczkę możemy się oczywiście tutaj frekwencyjnie rozwinąć, no ale na pewno nie będzie to impreza masowa i jakby tutaj nie ma mowy o tym, żebyśmy się przenosili z tego terenu.
1: Tak jak właśnie mówisz o tym, jaki macie klimacik, no to też to, że to jest wydarzenie bardzo rodzinne. Tutaj ludzie bardzo chętnie przyjeżdżają, nawet z maluchami.
0: Tak, dokładnie. I to od początku zaobserwowaliśmy taki trend, że jest ten międzypokoleniowy charakter festiwalu. To też na pewno zasługa moich rodziców, którzy ściągają, będąc seniorami, ściągają swoich rówieśników. My jako team, będąc gdzieś tam w średniej wieku, no to ściągamy swoich znajomych. Wiadomo, to już są ludzie tam po 30, mający rodziny właśnie i te dzieci co roku, po prostu widok jest wspaniały, jak widzę, w tych za dużych koszulkach festiwalowych biegają, to jest niesamowity widok. No myślę, że też ta oferta warsztatowa dla dzieci i nie tylko dla dzieci przyciąga po prostu osoby w różnym wieku, no i cały ten vibe festiwalu, który jest taki naprawdę no, przyjazny dla każdego, nie? I zwierzaki latają tutaj, pieski i te dzieci właśnie, no udało się zbudować takie coś, że po prostu każdy jest tutaj mile widziany.
1: Jeszcze muzyczne akcenty chciałabym zapytać, bo wy chyba nie jesteście sprofilowani, w sensie to wszystko zaczęło się od dżemów, ale teraz można się na tej scenie spodziewać chyba wszystkiego.
0: Tak, dokładnie, no kiedyś nawet przypominam sobie tutaj na tarasie, zwisał taki baner Biedowo Jazz Festival przez chwilę. No ja wywodzę się z tego środowiska trójmiejskiego jazzowego, więc naturalnie te pierwsze edycje, te jamowania były bardzo sprofilowane na muzykę jazzową i te wszystkie składy, które pojawiały się, były właśnie gdzieś tam wokół tej muzyki. No ale wraz z rozwojem festiwalem, jak już zaczęliśmy zapraszać zewnętrzne zespoły, no to oczywiście ta muzyka się zmieniła, no bo też ja nawet osobiście słucham bardzo różne

0: muzy i nie chciałbym tutaj zamykać i profilować tego festiwalu na jeden gatunek. Poza tym w teamie, ja to oczywiście słucham moich ludzi, bo tak naprawdę to właśnie spotkałem kolegę podczas festiwalu, on mówi: słuchaj, ty jesteś taki cwaniak trochę, bo ty sobie sprowadzasz zespół i potem sobie słuchasz tego zespołu w ogródku u siebie. I troszeczkę tak jest oczywiście, że my z całym teamem po prostu ściągamy zespoły, które lubimy i potem się bawimy pod sceną, ale to jest najpiękniejszy widok właśnie, jak widzę cały team pod sceną, który się bawi, więc jest to jakiegoś rodzaju nagroda dla nas. No ale tak, ale właśnie nie zamykamy się na żadne gatunki. Też przy programowaniu staram się właśnie popatrzeć szerzej i wybrać zespoły, które będą pasować po prostu do tego anturażu naszego, nie patrząc za bardzo na gatunki.
1: Ale to też okazja do tego, żeby samemu wystąpić.
0: No to jest ciężkie pytanie. Mam nadzieję, że to był ostatni raz już, szczerze mówiąc, tak. Nie, no, śmieję się trochę, ale co roku występuję, co roku jestem niejako zmuszany przez mój zespół, bo oczywiście gram w kilku zespołach i zawsze jest jakaś okazja, nowa płyta, album i nie no, Sławek, musisz, znane wydaliście czwórkę, musicie zagrać. Nie graliście tu w regionie, przyciągniecie ludzi, więc ja, pokorny sługa, oczywiście wykonuję zadanie. No tak, ale jest to trochę wymagające w tym sensie, że organizując festiwal, no naprawdę jest sporo na głowie i nie ukrywam, że jest duże zmęczenie i żeby się skupić, tak wejść na 100%, no wiele mnie to kosztuje. Po koncercie na Biedowie już po prostu całe powietrze ze mnie zeszło, ledwo dociągnąłem do końca. Więc wiadomo, fajnie, super przed własną publicznością wystąpić, no ale tak jak mówię, jest to wymagające. No może taki rok przerwy właśnie by się przydał za rok.
1: Ze Sławkiem Koryzną, organizatorem Biedowo Music Fest, rozmawialiśmy o tym, jak powstał ten festiwal, jak przebiegała ostatnia edycja, no i jakie mają plany na najbliższy czas. Do tej rozmowy jeszcze na naszej antenie wrócimy, bo to nie wszystkie sekrety, które udało mi się wyciągnąć ze Sławka, więc oczekujcie na 95 kontynuacji tej rozmowy. Tymczasem żegnam się z Wami na chwilę, ale oczywiście wrócę. Zatem mówię Wam do usłyszenia. Aga Wiśniewska. Pa!
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Dzień dobry, cześć i czołem. Aga Wiśniewska, witam się z Wami w nowym odcinku magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym to dziś będzie i to już za chwilę, o Fundacji Permondo. Prezeska organizacji Magda Orłowska opowie nam o tym, jakie były ich początki i w którym kierunku się to wszystko rozwija.
3: Coraz więcej osób zaczęło się do mnie zgłaszać o pomoc, bo ja, pomagając kotom, poznawałam różnych ludzi. Poznawałam głównie osoby starsze, które te koty dokarmiały, i poznawałam tych ludzi na ulicy i doszłam do wniosku, że po prostu to musi być zorganizowane, my musimy coś wszyscy razem zrobić, żeby to zmienić.
1: To jest ten rok 2019?
3: Nie, to było wcześniej, dlatego że w 2018 podjęłam decyzję o założeniu fundacji. Tylko że formalności trwały tam parę miesięcy i tak naprawdę oficjalnie w styczniu 2019 powstała fundacja. I suma sumaru, jak powstała fundacja, no to ja zaczęłam już wtedy miałam taką wiedzę, powiedzmy sobie, merytoryczną na temat prowadzenia organizacji, miałam jakiś tam pomysł, co robić dalej. Natomiast nadal to było, jakby nie miałam takiej pełnej świadomości, że sama pomoc kilku zwierzętom, czy nawet kilkuset zwierzętom, nie rozwiązuje problemu. Ale w 2019, to było lato, postanowiłam, że muszę znaleźć lokal, dlatego że tych zwierząt zaczęło się u mnie w domu robić tak dużo, że doszłam do wniosku, że muszę mieć wolontariuszy, muszę to zorganizować, bo sama nie jestem w stanie o te chore zwierzęta zadbać, bo powiem jeszcze, że od razu miałam taką słabość do starszych i chorych kotów, takich, których po prostu nikt nie chce, tak? Bo wiadomo, zdrowe maluchy, czy nawet chore maluchy, one mają większe szanse, że znajdą dom. Natomiast tych starych, brzydkich i schorowanych, no, nikt nie chce. No i właśnie wtedy już współpracowałam ze schroniskiem i schronisko w tamtym czasie prowadziło to miejsce, w którym my dzisiaj jesteśmy. Ono powstało w efekcie wygrania projektu obywatelskiego. O, już się tłuką. I to ten projekt obywatelski trwał 3 lata, natomiast tam były nieporozumienia co do prowadzenia tego. Nie będę się zagłębiała w szczegóły. W każdym razie po tych 3 latach sytuacja była taka, że nic tu nie funkcjonowało, wszyscy byli pokłóceni i wtedy weszłam ja. i zainteresowałam się tym lokalem. I podjęłam bardzo szybką decyzję, że będę w stanie tutaj sama włożyć jakieś pieniądze, żeby ten lokal doprowadzić do takiego stanu, żeby można było tutaj przechowywać zwierzęta. Początkowo miałam obowiązek jeszcze przez 2 lata prowadzić to na takiej zasadzie, to i tak, to było Kici Cafe, to się nazywało wtedy, z zachowaną nazwą i z taką formą, jaka była ustalona w projekcie. Ja się na to zgodziłam i przez 2 lata faktycznie to funkcjonowało trochę jak kocia kawiarnia. Natomiast w międzyczasie ja wiedziałam, że to nie jest to, co ja chcę robić, tylko chciałabym, żeby moja fundacja była ukierunkowana na edukację. Szczególnie edukację dzieci od najmłodszych lat, żeby je uwrażliwić, żeby nauczyć je empatii wobec zwierząt, nie tylko kotów, wszystkich zwierząt. I do dzisiaj przyjmujemy gości indywidualnych, oczywiście, ale stawiamy nacisk na grupy, prowadzimy warsztaty, prowadzimy szkolenia, zajęcia dla dzieci, młodzieży, też dorosłych. I program jest przygotowywany w zależności właśnie od wieku, który ma na celu, nie wiem, wychowanie to może takie za duże słowo, ale może odpowiednie. Wychowanie następnego pokolenia olsztyniaków, warmiaków, którzy będą odnosili się do zwierząt z szacunkiem, którego niestety brakuje dorosłym dzisiaj.
1: Tak jak pani mówiła o tym, że jesteśmy właśnie jakby w tym miejscu, gdzie kiedyś było Kici Cafe, chciałabym, żebyśmy od razu naszym słuchaczom podpowiedziały, bo tak naprawdę niełatwo jest to znaleźć. Ono jest tak trochę schowane.
3: Generalnie ten budynek jest, można powiedzieć, w centrum miasta, tak? Bo znajdujemy się przy ulicy Bohaterów Monte Cassino przy osiedlu Leśnym. Natomiast trudno jest nas znaleźć, dlatego że wejście do naszego budynku jest jakby od ulicy Kuronia. Niestety, zawsze brakuje nam pieniędzy na to, żeby dobrze zrobić reklamę, żeby ludzie nie błądzili. Więc ktoś, kto u nas nie był, to najpierw i tak musi do nas zadzwonić, żebyśmy go tutaj jakby doholowały. Utrudnia nam jeszcze życie Google, dlatego że jak się wpisuje nasz adres, to Google prowadzi nie wiadomo gdzie. Więc mam nadzieję, że uda nam się w końcu zrobić szyldy, tak żeby było nas widać już z ulicy Bohaterów Monte Cassino, jak ktoś tamtędy przyjeżdża. Tym bardziej, że w tej chwili jesteśmy w trakcie remontu jeszcze jednego pomieszczenia w naszym budynku, które będzie, mogę już to zdradzić, pierwszym tutaj w naszym regionie sklepem charytatywnym dla zwierząt. A co to takiego ten sklep charytatywny? Taki typowy charity shop, jak znamy z krajów zachodnich, gdzie wszyscy będą mogli oddawać rzeczy, które są im już niepotrzebne, natomiast oczywiście w dobrym stanie, a cały dochód będziemy przeznaczać ze sprzedaży rzeczy, będziemy przeznaczać na właśnie opiekę nad zwierzętami, na prowadzenie tutaj naszego kociego azylu, ale także na zwierzęta bezdomne, którymi się opiekujemy. Jest to bardzo duże przedsięwzięcie, tak? No bo wiadomo, takiego sklepu nie da się prowadzić w wolontariacie. Oczywiście wolontariat jest niezwykle pomocny, natomiast muszą być zatrudnione osoby. Udało nam się też w ramach OWES z WAMAKOP pozyskać środki na remont i na pracowników, więc nie możemy się już doczekać, kiedy to otworzymy. Natomiast lokal był w naprawdę strasznym stanie i jeszcze przed nami daleka droga, ale jest to bardzo fajna droga do tego, żeby umożliwić różnym ludziom pomoc dla zwierząt, bo bardzo wiele ludzi chce pomagać, ale nie stać ich po prostu na to, żeby dorzucić je do zbiórki, czy wysłać pieniądze na konto, czy też zakupić karmę. A niepotrzebne rzeczy każdy ma w domu. Więc to jest tylko kwestia właśnie podarowania tego, a my już wiemy, jak zrobić z tego pieniądze. Już oczywiście nie wspominam o tym, jak cudownie jest to dla naszego środowiska, że te rzeczy nie będą zalegały gdzieś tam niepotrzebnie, tylko dajemy tym rzeczom drugie życie, co też jest jednym z naszych takich priorytetów, czyli promocja gospodarki obiegu zamkniętego, więc wykorzystujemy te rzeczy. Mamy zamiar robić różne warsztaty właśnie, jak wykorzystywać rzeczy, surowce wtórne. No, mamy głowę pełno pomysłów, ale to jeszcze trochę za wcześnie, żeby o tym mówić. Powiem jeszcze, że my taką działalność prowadzimy już też od lat, dlatego że my się sami utrzymujemy. My nie mamy żadnej pomocy z miasta, nie mamy pomocy jakiejś z zewnątrz i my musimy na pracowników, na utrzymanie tego kociego azylu, a także na wykarmienie wszystkich zwierząt wolno żyjących, które mamy pod swoją opieką, musimy sami zarobić. I to nie jest proste, szczególnie wziąwszy pod uwagę, że po pandemii i konflikcie i wybuchu wojny w Ukrainie ceny poszły drastycznie w górę, nie tylko ceny karmy, ale także usług weterynaryjnych. Także to nie jest proste. proste.
1: O początkach i planach Fundacji Permondo opowiadała nam prezeska Magda Orłowska, a już teraz 95 FM zmieni się w bramę do legend warmińskich. Rozsiądźcie się wygodnie i posłuchajcie romantycznej historii o łynie, którą opowie nam
4: Marta Kruk, przewodniczka po Warmii i Mazurach.
1: I tym razem sobie porozmawiamy o legendach związanych z naszym regionem. Skupimy się tak trochę bardziej na Olsztynie i na Warmii. Od czego dobrze byłoby zacząć, żeby w ogóle poznawać legendy dotyczące naszego regionu?
4: Skupmy się na stolicy regionu i zacznijmy od Olsztyna. Ja czasem, jak oprowadzam wycieczki, pokazuję naszą główną, wspaniałą rzekę, Łynę, to mówię, że nazwa miasta Olsztyn wzięła się od nazwy rzeki Łyna, co często powoduje dosyć spore zdziwienie. No i należy tutaj wytłumaczyć całe początki i naszego miasta i nazewnictwa. Bo przecież pierwszą nazwą miasta był Allenstein, tak? A Allenstein oznaczało nic innego jak gród nad rzeką Allen. Rzeką Allen czy rzeką Alną, jak było to spolszczane. A to z kolei słowo oznaczało w języku Prusów, czyli pierwszych tutaj osadników na tych ziemiach, oznaczało łanie. Czyli moglibyśmy sobie tłumaczyć, że nad rzekę przychodziły zwierzęta, pewnie różne leśne, ale może właśnie łanie przeważały i w ten sposób nazwali Prusowie tą rzekę. Tak to nazwa tutaj funkcjonowała i później osadnicy, którzy już organizowali to miasto pierwsze, wykorzystali tę nazwę do stworzenia nazwy Allenstein. Więc Allenstein to pierwsza nazwa, którą spolszczyliśmy po prostu po latach, żeby brzmiała bardziej po polsku. Stąd mamy dzisiaj Olsztyn. No ale oczywiście nie tylko taka historia się z naszą rzeką i z naszym miastem wiąże, bo o samej Łynie Są najmniej dwie legendy. Jedną opowiadała Maria Zięta-Ramalewska, opisała. I w tej legendzie Łyna była, można powiedzieć, jakąś taką syrenką może, mieszkanką podwodnego królestwa, córką króla jezior, która usłyszała któregoś razu nad brzegiem jeziora piękną melodię. Kiedy wychnęła z tej wody, żeby zobaczyć, skąd melodia się niesie, okazało się, że to chłopak młody, później dowiadujemy się, że miał na imię Jaśko, który wygrywał sobie na fujarce jakąś melodię. Ona zapatrzona, zasłuchana w jego melodię, a on kątem oka też ją w końcu dojrzał, dostrzegł. No i zaczęli rozmawiać, zaczęli flirtować, no i wyszła z tego opowieść miłosna. Zakochali się w sobie, zapragnęli być razem. I o ile Jaśko był sobie takim tutaj warmińskim pastuszkiem, no to nic nie stało na przeszkodzie, natomiast Łyna okazuje się, że była córką króla jezior, więc jakby nie patrzeć, księżniczką. Więc tutaj król nie był zachwycony, że jego córka chciała się wydać za zwykłego pastuszka, a w dodatku człowieka. Natomiast Łyna była bardzo, bardzo zakochana i nie wyobrażała sobie życia bez Jaśka i bardzo prosiła ojca o pozwolenie na to. Ojciec w końcu się zgodził, no cóż było czynić, kochał swoją córkę, więc pozwolił, żeby Łyna z Jaśkiem związała swoje życie. No i żyli długo i szczęśliwie. Byli naprawdę bardzo zakochani, wszystko im się pięknie układało, no ale to by była nudna legenda, gdyby tak się skończyła, prawda? Musiało się wydarzyć coś nieprzyjemnego. No i tak też się stało. Otóż na Jaśka, któregoś razu spadło drzewo w lesie i bardzo ucierpiał, był bardzo poturbowany, leżał w łóżku przez wiele dni. Różne szeptuchy, zielarki i inne czarownice próbowały mu pomóc, ale nikt nie był w stanie go wyleczyć i wszyscy już stwierdzili, że prawdopodobnie to już jego koniec. Łyna nie mogła się absolutnie z tym pogodzić, płakała dniami i nocami i szukała różnych sposobów, żeby uratować ukochanego i wreszcie przypomniała sobie, że w podwodnym królestwie, gdzieś na samym dnie jeziora, rośnie taka magiczna roślina, która potrafi leczyć wszystko i wszystkich. Postanowiła wrócić do królestwa, ale przypomniała też sobie, że ojciec, dając jej pozwolenie na mieszkanie z Jaśkiem na brzegu, na powierzchni, zabronił jej powrotu do królestwa. No i tutaj była taka rozbieżność i dylematy Łyny, czy można tam wrócić, czy jednak nie, no ale chęć uratowania Jaśka była silniejsza. Wskoczyła więc do tego jeziora, odnalazła te miejsce, gdzie dawniej mieszkała. Starała się po cichu gdzieś tak zakraść, żeby nikt jej nie zauważył. Długo, długo szukała tej magicznej rośliny. W końcu ją znalazła i ze wzruszenia rozpłakała się, po prostu zrywając ją. A trzeba wam wiedzieć, że jak ktoś się rozpłacze na dnie jeziora będąc, to te łzy odbijają się od dna dzwoniącym takim głosem. I całe podwodne królestwo usłyszało spadające na dno łzy Łyny i ojciec ją też tam dostrzegł. Pochwycił ją zaraz i powiedział: Łyno, nie tak się umawialiśmy. Jak już zdecydowałaś się mieszkać na ziemi, miałaś tu nigdy nie wracać. Ona przedstawiła mu sytuację, powiedziała, dlaczego tak się stało, że no, chciała ratować u swojego ukochanego. Ojciec mówi: no sorry, ale no niestety, musisz ponieść teraz jakąś straszną karę. Ona mówi: dobrze, ojcze, poniosę każdą karę. Jestem na to gotowa, ale bardzo cię proszę, pozwól mi tylko uratować mojego Jaśka. Ojciec mówi: dobra, niech będzie to twoje ostatnie życzenie. Będzie spełnione. Łyna wróciła z magiczną rośliną i rzeczywiście ona przywróciła Jaśkowi zdrowie, pełnię sił. Ale w samym momencie Łyna musiała i przywitać go wracającego do sił i pożegnać, bo wiedziała, że ojciec szykuje dla niej jakąś karę. Ojciec natomiast wzruszony tym, jak bardzo, bardzo, bardzo się kochali, no karę wymierzyć musiał. Jako król, jako władca podwodnego królestwa. I zdecydował, że Łyna, skoro tak bardzo ukochała tę krainę, tę Warmię, i tak bardzo ukochała życie tutaj na ziemi, pozostanie na tej krainie, ale w postaci właśnie rzeki, którą dzisiaj mamy, przepływającą między innymi przez Olsztyn. No i teraz Łyna zamieniła się w rzekę, płynęła tu sobie pięknym, błękitnym strumieniem, a teraz Jaśko z kolei wypłakiwał oczy, przesiadując nad brzegiem, nie mogąc się pogodzić z tą sytuacją. Więc król jezior, poruszony także jego miłością, postanowił zostawić go również na wieki w towarzystwie Łyn i zamienił go w płaczącą wierzbę. I teraz na brzegu Łyny możecie dostrzec wierzbę, nawet już teraz nie jedną, która swoimi długimi gałęziami głaszcze fale. Więc wyobraźcie sobie wtedy, że to właśnie delikatnie palcami Jasiek pieści swoją kochaną Łynę.
5: Komuś jeszcze spociły się oczy? Historia miłości Łyny i Jaśka jest także jednym z głównych wątków musicalu Pora Jeziora, przygotowanym przez m.in. olsztyńskich filharmoników, ale to powspominamy może innym razem. Póki co zapraszam na przerwę od magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, z którym niebawem do was wrócę. Aga Wiśniewska, do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
5: Dzień dobry, Aga Wiśniewska, witam i zapraszam na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna. Na 95 FM już za chwilę zagłębimy się w legendę o Łynie, naszej pięknej, wijącej się przez całe miasto rzece, której źródło też wybija w naszym regionie. Właściwie powinnam powiedzieć źródła, ale spokojnie, bez paniki i pośpiechu, do tego wszystkiego dojdziemy już za chwilę. Legendą o powstaniu Łyny zaczniemy tę audycję, ale chcę wam też zdradzić, na co jeszcze będziecie mogli zaczekać? Otóż w tym kwadransie porozmawiamy też o Fundacji Albatros, która kilka lat temu miała zupełnie inny symbol, ale cel ten sam – pomagać ptasiorom. Jeśli więc tematy przyrodnicze są wam bliskie, zostańcie ze mną do końca tego odcinka magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. A teraz już lecimy zgodnie z rozkładem jazdy. Jedna z najpopularniejszych legend o Łynie opowiada o tym, że była ona córką króla jezior, zakochała się w człowieku zwanym Jaśkiem i tak od słowa do słowa ona się dla niego poświęciła, a ojciec zamienił ją w rzekę. O powstaniu królowej warmińskich rzek jest jeszcze jedna legenda i opowie nam ją przewodniczka PTTK Marta Kruk.
4: Wersja Ireny Kwintowej mówi o Łynie jako o żonie ukochanej jednego z przywódców plemion pruskich, który na imię miał Dobrzyn. No i tutaj nie tylko Łynę jako rzekę odnajdujemy w rzeczywistości, ale mamy także taką miejscowość Dobrzyń pod Nidzicą i tam dzieje się ta historia, dlatego że ona opowiada o źródłach. rzeki Łyny. I tam właśnie też w pobliżu miejscowości Łyna właśnie, o tej samej nazwie, dzisiaj wiemy, że wybijają źródła Łyny, ale może nie wszyscy wiedzą dlaczego, skąd się tam wzięły. Otóż Łyna i Dobrzyń, my też żyli bardzo szczęśliwie. Dobrzyń był, no, jego imię nie wzięło się znikąd, był bardzo, bardzo dobry dla swoich poddanych. Ze wszystkimi żył w zgodzie, wszystkim pomagał, no i bardzo, bardzo kochał swoją Łynę. Ale znowu nie mogłoby tak być cukrowo, bo to by nie było atrakcyjne dla legendy. Gdzieś tam w puszczach okolicznych, w lesie, mieszkała czarownica ze swoim paskudnym, brzydkim synem, który zakochał się w Łynie. Zakochał się w Łynie i nie wyobrażał sobie bez niej życia, więc czarownica próbowała rzucać wszelkie zaklęcia, żeby ją przekonać do tego, żeby porzuciła Dobrzyna i zakochała się w jej synu. Miłość jednak Łyny była po prostu niewzruszona, kochała Dobrzyna do szaleństwa i absolutnie nie wyobrażała sobie sytuacji, żeby mogła go zostawić. No więc czarownica uciekła się do najgorszej możliwej opcji, czyli postanowiła się pozbyć Dobrzyna. Skoro nie będzie tego konkurenta, no to wtedy może Łyna zgodzi się pozostać z jej synem. No i podczas któregoś z polowań Dobrzyn zostaje ugodzony strzałą, a to jest strzała zatruta właśnie przez czarownicę i ten wspaniały wódz pruskiego plemienia umiera w męczarniach, powodując ogromne pustki i smutek w swoim grodzie. No a najbardziej oczywiście zrozpaczona jest Łyna. Absolutnie nie ma mowy, żeby spojrzała na syna czarownicy. Teraz nawet jeszcze bardziej go nienawidzi, bo to przez niego zginął jej ukochany. I Łyna siedzi i płacze. Płacze dniami i nocami i nikt jej płaczu nie może ukoić, a wręcz z nią obok siadają jej siostry, jej przyjaciółki i płaczą wspólnie. I tak płakały, że aż zaczął się z ich łez formować strumień. A ten strumień połączony właśnie z wielu oczu, z wielu łez, no coraz to przybierał na mocy, aż zamienił się w rzekę, aż te dziewczyny, kobiety same, co się w fale rzeki zamieniły i spłynęły razem z tą wodą. Rzeka oczywiście uzyskała imię Łyny, jak łatwo się domyślić. I tutaj ta legenda tłumaczy nam też to, skąd nie jedno źródło, ale wiele źródeł Łyny, bo Łyna jest taką rzeką niezwykłą, która nie bije z jednego źródła, ale właśnie z kilku punktów rzeka wypływa. No, to się wzięło właśnie stąd, że tych kobiet opłakujących śmierć Dobrzyna było wiele. Więc tutaj wersja legendy o Łynie w wykonaniu Ireny Kwintowej jest zupełnie inna, no ale która jest prawdziwa, to już musicie zdecydować Państwo sami.
1: No nie da się ukryć, że i ta historia jest smutna. I nie wiem, czy to moje przewrażliwienie, wyparte wspomnienie, flashbacki z pola bitwy, ale nie mogę się oprzeć wrażeniu, że gdyby nie te matki, mamusie, mamuniuniuniunie, syneczków, gdyby tylko one nie wtrącały się w życie kobiet, to co do zasady, paniom żyłoby się chyba trochę lżej i myślę, że przyjemniej, a z pewnością szczęśliwiej. Nie pozdrawiam, nie zapraszam do dyskusji, zapraszam za to do wysłuchania kolejnej gościni. Tym razem to nie ona pojawiła się w moim Melo Studio, a ja zabrałam studio do niej. Niedaleko Olsztyna, w Bukwałdzie, za polami i lasami, dosłownie, mieszka sobie Ewa, która ukochała ptaki i od lat im pomaga. To dla nich założyła fundację, którą teraz znamy jako Albatros, ale początki były zupełnie inne.
6: Ewa Rumińska, Fundacja Albatros.
1: Dziś właśnie o Albatrosie będziemy rozmawiały. Chciałabym, żebyś nam przybliżyła troszeczkę historię tego miejsca, w którym teraz jesteśmy. Pięknego miejsca zresztą. Jak to się w ogóle zaczęło? No i też dlaczego akurat Albatros został waszym symbolem?
6: No tak, to jest ta przedziwna historia, o którą zawsze wszyscy pytają, bo w sumie skąd ten albatros, przecież albatrosy u nas nie żyją. No nie żyją. Tak naprawdę myśmy się urodzili jako pierwiosnek. Nasza fundacja urodziła się jako pierwiosnek. Taka była nazwa pierwotna, która powstała z połączenia wiosny, połączenia nazwy ptaka pierwiosnka z nazwą rośliny leczniczej pierwiosnka. No i tak przez kilka lat byliśmy pierwiosnkiem, malutkim ptaszkiem. I wydawało mi się, że ta nazwa fajnie tak koreluje z misją, bo właśnie i ptaki, i kwiaty, rośliny lecznicze, i wiosna, i edukacja w kontekście tego, że to wszystko jest właśnie jednym. No ale jak zaczęliśmy pracować tak bardziej w kierunku rozwijania naszego fundraisingu i tak dalej, no to nam powiedziano tutaj, że ta nazwa to w ogóle jest kompletnie... Nikt jej nie kojarzy z niczym w ogóle, a już jak ktoś w związku z naszą współpracą międzynarodową, jak ktoś z zagranicy miałby to wymówić, to w ogóle jest koszmar jakiś, nie? No i w ogóle tam w ogóle się okazało, że nasza nazwa i nasze logo to stanowczo nie jest takie profesjonalne, że tak powiem. No cóż, no i wtedy się zaczęło myślenie, co z pierwiosnkiem, bo bardzo byłam, nie ukrywam, emocjonalnie związana z tą nazwą. A gdzieś tam ona mi się bardzo podobała z wielu względów. No, a że pierwiosnek ptaszkiem malusieńkim jest, jak wiemy, bardzo, no to stwierdziliśmy, że już tak w drugą stronę pójdziemy. No i po iluś tam poszukiwaniach najpierw były różne koncepcje, a potem stwierdziliśmy właśnie, że może jak już takie były małe skrzydełka, to pójdziemy w te największe. No i jak największe, no to największą rozpiętość praktycznie ma albatros wędrowny. W związku z tym ciabach, niech będzie albatros, no.
7: I tak właśnie albatros wylądował na Warmii. A no właśnie, kiedy to było? W którym to było roku?
6: Fundacja założona była w 2006 i wtedy był pierwiosnek, a fundacja albatros, czyli zmiana nazwy fundacji, nastąpiła bodajże w 2010. Ta jedna data 2006 jest na tyle znamienna, że ją pamiętam, a poza tym w datach jestem naprawdę słaba.
7: No nie ma to też aż takiego dużego znaczenia, bo wasza misja się nie zmieniła. Chcecie pomagać ratować ptaki wszelakie.
6: Oczywiście, misja jest od początku ta sama, zresztą fundacja też jest od początku ta sama, zmieniła się tylko nazwa. To jest taki, no po prostu, no zmieniliśmy nasz jakiś tam, powiedzmy, wizerunek taki czysto medialny, ale nic poza tym się nie zmieniło. Oprócz tego, że oczywiście cały czas się rozwijamy, cały czas to wszystko się rozbudowuje, skala przedsięwzięcia też się zwiększa. Niestety, to wszystko zależy, jak na to spojrzeć. No tak czy tak, misja od początku i serce całej naszej działalności to jest ośrodek rehabilitacji ptaków dzikich w Buchwałdzie. I tutaj nazwa się nie zmieniła. Z samego początku jest tak samo długa, zawiła i jeszcze nie po polsku. Także tak, ośrodek jest tym centrum naszego działania, czyli szpital, no szpital dla ptaków po prostu, gdzie staramy się, co się da wyleczyć i wypuścić z powrotem, co się da też wychować na ptaki, a nie na ludzi. No i czego się nie da naprawić w pełni, no to staramy się tym zwierzętom po prostu stworzyć dom. W tym domu teraz siedzimy, tutaj u nich, bo to miejsce... czyli Ptasia Akademia to jest tak naprawdę właśnie azyl, czyli dom dla ptaków niepełnosprawnych. No jednocześnie jest on miejscem, ta właśnie Ptasia Akademia jest miejscem do odbywania się takich zajęć edukacyjnych i w ogóle no, edukacji, bo miejscem spotkań po prostu. Spotkań ludzi z ptakami. Bliskich, bardziej, mniej bliskich, bo to wszystko zależy od tego, jak bardzo chce się w ten temat wejść, bo tak naprawdę te spotkania mogą być i te relacje mogą być naprawdę bliskie i takie ciekawe, poważne i tak dalej. Także to zresztą promujemy. To właśnie też jest jakby założeniem naszego projektu ornitoterapii, żeby właśnie te relacje z naszymi azylantami były, no, stały się takimi przyjaźniami po prostu.
7: No właśnie, a z kim tutaj się można u was zaprzyjaźnić? Ja was, jak poznawałam, to przede wszystkim kojarzyłam z bocianami, ale z kolejnymi miesiącami dowiadywałam się, że tutaj jest mnóstwo różnych gatunków ptaków.
6: No przewinęło się ponad 120, ponad 130. Ta liczba się zmienia, zresztą nie jest ona jakoś tam szczegółowo istotna. Wiadomo, że jest to duża różnorodność. W Ptasiej Akademii też jest w tej chwili kilkadziesiąt w sumie gatunków ptaków różnych. Jest... niektóre z nich lubią zaprzyjaźnianie się z ludźmi i te właśnie jak gdyby no są takimi potencjalnymi kandydatami na przyjaciół w tym procesie naszym ornitoterapeutycznym, a inne za to nie lubią. To jest dosyć, powiedziałabym, też zależne w dużej mierze od biologii gatunku, od specyfiki tej właśnie gatunkowej, od tego, czy ten ptak jest z gatunku synantropijnego, czy nie jest, bo to jakby przystosowanie do bliskości człowieka u niektórych gatunków już od dawna funkcjonuje, ale też dystans jest różny u różnych gatunków, bo inny dystans do człowieka mają gołębie, a inny dystans mają bociany, choć oba są gatunkami synantropijnymi. I to też wynika z ich biologii. Także bociany tutaj, tak jak wiesz, od dawna są faktycznie naszym w pewnym sensie flagowym ptakiem. Chcieliśmy się nazwać bocian, ale bocian już była fundacja, jak swoją drogą. Ale bociany nie są akurat ptakami, które się chętnie zaprzyjaźniają z człowiekiem, tak bezpośrednio, jakoś specjalnie. Jeżeli są już ptakami dorosłymi w momencie, kiedy trafią tutaj do ośrodka, jeżeli są to ptaki, które też w tej chwili żyją w swoim stadzie i w swoich relacjach i mają swoje przyjaźnie i sympatie i antypatie w swojej grupie, w swoim gronie. I one trzymają się w pewnym takim bezpiecznym dystansie od wszystkich ludzi, którzy tam wokoło się nich kręcą. Nie są zestresowane obecnością człowieka, póki ten dystans jest zachowany. I to szanujemy i to staramy się właśnie, żeby tutaj te granice nie przekraczać, żeby ten ich dom był dla nich miejscem, gdzie mogą spokojnie i bez stresu funkcjonować. Dlatego też jakieś specjalnie zbliżenia z bocianami tutaj nie następują. One sobie żyją swoim życiem, a my tylko jako gatunek oczywiście stworzony do obsługi ptaków przynosimy co trzeba na wybieg, żeby były najedzone i żeby miały co wymaga ich bieżąca potrzeba.
7: Czyli z bocianów raczej marni kompanii i przyjaciele, ale jeśli jesteście zainteresowani zawarciem takiej bliższej znajomości z ptakiem, myślę, że Fundacja Albatros wam w tym pomoże. A ja chwilowo odmeldowuję się zza mikrofonu. Wrócę do was niebawem. Aga Wiśniewska, pa pa.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Doskonale! Kupujemy!
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
13: Dzień dobry, dzień dobry. Jeśli wydawało wam się, że skoro zbliża się już połowa września, to nie będziemy wspominali tego, że dzieci niedawno wróciły do szkoły, to jesteście w ogromnym błędzie, bo otóż ja, Aga Wiśniewska, która kłania się wam nisko i zaprasza na nowy odcinek magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, właśnie zaplanowałam sobie na dzisiaj rozmowę z panią kurator oświaty naszego województwa o tym, co się w szkołach w tym roku zmieniło. Ale właśnie, jak się okazuje, to się zmienia tak naprawdę bardziej dla rodziców i dla nauczycieli, a wcale nie tak bardzo dla dzieciaków, bo przecież one wcale nie mają świadomości tego, co było wcześniej. Więc idąc do szkoły czy do kolejnej klasy, to po prostu wszystko jest dla nich nowe. I właśnie rozmowa dotycząca tego, jak ten nowy rok szkolny w województwie warmińsko-mazurskim, z uwzględnieniem oczywiście też Olsztyna, wyglądały. Ilu mamy uczniów, ilu nauczycieli wciąż jeszcze brakuje. Które przedmioty możemy kojarzyć, a które wracają znowu do planów lekcji. O tym wszystkim będzie nam opowiadała nasza gościni, której już teraz oddaję głos.
14: Jolanta Skrzypczyńska, warmińsko-mazurski kurator oświaty.
13: Właśnie, rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Jak to będzie wyglądało w tym roku? Bo też troszeczkę zmian było. Te dzieci muszą się przygotować na niektóre rzeczy dodatkowo.
14: Właśnie, zawsze mnie to tak trochę bawi, jak mówicie, dzieci się muszą przygotować. bo dzieci tak naprawdę przyszły albo do pierwszej klasy, czyli jest to dla nich zupełna nowość, albo przyszły do klasy programowo wyższej, czyli też wszystkiego uczą się nowego. Na pewno musiały się przygotować szkoły, nauczyciele. Oczywiście jest trochę tych nowości, jeżeli by tak w ogóle ogólnie z perspektywy na szkołę spojrzeć, ponieważ bardziej szkoła jest dostosowywana do zmieniających się warunków w świecie, w otoczeniu. Więc trzeba dzieci uczyć higieny cyfrowej, odróżniania faktów od opinii. I to nie mówię, że zaraz w pierwszej klasie, ale po prostu na poszczególnych etapach trzeba o tym rozmawiać, trzeba na to zwrócić uwagę, żeby dzieci myślały, żeby posiadały umiejętność praktycznego wykorzystania swoich, no nawet zdolności. Czy na przykład dzisiaj przeszycie guzika graniczy z cudem, prawda? A na zajęciach praktyczno-technicznych uczniowie będą uczyli się tej umiejętności. Więc szkoła na pewno zmienia się pod tym kątem, żeby młodzież była bardziej przygotowana do życia, była bardziej samodzielna i przede wszystkim myślała.
13: Państwo też przypominacie cały czas o tym, żeby dzieci i ich rodzice zadbali o ich bezpieczeństwo. To jest nasza wspólna idea.
14: Tak. Chodzi o to, żeby dzieci bezpiecznie docierały do szkoły, żeby w niej były zaopiekowane, czyli też, żeby były warunki bezpieczeństwa spełnione, bo to, że się dziecko przewróci, to ja mi się wydaje i nie zrobi sobie krzywdy, otrze na skórek, to się nic wielkiego nie dzieje, ponieważ w życiu nie ma samych tylko przyjemności. Czasami są trudne sytuacje i w tych trudnych sytuacjach też sobie muszą radzić. Niemniej, my jako dorośli musimy zrobić wszystko, żeby warunki bezpieczeństwa zapewnić i uczyć dzieci korzystać oczywiście z tego. No i temu służy ta dzisiaj pierwsza lekcja w klasie pierwszej bezpiecznej drogi do szkoły.
15: Tym razem dzieci nie będą na przerwach ani na lekcjach wyciągały telefonów.
14: Tak, i to można by powiedzieć, że dla dzieci się zmieni w szkole podstawowej, ponieważ jest zakaz używania telefonów na przerwach, bo dla mnie na lekcji to było zawsze jakby logiczne, no bo lekcja nie jest po to, żeby siedzieć w telefonie. A na przerwach rzeczywiście dzieci korzystały. A chodzi też o to, żeby ze sobą rozmawiały, nawiązywały relacje i no, mamy nadzieję, zresztą wszyscy dorośli, że właśnie ten czas, przynajmniej do południa, bez telefonu, przyniesie tylko korzyści. W ubiegłym roku już w szkołach naszego województwa, w wielu szkołach były przyjęte rozwiązania, które pozwalały, zabraniały dzieciom skorzystania z telefonów. No bardziej to było pod kątem może lekcji, nie? Więc na razie o przerwach jeszcze nie mam takiej informacji. Wiem, że jak z radami rodziców były rozmowy, czy gdzieś się spotykałam, to oczywiście rodzice byli za tym, żeby był taki zakaz. Szkoła na pewno, no bo też nauczyciele widzą i woleliby, żeby uczniowie właśnie ze sobą się rozmawiali ze sobą, a nie siedzą obok i rozmawiają przez komórkę, nie? Więc dążymy do tego, żeby jednak wrócić do tego świata realnego i trzeba, no, zacząć od szkoły. To jest kolejny temat, który tak trochę mnie zadziwia, bo sama kiedyś mieszkałam w internacie, ja wiem, że to było dawno, ale zawsze był układany jadłospis, zawsze była liczona kaloryczność i jakby zwracało się na uwagę na to, co na tym talerzu jest. Teraz no, robi się to samo, myślę, że robi się to od lat. To, że ryba jeden raz w tygodniu, to ja całe życie to słyszałam, żeby takie po prostu zasady diety stosować, więc jakby trochę jestem zdziwiona, że to budzi taki nawet opór, bo są tacy, którzy komentują, że jak to ktoś będzie mówił, co ma jeść jego dziecko. No ja myślę, że nic dziecko złego w tym posiłku nie będzie miało, więc też chodzi o przyzwyczajenie, żeby dzieci jadły więcej warzyw, więcej owoców. No a tego się uczymy od początku swojego życia. I ja też wiem, że małe dzieci grymaszą, bo one nie chcą tam czegoś jeść. Kiedyś nie bardzo była taka możliwość, że czegoś nie zjem. Po prostu było, produkty nie były tak bardzo dostępne niektóre. W związku z tym, no albo zjadłeś, a jak nie zjadłeś, no to już twoja strata, tak? Ale też było inne podejście do rodziców. Dzisiaj rodzic trochę się jakby boi, że jak dziecko nie zje przez 2 godziny, to już będzie, coś mu się stanie. Więc nawet wmuszane jest dzieciom. Jestem świadkiem po prostu nawet w rodzinie takich sytuacji. Dlatego uważam, że tutaj jakby nie ma nic złego, bo przecież znowu ktoś o to dba. Jest jakiś dietetyk, tak? Ktoś, kto liczy, sprawdza kalorie, czy ta żywność jest zdrowa. Jeżeli jest w ogóle taka dostępna, zupełnie zdrowa, prawda? Więc wiem, że to będzie i ja w tym nie postrzegam niczego złego.
15: Ilu uczniów rozpoczęło w tym roku naukę szkolną?
14: 219 tysięcy, w tym w klasach pierwszych szkoły podstawowej o 5 tysięcy mniej niż w roku ubiegłym. Jeżeli chcecie panie zapytać o niż, to właśnie on się tam pokazuje. No bo w klasach pierwszych, bo tu w rocznikach starszych to jeszcze tam było kiedyś 1,5 rocznika przez 2 lata, więc gdzieś tam taka górka przy rekrutacji do szkół, czy później jak przechodzą na studia, jeszcze gdzieś tam się pojawiała. Natomiast generalnie takie prognozy demograficzne pokazują bardzo duży spadek. I właśnie w tym roku tak specjalnie policzyłam, żeby zobaczyć, jak to wygląda. No i właśnie wygląda to tak, że 5 tysięcy to jest dużo, nie?
16: To raczej miasto, czy
14: właśnie? Województwo. Województwo. W całym województwie jest o 5 tysięcy mniej dzieci, ale to wiecie, to jest 50 szkół 100-osobowych, nie? To jest wszystkich uczniów, pierwszaków około 12 tysięcy. Dokładnie w szczegółach tam po przecinku ile, to nie pamiętam, ale właśnie różnicę wiem, bo tam było powyżej 13, to jest powyżej 12 i także 5 tysięcy różnicy, ale około 12 tysięcy. Każdy nowy rok jest wyzwaniem, bo trzeba zorganizować go tak, żeby właśnie było bezpiecznie, żeby uczniowie mogli uczyć się, rozwijać swoje pasje i swoje zainteresowania, no bo to tak naprawdę ich życie, tak? Oni się przygotowują do dorosłości. I ja uważam, że w szkole to każdy dzień jest wyzwaniem, ale też nie uważam, że jest koniec świata z jakiegoś powodu, ponieważ trudne sytuacje trzeba po prostu rozwiązywać. I nauczyciele, ja wierzę w moich nauczycieli, są też przygotowani do tego, żeby takie wyzwania podejmować, więc na pewno sobie poradzą, jeżeli się będzie coś działo takiego no, stresującego czy coś niewłaściwego. Oczywiście też wspieranie młodzieży, która ma dużo tych problemów takich egzystencjalnych, ja je nazywam no, tam psychologiczne, psychiczne, w sensie takim, że sobie nie radzą z otaczającą rzeczywistością. Trochę myślę, że my ich tak bardzo roztaczając parasole ochronne, nie przygotowujemy do tego, żeby sobie poradzić z hejtem. Z hejtem pewnie najtrudniej, bo tym bardziej, że on się dzieje najczęściej w internecie i trudno dyskutować z kimś. Właściwie nie powinno się w ogóle wchodzić w dyskusję i nie odpowiadać na to. Niemniej też właśnie młodzież się, uczniowie młodzi od najmłodszych lat się powinni uczyć z tym radzić i to też jest na pewno wyzwanie. Na dzień 19 chyba sierpnia to było brakujących 499 nauczycieli. Tyle było zgłoszeń w systemie informacji oświatowej przez dyrektorów, ale to się zmieniło. Nie wiem jak jest na dzień dzisiejszy, bo to jest ciągle taka ruchoma sytuacja, bo ja ciągle wydawałam jeszcze wydaję zezwolenia na zatrudnienie nauczycieli nieposiadających kwalifikacji. Czyli na przykład skończył Politechnika, a chcę uczyć matematyki. No to jest bardzo pokrewny przedmiot, więc można. Czy nie ma uprawnień pedagogicznych, czyli nie ma dokumentu, który o tym świadczy, że może pracować z młodzieżą, ale podejmuje już takie studia podyplomowe lub kurs i wtedy oczywiście no, w wyjątkowej sytuacji wyrażamy zgodę na to, żeby taki nauczyciel pracował. No, dyrektor go oczywiście obserwuje i widzi, czy robi to dobrze, czy źle, ale rzeczywiście brakuje nam matematyków, nauczycieli przedmiotów ścisłych, ale nie jest to skala taka, że szkoły pojedyncze prawdopodobnie mogą jeszcze nie mieć. Ale jak nawet byłam na inauguracji roku, czy spotykałam się w innych szkołach, to dyrektorzy mówili, że jakoś sobie radzą, ponieważ też zatrudniają nauczycieli emerytów, czy młodzi emeryci, którzy odeszli na emeryturę, jeszcze chcą pracować, więc wspierają szkoły. Są też młodzi nauczyciele, co mnie bardzo cieszy, bo przychodzą tacy, którzy są pasjonatami i jednak zdecydują się pracę podjąć. I bardzo im za to dziękuję, bo to fajny zawód. 5 tysięcy uczniów, a 500 nauczycieli brakowało 19 sierpnia. Dziś tak zmieniło się, bo to jest właściwie koniec sierpnia, to jest bardzo taka dynamiczna sytuacja, w której codziennie ileś tam wydajemy tych zgód lub znajdują się nauczyciele, no bo też tak jest, że są i fachowcy, prawda? Przyjeżdżają, przeprowadzają się ludzie. Dzisiaj taka myślę, że przemieszczanie się ludzi jest większe, nie? Że zmieniają miejsce zamieszkania, zmieniają pracę, czy mąż zmienia, czy żona i wtedy małżonek przychodzi i szuka pracy w szkole i znajduje. Jeszcze 31 mówiłam, że wszystko gra, że jedna szkoła w Olsztynie tylko jeszcze nie ma skończonej termomodernizacji, więc na kolejne pół roku zostaje poza. No ale już wiem, że szkoła we Wrzesinie została niedopuszczona do użytku przez inspektora nadzoru budowlanego. Stało się to 31 po południu, więc z tego co wiem, rozpoczęcie roku mieli uczniowie w sąsiedniej sali, czyli już nie w szkole. Mają dni dyrektorskie, bo dyrektor dysponuje takimi dniami, które może no, użyć w sytuacji właśnie takiej kryzysowej. Od poniedziałku, czyli od 7 do 18 będą uczyli się zdalnie, natomiast 19 wracają do szkoły. ale do szkoły, no tak, w innym miejscu. Bo tak optymistycznie to zabrzmiało, nie? Do szkoły we Wrzesinie wrócą dopiero po dokonaniu remontu, więc myślę, że nie wcześniej niż do końca roku będą dzieci uczyły się w szkole w Jonkowie. Rozmawiałam z panem wójtem, który właśnie przedstawił mi cały ten proces. Zabezpieczone są dzieci w przedszkolu, które też teraz mówi, że rodzice jakby rozumieli sytuację i wzięli dni opieki. A od poniedziałku przedszkola już ruszają, no też w Jonkowie, nie? Więc dzieci będą dowożone. Jest wszystko zorganizowane. Wydaje mi się, że naprawdę stanęli na wysokości zadania i pani dyrektor, i organ prowadzący. No, bo sytuacja jest trudna. No, kiedyś nam się spaliła szkoła w Szkotowie. I też trzeba było zadziałać, prawda? Też przenieśli się do innej szkoły. Już trzeci rok są w innym budynku, innej szkoły w Rogóżu. No i tutaj jest podobna sytuacja, więc no tak się czasami dzieje, prawda? Życie nam niespodzianki. Te wyzwania, o które pani pytała, to one same przyjdą. Na razie nie wiem jeszcze jakie, ale jedno już mamy, bo to no tak trochę mnie zasmuciło, bo wiem, że to fajna szkoła, ładna i taka przygotowana była. No ale okazało się, że jest pęknięcie na styku szkoły z budynkiem dobudowanym, no i żeby nie ryzykować tego bezpieczeństwa dzieci, podjęto taką decyzję.
13: A o tych różnych wyzwaniach związanych z nowym rokiem szkolnym na Warmii i Mazurach w powiecie olsztyńskim, skądinąd także i w Olsztynie samym w sobie opowiadała nam kurator oświaty na województwo warmińsko-mazurskie Jolanta Skrzypczyńska. I teraz to już wszystko, co odnośnie szkoły dla Was przygotowałam, ale jeszcze troszeczkę będziemy do tych tematów na naszej antenie wracali, a to dlatego, że policjanci też przygotowali coś w związku z nowym rokiem szkolnym. To nie jest nic nowego, bo ta akcja jest w zasadzie kontynuowana, a chodzi dokładnie o akcję pod tytułem Bezpieczna droga do szkoły. I właśnie o tym, jak zachować bezpieczeństwo zarówno jako uczeń, jak i rodzic odwożący czy odprowadzający dziecko do szkoły, o tym będziemy sobie jeszcze na naszej antenie niebawem rozmawiać, ale nie teraz. Teraz zapraszam Was na krótką przerwę.
12: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
13: Aga Wiśniewska, dzień dobry. Słuchacie magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna, w którym tym razem będziemy poruszali dwa tematy. Jeden z nich będzie związany wciąż z wakacjami, które z rozrzewnieniem wspominamy, choć pogoda w Olsztynie wciąż dopisuje i przywołuje te miłe, ciepłe, a momentami nawet gorące wspomnienia związane z lipcem i sierpniem. I właśnie podsumowanie wakacji już za chwilę przedstawi na naszej antenie zastępca naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, podinspektor Ewa Szczepanek.
17: Nauczeni doświadczeniem lat poprzednich, jak również bazując na identyfikowanych coraz to nowych zagrożeniach, które mogą dotykać dzieci i młodzież, warmińsko-mazurscy funkcjonariusze służby prewencyjnej podejmują aktywność prewencyjną właśnie już na długo przed rozpoczęciem wakacji. Już od maja podejmujemy działalność profilaktyczną ukierunkowaną na spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolną, ale również z ich rodzicami. Przykładem takiej aktywności profilaktycznej niech będzie rokrocznie odbywający się event w postaci wojewódzkiej inauguracji bezpieczeństwa ukierunkowanego na wakacje. W tym roku ta akcja nazywała się Kręć mi bezpieczeństwo w lecie i miała miejsce w Szczytnie. Pan komendant wojewódzki policji w Olsztynie do inauguracji wojewódzkich zawsze zaprasza pana wojewodę warmińsko-mazurskiego, komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, panią kurator oświaty, jak również przedstawicieli wszystkich tych podmiotów, dla których mianownikiem wspólnym jest bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Jeżeli chodzi o działalność prewencyjno-profilaktyczną, szanowni państwo, to w okresie przed wakacjami i w wakacje przeprowadziliśmy ponad 4000 kontroli niestrzeżonych kąpielisk, tak zwanych dzikich kąpielisk, i na pewno ta aktywność funkcjonariuszy doprowadziła do tego, że podczas wakacji odnotowaliśmy mniejszą liczbę ujawnionych utonięć. W tym roku odnotowaliśmy 12 takich przypadków. W zeszłym roku w porównywalnym okresie było tych przypadków 17, to jest o 5 mniej. Za każdą tą liczbą, tak samo jak w przypadku wypadku drogowego, stoi konkretna osoba i tragedia bliskich, ale wiemy, że im więcej będziemy, im częściej będziemy edukować młodych ludzi, ludzi dorosłych również, przypominać o tym, ażeby podejmowali rozważne aktywności podczas wypoczynku i rekreacji nad wodą, to tych utonięć będzie jeszcze mniej. Kolejną rzeczą, na którą naszą aktywność ukierunkowaliśmy, szanowni państwo, to oczywiście zorganizowany wypoczynek dzieci i młodzieży. Na terenie Warmii i Mazur zarejestrowanych było ponad około 1500 form zorganizowanego wypoczynku, w tym ponad 130 to były obozy harcerskie pod namiotami. Łączną liczbę uczestników obozów harcerskich pod namiotami określamy jako prawie 12 tysięcy osób. Warunki atmosferyczne, które również te dotkliwe, które nie ominęły Warmii i Mazur, spowodowały, że komendanci obozów, organizatorzy tych wypoczynków pod gołym niebem podjęli w 12 przypadkach decyzję o ewakuacji uczestników z bezpiecznym ich powrotem do miejsca biwakowania. Na szczęście w każdym z tych przypadków nikomu nic się nie stało. Co istotne jeszcze, szanowni państwo, na co chciałabym zwrócić uwagę, to ta aktywność policjantów prewencyjnych, służby dzielnicowych, ale też policjantów ruchu drogowego, którzy wspomagają nas przy nadzorze nad bezpiecznym wypoczynkiem. To prawie 500 kontroli miejsc wypoczynku, które przeprowadziliśmy, przyczyniło się, jak sądzę, do takiego zintensyfikowania formy edukacji młodych ludzi na przyszłość, żeby nie tylko oni posiadali taką wiedzę, ale żeby przekazywali zasady bezpiecznego zachowania i wypoczynku swoim kolegom i koleżankom.
13: Wakacje na Warmii i Mazurach z uwzględnieniem Olsztyna podsumowywała nam zastępca naczelnika Wydziału Prewencji i Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, podinspektor Ewa Szczepanek. A teraz, skoro już podsumowaliśmy sobie to, co było, to chciałabym, żebyśmy wspólnie zajęli się tym, co będzie. A będzie się działo bardzo dużo i będzie bardzo, bardzo muzycznie, bo jakże mogłoby być inaczej w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, która rozpoczyna 81. sezon. I właśnie o tym, czego mniej więcej możemy się spodziewać, opowie nam między innymi dyrektor artystyczny Filharmonii Aleksander Iradian.
18: Ruszamy światy. Ja myślę, że to jest bardzo prosto. Muzyka ruszy nas, porusza nas. Muzyka jest najabstraktniejsza forma. Ja nie wiem, jeżeli to jest popularne. Tak, ale ona ma wpływ na nasz stan emocjonalny. I dlatego to była nie moja propozycja, to była propozycja Janusza Cieplińskiego, bo on zna polski trochę lepiej niż ja. I zaproponował takie hasło. Ale w tym sezonie ja spróbuję zrobić taką atmosferę, gdzie nasza publiczność jest w domu. Wszyscy są unified, jak to powiedzieć, połączeni i niezależne od muzyki, od tego, jaka muzyka będzie wykonana. Ja polecam wszystkie koncerty, bo pracowaliśmy bardzo dużo nad koncertami, nad programami i każdy koncert będzie bardzo wyjątkowy. Ja mam takie uczucie, że dzisiaj człowiek potrzebuje muzyki współczesnej, bo muzyka współczesna albo muzyka, która była napisana nie tak dawno, ona corresponds, how to say?
19: Koresponduje?
18: To jest łatwo, okej. Okay. Koresponduje naszemu stanu, który mamy dzisiaj, który mamy w tym roku, który mamy w ostatnie 4 roku. Ta muzyka nie jest straszna, ta muzyka nie jest zła. Ona jest po prostu współczesna, jak współczesna contemporary writing. I dlatego muzyka klasyczna i muzyka współczesna, oni są połączone bardzo dobrze. Bo to jest początek tej muzyki. I teraz ty słyszysz już rezultat, wynik tej muzyki. Bo ja mam takie uczucie, że młodsi melomani są tak otwarte do muzyki współczesnej. Ja sam zaprosiłem tutaj kilka ludzi, których poznałem na Starym Mieście. Oni przyszli i byli szokowani, ale nie złe szokowani. Byli szokowani, że o, muzyka mogła być taka. I powiedziałem, tak, muzyka mogła być taka. I stąd zaczęła taka relacja pomiędzy nami i ludźmi, którzy rozumieją tę muzykę. 24 kwietnia będziemy mieć duże wydarzenie. Pracujemy teraz nad szczegółami tego wydarzenia, bo to,

0: Warmińsko-Mazurskiej Aleksandr Iradian, a trochę bardziej w szczegółach i o tym, jakie nowości jeszcze pojawią się w tegorocznym repertuarze 81. sezonu artystycznego w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, opowie jej dyrektor generalny Janusz Ciepliński.
1: Organy jako instrument piszczałkowy u nas się pojawią. Budowa, ich montaż tak naprawdę, bo one są budowane już od 2 lat, ale ich montaż tutaj rozpocznie się tuż po zakończeniu sezonu, który za chwilkę zainaugurujemy, więc jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to pod koniec roku 2027 nasza publiczność usłyszy jeden z najnowocześniejszych instrumentów w Polsce. W ten sposób też chcemy oddać hołd naszemu patronowi Feliksowi Nowowiejskiemu, który właśnie w tymże roku będzie obchodzić 150. rocznicę swoich urodzin. Będziemy oczywiście jak zawsze pamiętać o twórczości naszego patrona. Będziemy wykonywali jego muzykę oratoryjną, jeśli to się uda. Zawsze jest ten znak zapytania. Wspólnie z władzami miasta i gminy Barczewo wykonamy jedno z jego oratoriów, ale też pojawi się muzyka kameralna Feliksa Nowowiejskiego w koncercie kolędowym pod dyrekcją Jana Połowianiuka i chóru belkanto. Usłyszymy też kompozycję Feliksa Nowowiejskiego, więc zawsze nasz patron nam towarzyszy. Będziemy zapraszali naszych słuchaczy na cykl Wieczory Konesera. Nie boimy się mówić, że muzyka klasyczna jest dla koneserów. Chcemy wysoko podnieść ten sztandar klasyki, o czym świadczy tytuł naszego pierwszego koncertu, klasyka po prostu. Będziemy kontynuowali cykle jazz i harmonii, ale nowością będzie w nich takie połączenie różnych światów, świata muzyki jazzowej i muzyki klasycznej, bo jak Państwo być może wiecie, bardzo wielu tych oklaskiwanych wykonawców, kompozytorów jazzowych to są ludzie, którzy mają klasyczny warsztat, skończyli klasyczne akademie muzyczne, grali, czy mieli doświadczenie muzyki klasycznej. I ja się z tego bardzo cieszę, bo takich artystów będzie u nas sporo. Zaczniemy od koncertu naszej orkiestry jazzowej, no i legendy muzyki rozrywkowej, dla nas również jazzowej, Andrzeja Dąbrowskiego, więc myślę, że to samo w sobie będzie wyjątkowym wydarzeniem. No i zachęceni trochę drugą symfonią Mahlera, chcemy powrócić do Uranii. Tym razem już nie tylko koncert, ale spektakl, spektakularny spektakl baletowy Święto Wiosny Igora Strawińskiego, a więc utwór z początku XX wieku, od którego tak naprawdę zaczęła się awangarda w Europie. Wybitni choreografowie, reżyserzy, zarówno profesjonalni tancerze z klasycznych baletów, jak i adepci tutaj naszych olsztyńskich szkół tańca, więc naprawdę będzie się działo. Trzymajcie kciuki, żebym nie zwariował. Edukacja to jest jeden z filarów naszej działalności. Ustawodawca i nasz organizator, samorząd województwa, nie muszą nas do tego namawiać, jak być może widzowie i słuchacze wiedzą. Edukacja dzieci to jest coś bardzo bliskie mojemu sercu, także doświadczeniu zawodowemu. W ramach naszych koncertów edukacyjnych, rodzinnych będziemy informować o tym, że o słuch trzeba dbać. Informacje, które słyszymy od lekarzy, są dość zatrważające. 20-kilkulatkowie mają 20-30% ubytki słuchu, coraz gorzej słyszą wysokie tony, a to dlatego najprawdopodobniej, że od 7-8 roku życia dzieci po kilka godzin dziennie mają słuchawki douszne, często bardzo niskiej jakości. No i chodzi o to, żeby prezentując utwory muzyczne trochę uświadamiać, czym jest hałas, który nas otacza, który według Światowej Organizacji Zdrowia jest też zanieczyszczeniem środowiska, więc będziemy mówić nie bądź jak Beethoven i nie ogłuchnij.
2: Jeszcze w kontekście młodzieży o tym festiwalu filmu i muzyki.
1: To będzie druga edycja. Cieszymy się, że dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego będziemy znowu z naszymi najmłodszymi słuchaczami współtworzyć festiwal, czyli do zaproponowanej, wybranej przez nas muzyki dzieci będą według autorskich scenariuszy tworzyć obrazy. Pomysł się doskonale sprawdził. Tutaj wielki ukłon w stronę pani Magdy Grędzińskiej, która jest takim spiritus movens z tego wydarzenia. Poszło bardzo dobrze, a jestem już podekscytowany tym, co będzie dalej. W ten sposób też trochę budujemy mosty między naszymi słuchaczami i tak jak hasło tego sezonu Poruszamy Światy i ten symbol, czyli astrolabium, chcemy w orbitę naszych działań włączać coraz więcej nowych idei, pomysłów, ale także nowych odbiorców, słuchaczy, widzów, szkoły, NGOs, organizacje biznesowe, media i tak dalej, i tak dalej. Także przy okazji bardzo też dziękuję Państwu, przedstawicielom mediów, że się nami tak szczerze i z entuzjazmem interesujecie. To dla mnie wielki zaszczyt.
0: O istocie działalności Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, o tym, jak ważną pełni ona funkcję w Olsztynie, ale także i pozostałych częściach naszego regionu, opowie też marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński.
3: Na szczęście moje uczestnictwo i moja kreatywność nie miała udziału tutaj w tworzeniu tego programu. Akurat w tym kontekście muzycznym właśnie dlatego ten program będzie wyjątkowy. A zupełnie poważnie, usłyszeliśmy dzisiaj od panów dyrektorów, że ten program jest co najmniej przynajmniej tak dobry jak ten nasz jubiluszowy, związany z 80-leciem naszej instytucji kultury. Jest wiele bardzo ciekawych koncertów. Ma być sporo koncertów z muzyki współczesnej, ale również nie

0: nie zapominamy o klasyce. Edukacja, czyli wspieranie i budowanie tej wiedzy, tego przyzwyczajenia wśród młodych ludzi do chodzenia do filharmonii, słuchania różnego rodzaju muzyki. Wychodzimy i staramy się wychodzić, co zawsze jest naszym priorytetem, do innych miast, regionów, po to, żeby pokazać również potencjał, możliwości artystów filharmonii warmińsko-mazurskiej. Więc będzie to na pewno dobry sezon i bardzo mocno czekamy już na jego rozpoczęcie. Instytucje kultury same się nie finansują, natomiast czujemy swoją misję jako samorządu województwa. Chcemy wspierać. Oczywiście te wskaźniki, te cyfry, które są, wyglądają dobrze. One na pewno poprawiają nam humor, bo widzimy, że ta praca, która jest wykonywana, przynosi swoje efekty. To z całą pewnością powoduje, że filharmonia będzie mogła pozwolić sobie na więcej, jeśli chodzi o kwestie gości, repertuaru, i to nas niezmiernie cieszy. No, zdecydowanie to jest nasza jedyna jednostka tego typu, jeśli chodzi o województwo. Oczywiście mamy orkiestrę kameralną, chociażby w Elblągu. Staramy się o tą instytucję dbać, jako każdą inną. Bardzo się cieszę, że chcemy i wychodzimy i chcemy po pierwsze być w całym regionie, być dostępny dla mieszkańców całego regionu, ale również świetne relacje chociażby z miastem Olsztyn. Dzięki temu młodzież z naszych szkół przychodzi, odwiedza filharmonię. Jesteśmy przekonani, że chociażby kilka procent tych ludzi będzie za jakiś czas należało do klubu melomanów.
1: I tym spotkaniem z marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego Marcinem Kuchcińskim kończymy kolejne spotkanie z magazynem reporterów Meloradia z Olsztyna. Za uwagę dziękuję Wam, Aga Wiśniewska, i mówię Wam do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Jak dobrze wstać i tak dalej. Aga Wiśniewska, dzień dobry, drodzy melosłuchacze. Zapraszam Was na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym tym razem będziemy mieli sporo przedstawicieli różnych służb mundurowych. I będziemy rozmawiali też oczywiście na różne tematy. Już za chwilę na naszej antenie wybierzemy się do warmińsko-mazurskich policjantów, którzy będą podsumowywali tegoroczne wakacje. Będziemy też rozmawiali sobie o innej akcji policjantów, która rozpoczęła się wraz z nowym rokiem szkolnym, ale będziemy też sprawdzali, co ciekawego u naszych warmińsko-mazurskich strażników granicznych. To wszystko na 95 w najbliższych kilkunastu minutach. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną. A teraz w takim razie zacznijmy od tematu numer jeden, czyli od podsumowania wakacji przez olsztyńskich, warmińsko-mazurskich policjantów. Na naszej antenie już za chwilę pojawi się dwóch panów. Pierwszym z nich jest aspirant sztabowy Rafał Jackowski, który zaanoncjuje kolejnego gościa.
3: Spotkaliśmy się, aby podsumować dwa miesiące intensywnej pracy policjantów, pracy polegającej na tym, aby bezpiecznie było podczas tegorocznych wakacji na Warmii i Mazurach, i faktycznie, patrząc na czyste statystyki, podczas tegorocznych wakacji zarówno na drodze, jak i na wodzie było bezpieczniej niż w ubiegłym roku, bo zawsze porównujemy do roku ubiegłego. I te statystyki pokazują, że ta intensywna praca policjantów pozwoliła na to, że mniej osób zginęło w wypadkach, ale również mniej osób utonęło na wodach Warmii i Mazur. Ale może o szczegółach opowiedzą o tym młodszy inspektor Maciej Surowiec, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego.
4: Jeżeli chodzi o podsumowanie wakacji w ruchu drogowym, możemy stwierdzić, że były one na pewno bezpieczniejsze niż w ubiegłym roku. Doszło do podobnej liczby wypadków na poziomie 190, natomiast zginęło 11 osób. To jest o 12 osób mniej niż w ubiegłe wakacje. Co prawda to są tylko liczby dosyć wysokie tak naprawdę, których można by było uniknąć, gdybyśmy się wszyscy stosowali do przepisów ruchu drogowego. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o tą intensywną pracę, o której wspomniał Pan Rzecznik, to bardzo duża praca wykonana przez policjantów ruchu drogowego. Blisko 126 tysięcy kierujących przebadanych na zawartość alkoholu, 430 ujawnionych pod wpływem alkoholu, z czego blisko to prawie przestępstwo. Jeżeli chodzi o zadania dla policjantów, oprócz tych, które stanowią główne przyczyny powstawania wypadków drogowych, czyli pomiar prędkości czy trzeźwość, sprawdzanie stanu trzeźwości, skupiliśmy się głównie na młodszych uczestnikach ruchu drogowego. Chodzi tutaj głównie o hulajnogi elektryczne czy te pseudorowery elektryczne, które nie są dopuszczone do ruchu. ruchu, a w ostatnim czasie ci uczestnicy powodują wiele zdarzeń drogowych. Przeprowadziliśmy blisko 25 takich działań w okresie wakacji ukierunkowanych na tą grupę uczestników ruchu drogowego, w trakcie których skontrolowano przeszło 1000 uczestników ruchu drogowego. Ujawniliśmy przeszło 400 naruszeń przepisów, z czego blisko połowa to były środki prawne zastosowane w postępowaniu mandatowym bądź wniosku skierowanym bądź do sądu, bądź wniosku o ukaranie do sądu rodzinnego na nieletnich użytkowników ruchu drogowego. Co warte podkreślenia, te zadania będą kontynuowane w dalszym okresie. Już teraz podczas bezpiecznej drogi do szkoły w okresie września będziemy aktywnie uczestniczyli w wywiadówkach, spotkaniach z rodzicami, żeby uświadomić im, jakie pojazdy mogą się poruszać w ruchu drogowym, jakie uprawnienia powinni mieć uczestnicy ruchu drogowego, tak żeby ta świadomość przede wszystkim rodziców kupującym te pojazdy była jak największa.
1: Mówił naczelnik ruchu drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, młodszy inspektor Maciej Surowiec. On wspomniał też o takich działaniach policji związanych z nowym rokiem szkolnym. To akcja pod tytułem Bezpieczna droga do szkoły. I już teraz na naszej antenie trochę więcej o tej akcji właśnie się pojawi.
5: Aspirant sztabowy Łukasz Tomaszewski, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę zdarzenia drogowe z udziałem dzieci do lat 14, w tamtym roku do końca sierpnia odnotowaliśmy takich zdarzeń 68, w tym roku 48. Jest to znaczny spadek. Jeżeli byśmy chcieli też powiedzieć o tych uczestnikach w wypadkach drogowych, miesiąc wrzesień, początek miesiąca września przyniósł nam, możemy powiedzieć, sukces. W tamtym roku mieliśmy 10 zdarzeń drogowych, w tym roku nie odnotowaliśmy żadnego zdarzenia drogowego. Jeżeli chodzi o dzieci i młodzież szkolną, są to zdarzenia związane z niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. Są to osoby piesze, korzystające z rowerów, czy też hulajnóg nawet elektrycznych. Głównym czynnikiem zdarzeń drogowych z udziałem dzieci do lat 14 jest to nieustąpienie pierwszeństwa. Gdzieś dziecko się zamyśli, wjedzie bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd, nie rozejrzy się, nie widzi to, co dzieje się w otoczeniu. Kierowcy nie zauważają, jest to chwila, jest to zdarzenie nagłe, jak sama nazwa mówi, jest to wypadek, prawda? Tutaj też apelujemy o uwagę dla kierowców, żeby w okolicach szkół, w okolicach placówek edukacyjnych, żeby wzmożyli tę uwagę, zachowali szczególną ostrożność z uwagi, że jakieś dziecko czy też grupa dzieci mogą się bawić, nie zauważyć, mogą wtargnąć nagle na jezdnię. Początek roku szkolnego to duże wyzwanie dla młodych, dla małych dzieci również, ale i też dla rodziców. Dla rodziców z uwagi na to, że dowożą te dzieci do szkół, do przedszkoli, musimy tu zwrócić uwagę, aby też zachowali jak największą ostrożność. Możemy wypowiedzieć się na temat samego wysiadania dziecka z pojazdu, co jest takim prostym, zasadniczym punktem, że dziecko wysiada zawsze od strony chodnika, od strony pobocza, nigdy od strony osi jezdni. Zawsze pośpiech gubi, prawda? Unikajmy tego pośpiechu, wyjedźmy 5 minut wcześniej, a na pewno zdążymy i będzie bezpiecznie.
6: ABC bezpieczeństwa dla dzieciaków właśnie, o czym powinny pamiętać wybierając się do szkoły?
5: Na pewno wybierając się do szkoły dziecko musi pamiętać o tym, aby zachować się bezpiecznie, szeroko rozumiane słowo bezpieczeństwo. Rozglądamy się na przejściach dla pieszych, powtarzamy zawsze w lewo, w prawo, w lewo. I jeszcze akcentujemy jedną rzecz, jeżeli nadjeżdża pojazd, zwróćmy na to uwagę, my zawsze dzieciom przekazujemy taką informację, widzimy, pojazd nie hamuje, nie zwalnia, nie wchodźmy na te przejście dla pieszych. Bezpieczeństwo prawne mamy, natomiast nasze życie i zdrowie jest chyba pierwszorzędnym elementem tutaj.
6: I odblaski, bo też pora roku nam się taka zaczyna, kiedy rzeczywiście ta widoczność jest dużo mniejsza.
5: Tak, odblaski zwiększają widoczność niechronionych uczestników ruchu, osób pieszych jak najbardziej. Bądźmy za tym, aby każde dziecko posiadało element odblaskowy, czy też w plecaku, czy też w swoim ubiorze. Większość producentów zwraca na to uwagę i jak najbardziej jest to promowane.
6: A jeżeli chodzi o Wasze działania, to jak to będzie przebiegało i ile macie ich w planach tych spotkań?
5: Mamy w planach spotkania edukacyjno-profilaktyczne odnoszące się do użytkowania przez dzieci użytkowania takich sprzętów jak rowery, hulajnogi elektryczne, prawda? Mamy zmianę przepisów od 3 czerwca, która podwyższyła wiek z 10 do 13 roku życia oraz karta rowerowa, która jest uprawnieniem do kierowania na hulajnodze elektrycznej. Ten wiek został podniesiony. Mamy w tym profilu również uzupełnienie podstawowych zasad poruszania się, przemieszczania się dzieci do szkoły. Początek roku to również wzmożone kontrole przy placówkach edukacyjnych, przy szkołach, przy przedszkolach. Też również jest to okres, który nie tylko dotyczy się 1 września, jak również przed 1 września policja sprawdza prawidłowe oznakowanie przy tych szkołach, uzupełnia je, ewentualnie nanosi uwagi do zarządcy drogi, aby uzupełnił brakujące oznakowanie lub też wprowadził bardziej bezpieczne rozwiązania w infrastrukturze drogowej. Witam
7: Radek Król, wojewoda warmińsko-mazurski.
6: Panie wojewodo, zaczęliśmy nowy rok szkolny, też państwo teraz dbacie o to, żeby przypomnieć dzieciakom, jak powinny zadbać o swoje bezpieczeństwo też w drodze do szkoły. No właśnie, jak ważne to jest też z waszej perspektywy jako samorządowcy.
7: No, te najmniejsze dzieci poruszają się jeszcze z rodzicami, z opiekunami, czasami z rodzeństwem, ale zdarza się, że niektóre dzieci uczęszczają same do szkoły. Już od 8 roku życia można poruszać się samodzielnie, w związku z tym dzieci powinny mieć podstawową wiedzę, jak się po drodze poruszać, przejścia dla pieszych. Dzisiaj mamy duży ruch, bo są i hulajnogi, są rowery na drodze, pojawiają się. W związku z tym trzeba potrafić się zachować, kiedy przejść przez drogę, przy jakim oznaczeniu, czy trzeba się rozglądać w prawo, w lewo, w prawo. To są dla nas bardzo ważne rzeczy, my to wszystko wiemy, ale dzieci niestety tej wiedzy, te najmłodsze mogą jeszcze nie mieć, nie mieć doświadczeń, w związku z tym warto, żeby tą drogę do szkoły sobie przetestować, sprawdzić i ten powrót do szkoły, żeby był też bezpieczny. To dla nas jest ważne. Dzisiaj inaugurujemy, ale takich lekcji w szkole będzie tysiące, dlatego, że policjanci ruszą w trasy, nauczyciele będą prowadzić zajęcia z bezpieczeństwa i chcemy, żeby dzieci były świadome, że też odpowiedzialne są za swoje bezpieczeństwo.
6: A pan pamięta swoją drogę do szkoły?
7: Ja pamiętam, bo miałem bardzo blisko, bo ja mieszkałem praktycznie na osiedlu przy samej szkole, ale to zawsze razem, w grupie, z młodzieżą. Kiedyś chodziliśmy sami wszyscy do szkoły, takie były czasy. Dzisiaj te zależności, ta opieka nad dziećmi jest, no dzieci są bardziej zaopiekowane, z uwagi na to, że czasy są niebezpieczne, coraz więcej samochodów, sprzętu na drodze, w związku z tym zwracamy na to szczególną uwagę.
1: Dopowiadał wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król. A skoro już też służby na naszej antenie się pojawiły i o nich jest mowa, to mam dla Was nowy głos. Prosto ze Straży Granicznej Warmińsko-Mazurskiej oczywiście. Na naszej antenie pojawi się teraz starszy chorąży sztabowy Straży Granicznej Jarosław Rutkowski. Starszy specjalista zespołu prasowego komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.
8: Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Olsztynie na wniosek policjantów z Komendy Miejskiej w Olsztynie wydali obywatelowi Ukrainy decyzję o zobowiązaniu do opuszczenia naszego kraju. 45-letni mężczyzna lekceważył polskie prawo, kierował pojazdem pod wpływem alkoholu, miał ponad 3 promile w wydychanym powietrzu. Cudzoziemiec wcześniej również karany był mandatami za wykroczenia drogowe. Został doprowadzony na przejście graniczne w Dorohusku. Cudzoziemca przekazano stronie ukraińskiej. Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Barcianach zatrzymali obywatela Ukrainy, 47-letni mężczyzna. Kierował samochodem pod wpływem alkoholu i nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Został doprowadzony na przejście graniczne w Dorohusku i opuścił nasz kraj. Również funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Gołdapi zatrzymali Turkmena, który nie posiadał dokumentów uprawniających do pobytu w naszym kraju. 31-latek otrzymał decyzję o zobowiązaniu do opuszczenia Polski. Natomiast Kętrzyński Ośrodek dla Cudzoziemców opuścili obywatel Turkmenistanu i Gruzji. Mężczyźni za brak dokumentów uprawniających ich do legalnego pobytu na terytorium Polski drogą lotniczą wrócą do swojego kraju. Do odprawy granicznej na kierunku wyjazdowym z Polski stawił się Rosjanin. W trakcie weryfikacji dokumentów podróżnego okazało się, że jest on poszukiwany listem gończym. 61-latek miał do odbycia 36 dni kary pozbawienia wolności. Mężczyzna pół roku wcześniej wprowadził w błąd funkcjonariuszy Straży Granicznej co do celu wjazdu do Polski. Twierdził, że jedzie do Hiszpanii, a w rzeczywistości tam nie pojechał. W związku z tym za przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom otrzymał grzywnę prawie 1500 zł, której nie opłacił. Mężczyzna po uregulowaniu należności ruszył do Rosji. Na terenie gminy Dubeninki patrol Straży Granicznej zatrzymał mężczyznę, który jechał rowerem chwiejąc się na nim. Badanie alkomatem potwierdziło przypuszczenia funkcjonariuszy. Okazało się, że 59-letni mieszkaniec powiatu gołdapskiego był pijany, miał ponad 1,4 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Rowerzysta został przekazany policjantom z Gołdapi.
1: Ale oczywiście, jak mówimy o Warmińsko-Mazurskiej Straży Granicznej, to nie zapominamy także o naszej pani podpułkownik Straży Granicznej Mirosławie Aleksandrowicz, która także ma dla Was kilka informacji, również związanych z pewnym pijanym panem.
9: W minionych dniach strzeżony ośrodek dla cudzoziemców w Kętrzynie opuściło 4 mężczyzn. 26-letni obywatel Azerbejdżanu oraz 27-letni Kolumbijczyk otrzymali decyzję zobowiązującą ich do powrotu do swojego kraju. Cudzoziemcy popełniali przestępstwa, wielokrotnie wsiadając za kierownicą pod wpływem alkoholu. W dodatku Kolumbijczyk nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Natomiast 2 pozostałych Kolumbijczyków nie miało dokumentów uprawniających ich do pobytu w Polsce. Ponadto 30 sierpnia w drodze powrotnej funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej zauważyli przed sobą pojazd, który nagle wjechał na jezdnię z drogi podporządkowanej. Kierujący Skodą wymusił pierwszeństwo innym uczestnikom ruchu drogowego, zostawił auto na środku i poszedł sobie na pobocze. Funkcjonariusze Straży Granicznej natychmiast zatrzymali się i zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Okazało się, że 38-letni kierowca Skody jest pijany i ma ponad 2,5 promila alkoholu. Dalsze czynności wobec kierowcy prowadzą funkcjonariusze policji w Pułtusku. Na drogowe przejście graniczne w Gronowie przyjechała firma zewnętrzna z województwa pomorskiego, która miała zlecone prace na terenie właśnie przejścia. Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Braniewie wylegitymowali 4 osoby, które przybyły na przejście. Okazało się, że wśród nich jest obywatel Ukrainy, który był poszukiwany listem gończym. Polski wymiar sprawiedliwości ścigał 41-latka za posiadanie znacznej ilości środków odurzających i miał on do odbycia karę pozbawienia 13 miesięcy. Mężczyzna nie zdążył rozpocząć prac, bo został zatrzymany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Kilka godzin później trafił do aresztu śledczego w Elblągu.
1: A do podpułkownik Straży Granicznej Mirosława Aleksandrowicz jeszcze na naszej antenie wrócimy i to niebawem. Będzie ona nam opowiadała m.in. o tym, co zrobić, jeśli chcecie takim strażnikiem granicznym zostać, ile jest wakatów na ten rok, no i też jeszcze opowie nam o tym, jakie inne działania strażnicy prowadzą. To wszystko już za chwilę na naszej antenie, więc zostańcie z nami.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Aga Wiśniewska, dzień dobry, kłaniam się Wam wszystkim w pasy i zapraszam Was na kolejny odcinek magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna. Jeśli dopiero do nas dołączyliście, to króciutko zapowiem, że już za chwilę na naszej antenie pojawi się podpułkownik Straży Granicznej Mirosława Aleksandrowicz, oczywiście z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, i ona będzie nam opowiadała, czym właściwie strażnicy się zajmują, na czym polega ich praca, jakie prowadzą akcje, ale będzie nam też podpowiadała, jak takim strażnikom granicznym zostać i czy w tym roku macie na to jeszcze szansę. Więc jeśli zastanawiacie się na przykład nad nową ścieżką kariery, albo po prostu interesuje Was praca strażników granicznych, to zróbcie teraz głośniej i posłuchajcie naszej rozmowy. Podpułkownik Straży Granicznej Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. W okresie letnim bardzo często się to niestety zdarza i będziemy o tym przypominali, żeby tego nie robić. Turyści, ale też podejrzewam, że część mieszkańców naszego regionu ciągle zapomina o tym, że przekroczenie nielegalnej granicy to także właśnie wkroczenie na pas.
10: Wejście na pas drogi granicznej to wykroczenie, przekroczenie granicy państwowej też zdarza się, no ale w większości turystów czy nawet grzybiarzy wchodzą na pas drogi granicznej, lekceważą te przepisy mimo widocznych oznaczeń granicy państwa. Oznaczenia to nic innego jak tablice informacyjne, które mówią, że pas drogi granicznej, wejście zabronione, granica państwa przekraczanie zabronione. Mimo to wchodzą na ten pas drogi granicznej, bo z bliska chcą zobaczyć granicę polsko-rosyjską, zobaczyć barierę z drutu ostrzowego, zobaczyć perymetrię, czy nawet słup rosyjski. Za takie wejście na pas drogi granicznej taki turysta może zapłacić nawet do 500 zł mandatu. Ostatni przypadek pokazał, że 5 mężczyzn pojawiło się na Kładamin, jadąc sobie po pasie drogi granicznej. Wjeżdżali oczywiście na ten pas drogi granicznej obok tablic informacyjnych. Zlekceważyli to, wjechali na ten pas drogi granicznej, no i zrobili sobie przejażdżkę po pasie drogi granicznej. Patrol z placówki Straży Granicznej w Grzychotkach otrzymał taką informację z Centrum Nadzoru Perymetrii, a Centrum Nadzoru Perymetrii mieści się w Kętrzynie, więc 100 kilometrów dalej jest placówka Straży Granicznej w Grzychotkach, która otrzymała taką informację i natychmiast patrole ruszyłyby zatrzymać sprawców wykroczenia. 5 mężczyzn zostało zatrzymanych i otrzymało mandaty po 500 zł każdy.
6: Podejrzewam, że trochę kusi, bo te pasy drogi granicznej rzeczywiście są dosyć szerokie, one wyglądają na takie, po których chciałoby się pojeździć.
10: Pas drogi granicznej to od monolitu, to jest taki słupek wyznaczający pas drogi 15 metrów, kilometrów w głąb naszego kraju, to jest pas drogi granicznej. Między słupem polskim a rosyjskim właśnie znajduje się ten monolit i od tego monolitu 15 metrów w głąb naszego kraju, to jest pas drogi granicznej. Ale każdy turysta, wchodząc na przykład z takiej drogi leśnej czy dojazdowej, widzi oznaczenie granicy państwa, widzi te tablice, widzą szlabany, które są zamknięte, nie wolno ich przekraczać. Mimo to zobaczą to i wchodzą na ten pas drogi granicznej, bo z bliska właśnie chcą zobaczyć tą granicę polsko-rosyjską. Ale co ważne, również nie wolno fotografować strony rosyjskiej, bo też rozporządzenie wojewody mówi o zakazie fotografowania strony sąsiedniej. I za takie fotografowanie strony sąsiedniej również grozi mandat do 500 zł, za wejście na pas kolejne 500, no i oczywiście są drogi dojazdowe, na których są umiejscowione znaki B1, czyli to jest zakaz ruchu w obu kierunkach. Nie dotyczy to tylko mieszkańców czy służb, natomiast turyści nie mogą poruszać się tymi drogami i za takie złamanie, zlekceważenie przepisów tych drogowych również kolejne 500 zł. Więc w czasie wycieczki można zapłacić nawet 1500 zł mandatu. A lepiej chyba wybrać te pieniążki, przeznaczyć na inny cel.
6: W czasie wakacji państwo macie też dużo innych zajęć, w sensie, no tak, żeby trochę opowiedzieć o tym, czym wy się w tym momencie, kiedy my zazwyczaj wypoczywamy, czym wy się zajmujecie?
10: Nie tylko kontrolujemy na co dzień granicę polsko-rosyjską, nie tylko odprawiamy podróżnych w przejściach granicznych czy na lotnisku w Szymanach, ale również kontrolujemy legalność pobytu i zatrudnienia cudzoziemców na Warmii i Mazurach. Kontrolą objęliśmy w pierwszym półroczu tego roku już ponad 1680 osób, z czego 500 pracowało niezgodnie z przepisami. Najczęściej pracodawcy nie dopełniają obowiązku zatrudnienia cudzoziemców albo kierują ich do zakładów produkcyjnych czy do branży budowlanej bez zezwoleń na pracę albo bez umów o pracę. Ostatni przypadek pokazał, że na 50 cudzoziemców objętych kontrolą w powiecie ostródzkim agencja pośrednicząca w zatrudnianiu wysłała aż 42 cudzoziemców bez zezwolenia na pracę i bez część z nich też nie miała umów. Pracodawca, czyli ten właściciel agencji pośredniczącej w zatrudnianiu, zgodził się na dobrowolne wymierzenie mu kary w wysokości 40 000 zł i otrzymał jeszcze 2000 mandatu za to, że nie powiadomił właściwego urzędu pracy o podjęciu przez cudzoziemca pracy i nie dał cudzoziemcom umowy na piśmie w języku dla nich zrozumiałym. Natomiast tutaj sprawdziliśmy tą legalność zatrudnienia tych cudzoziemców. To było 34 Kolumbijczyków. Byli też obywatele wśród nich nielegalnie pracujący Gwatemali, Nikaragui i Paragwaju. Należy przestrzegać tych przepisów, pilnować i pracodawcy muszą pamiętać o tym, żeby skierować do pracy cudzoziemca, to najpierw trzeba załatwić zezwolenie lub oświadczenie na pracę, zalegalizować. I dopiero takiego cudzoziemca może podjąć taki cudzoziemiec pracę na Warmii i Mazurach.
6: Tak, z tego, co pani opowiada, to wyciągam taki wniosek, że trochę się zmieniła tendencja, bo kiedyś najczęściej u nas nielegalnie pracowali sąsiedzi z wschodniej granicy. Teraz coraz częściej już oni zaczynają być też z innych kontynentów.
10: Tak, wielu na Warmii i Mazurach teraz podejmuje pracę obywateli z Kolumbii. I oni też myślą, cudzoziemcy, że pracują legalnie. Oni nie mają świadomości, że musi mieć na przykład umowę w języku dla niego zrozumiałym, albo że musi mieć odpowiednie zezwolenie na pracę. Przyjeżdżając do Polski, legalizując swój pobyt w Polsce, on jest nieświadomy tego, że podejmuje tą pracę nielegalnie. Gdyby był świadomy tego i świadomie podjął nielegalnie pracę, to wówczas jest również karany cudzoziemiec i może być wysłany do swojego kraju, do kraju pochodzenia, czyli będzie dostawał od razu decyzję o zobowiązaniu go do powrotu do swojego kraju. Natomiast też oprócz tych kontrol legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców na Warmii i Mazurach mamy w okresie nie tylko wakacyjnym, ale przez okrągły rok również zwalczamy nielegalny przemyt. Mówię tutaj o przemycie nie takim dosłownym przez granicę, ale rozbijam zorganizowane grupy przestępcze, które trudnią się sprowadzaniem krajanki tytoniowej, liści tytoniu, przerabianiem ich na papierosy nielegalne i dalszą ich dystrybucję. W tym roku już ujawniliśmy towary, w pierwszym półroczu bieżącego roku ujawniliśmy towary o wartości 25 milionów złotych, z czego najwięcej to były nielegalne, narkotyki, które o wartości czarnorynkowej 16 milionów złotych, papierosy 7 milionów złotych, odzyskaliśmy kilkanaście pojazdów skradzionych na terenie Unii Europejskiej i nie tylko na przejściach granicznych, ale również działania operacyjne funkcjonariuszy doprowadziły właśnie do ujawnienia tych 15 samochodów o wartości 2,5 miliona złotych. Odzyskaliśmy te pojazdy. Także nie tylko kontrola legalności zatrudnienia, nie tylko kontrola legalności pobytu, czy ochrona granicy tak zwanej zielonej, odprawa podróżnych, ale również zwalczanie tych grup przestępczych, które trudnią się nielegalnymi biznesami. Handel ludźmi, właśnie te towary akcyzowe, ale i również wspieramy Podlaski Oddział Straży Granicznej na granicy, w ramach tymczasowej kontroli przywróconej i na granicach dojazdowych do Litwy mamy więcej patroli, które sprawdzają osoby, które przekraczają granice z Litwy do Polski i też ujawniamy kurierów, którzy przewożą nielegalnych migrantów. Ostatni taki przypadek to kurier, który z Ukrainy, który udawał kuriera żywności. Z przodu miał postawioną na siedzeniu w aucie torbę z żywnością i twierdził, że jedzie z dostawą jedzenia do klienta. Natomiast z tyłu siedziało trzech cudzoziemców, a dwóch się nie zmieściło i wsadził ich do bagażnika. Też pomagamy Podlaskiemu Oddziałowi Straży Granicznej właśnie w tej nielegalnej migracji na granicy z Litwą. Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej kieruje kilkunastoosobowe grupy do Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej właśnie celem wsparcia ochrony granicy polsko-litewskiej.
6: Mnóstwo się u Was dzieje, jest w czym wybierać. No właśnie, gdyby ktoś się zdecydował na taką ścieżkę kariery, to co zrobić, żeby zostać strażnikiem granicznym?
10: Przede wszystkim kandydat, który ubiega się o przyjęcie do Straży Granicznej, do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, musi zalogować się do modułu. A link do modułu znajduje się na stronie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce rekrutacja do służby. I tu jest ważne, bo czasami kandydaci logują się do tego modułu i czekają, aż ktoś z komórki kadrowej do nich zadzwoni. Nie, szanowni państwo, kandydat musi zadzwonić do komórki kadrowej i umówić się na osobiste złożenie dokumentów. Składa tego dokumenty, ze sobą musi wziąć oryginały i kserokopie tych dokumentów, składa dokumenty, jest na miejscu od razu weryfikacja dokumentów i za 2-3 dni kandydat, za kilka dni wzywany jest na test z wiedzy ogólnej i rozmowę kwalifikacyjną. Test z wiedzy ogólnej to 10 pytań, 15 minut. Pytania przykładowe są również na tej stronie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału w zakładce rekrutacja do służby i później po tym, jak przechodzi tą pierwszy etap, zapraszany jest na testy psychologiczne. Kolejny to jest test wychowania fizycznego i też, żeby kandydat się mógł przygotować do tych wszystkich konkurencji, zamieszczony jest filmik na stronie, jak prawidłowo wykonać konkurencję każdą, żeby dostać piątkę. Po tym teście, egzaminie z wychowania fizycznego jest wariograf i po wariografie zaprasza komisja lekarska, która orzeka zdolność kandydata do służby w Straży Granicznej, zdolność fizyczną i psychiczną. Później już nic, tylko podpisanie rozkazu i ślubowanie, szkolenie, a po szkoleniu taki kandydat zasili jedną z 11 placówek Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.
6: Czy można decydować o tym, w której jednostce chciałoby się pracować?
10: Można wskazać, że chciałabym na przykład, albo chciałbym w tej jednostce, w placówce Straży Granicznej, natomiast komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej decyduje o tym, gdzie dana osoba trafi, ale stara się, żeby jak najbliżej miejsca zamieszkania taką osobę kierować do placówki, żeby nie musiał dojeżdżać 100 kilometrów. Natomiast tutaj zaznaczam, że też mamy zwrot kosztów dojazdu. Dostajemy pieniążki za dojazdy do służby. Dostajemy już od ubiegłego roku tak zwaną mieszkaniówkę. To jest minimum 900 zł na Warmii i Mazurach. Czyli już taki funkcjonariusz młody może sobie dopłacić do wynajętego mieszkania czy do kredytu, żeby zakupić swoje lokal swój. Natomiast dodatkowo funkcjonariusz, który przychodzi i zakłada tylko mundur i złoży ślubowanie, już dostaje 6 tysięcy złotych na rękę. Po szkoleniu, jak trafia na placówkę, dostaje 6600 zł na rękę. Mówimy tu o takim funkcjonariuszu, który nie ukończył 26 roku życia, bo jest zwolniony z podatku. 6600 zł na rękę, mieszkaniówka, mundurówka, zwrot kosztów dojazdu i dodatkowo dostaje 584 zł dodatek graniczny, bo pracuje na granicy brutto. No i ważne jest to, że taki funkcjonariusz, który wzorowo wykonuje swoje obowiązki służbowe, jest również nagradzany i dostaje dodatki specjalne. Natomiast na najniższym stanowisku służbowym, służbie stałej, po tych 3 latach, jak już będzie pełnił służbę na granicy, otrzymuje już 7000 zł na rękę, plus wszystkie dodatki, o których mówiłam.
6: Czyli jest o co się starać.
10: Jest o co się starać, wszystkich zapraszamy, każdy może spróbować swoich sił i co ważne, jeżeli teraz szybko zdecydują się Państwo na złożenie dokumentów, to jest szansa, że w tym roku jeszcze zasilicie szeregi warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej.
6: A ile jest wakatów?
10: Mamy 150 etatów w tym roku, limitów, 150 limitów do przyjęcia. Przyjęliśmy już 70 osób, więc 80 osób ma szansę założyć mundur funkcjonariusza Straży Granicznej. Ale co ważne, nabór ciągle trwa, więc jeżeli komuś się nie uda w tym roku, to mamy również kolejny rok.
1: Między innymi o ścieżce kariery w Warmińsko-Mazurskiej Straży Granicznej rozmawiałam z podpułkownik Straży Granicznej Mirosławą Aleksandrowicz. To ona była naszą gościnią i prawdopodobnie jeszcze nie raz na naszej antenie się pani podpułkownik pojawi, bo strażnicy, jak mieliście okazję usłyszeć, mają ręce pełne roboty. Jest więc się też czym chwalić, a ja takie pochwały bardzo chętnie Wam przekazuję przez naszą antenę. Tymczasem dobiegł końca kolejny odcinek naszego magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, za który bardzo dziękuję Wam, Aga Wiśniewska. I już z tego miejsca zapraszam oczywiście na kolejny. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: 3.17.41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8.11.
5: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień. Tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: O reklamie.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Aga Wiśniewska, cześć. Słuchacie magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym dziś pobawimy się w zwierzyniec. Zaczniemy od spotkania z kobietą, która swoje życie związała z ptakami i ratowaniem tych, które głównie na Warmii, ale i na Mazurach, a czasem i z innych zakątków Polski tego potrzebują. Będzie też o tym, że, jak się okazuje, bociany nie są szczególnie zainteresowane zawieraniem przyjaźni z ludźmi. Są jednak gatunki ptaków, które lgną do człowieka z ogromną przyjemnością, czasem na granicy wścibstwa. Już za chwilę na naszej antenie Ewa Rumińska z Fundacji Albatros, ale także weterynarz prowadzący ośrodek rehabilitacji ptaków dzikich w Bukwałcie opowie nam o życiu ptaków w podolsztyńskim azylu, o tym, czego od ptasiorów można się nauczyć i dlaczego gołębie są kripolskie.
2: Są takie gatunki, o na przykład jak właśnie gołębie, sobie na nie patrzymy, które wprost przeciwnie, one bardzo lubią się spoufalać z ludźmi. Co po niektóre chętnie by tam sobie posiedziały na głowie albo gdzie indziej u człowieka i popróbowały, jaka twardość czaszki jest na przykład. Albo tam zajrzały tu i ówdzie.
3: Ciekawe.
2: Tak, więc no one chętnie by, czemu nie, właśnie z człowiekiem tutaj w jakieś bliższe relacje weszły. No tych przykładów przeróżnych historii tak naprawdę możemy mnożyć, bo ptaków jest dużo. Każdy ma swoją właśnie też jakąś historię, którą przeszedł i ona też w pewnym sensie kształtuje jego charakter, osobowość i tak dalej. I to w jaki sposób się zachowuje też i jak do człowieka podchodzi. Także to jest takie miejsce, gdzie naprawdę tych obserwacji i tych przeróżnych takich scenariuszy można tutaj przerobić naprawdę bardzo wiele, a przy każdej z tych historii poszczególnych ptaków, no jest mnóstwo takich elementów, które też otwierają oczy ludziom, jak się jej przyjrzeć tej historii, wysłuchać jej, czy też przeczytać, to otwierają się oczy na mnóstwo problemów, których bardzo często ludzie w ogóle nie widzą, tak? A które gdzieś tam w tym ptasim świecie są poważnymi problemami dla nich, za poważnymi zagrożeniami, a dla nas no, są elementami jakiejś naszej cywilizacji, do których jesteśmy tak przyzwyczajeni, że w ogóle nawet czasem nie myślimy, że może to być problem dla kogokolwiek, tak?
1: Nie możemy tu od razu jakieś przykłady podać takich rzeczy, na które my nie zwracamy uwagi, a które mają wpływ na ich życie?
2: No standardowa historia to są szyby, oczywiście. No nasza infrastruktura energetyczna, która też jest wszędzie, rozpostarte są te sieci przecież energetyczne po całym świecie. One są niesamowitą pułapką na bardzo wiele ptaków. Mnóstwo ptaków niestety doświadcza bliskich kontaktów czy z liniami energetycznymi i to się kończy często złamaniami, czy też z inną infrastrukturą, na przykład jakimiś słupami czy transformatorami, na których też no niestety można szybko i skutecznie stracić życie w wyniku porażenia prądem. Także oczywiście no, nasze samochody, nasze, no ogólnie transport wszelaki, czyli te kurtyny dźwiękochłonne i tak dalej, to wszystko są miejsca potencjalne pułapki po prostu. Oto zwierzęta się rozbijają i zarówno samochody, jak i te ekrany i szyby i to wszystko są po prostu elementy, które powodują no, bardzo duże straty w populacji ptaków. O tym ludzie nie wiedzą. Te straty są na tyle duże, że naprawdę no, aż często ludziom badającym te tematy naprawdę jest trudno uwierzyć, że aż takie liczby wchodzą tutaj w grę. No bo ja zawsze przykład podaję bocianów, których niestety, ale populacja chociażby młodzieży wychowanej w danym roku z badań, które prowadzono, wynika, że kilkadziesiąt procent ptaków wychowanych w danym roku, które już wyrosły w gniazdach i przygotowały się do migracji, nie opuszcza Europy, ponieważ ginie na liniach energetycznych. Kilkadziesiąt procent, to może być nawet do 40%. To jest ogromna liczba. W związku z tym te wszystkie elementy, na część z nich nie mamy wpływu, no bo na infrastrukturę energetyczną przeciętny człowiek ma niewielki wpływ. Możemy, nie wiem, lobbować czy pisać petycje o to, żeby szybciej te linie faktycznie były zamieniane na podziemne. możemy oczywiście, i to zalecam robić, zgłaszać i namawiać zakłady energetyczne na to, żeby miejsca, które są potencjalnym zagrożeniem, czyli takie zabijające słupy tak zwane, żeby zabezpieczać po prostu, żeby przebudowywać, bo nie jest to niemożliwe, a wprost nawet nie jest to często ani trudne, ani kosztowne. Przykład tutaj słupa, na którym kilka ptaków zginęło, dokąd nie zainstalowano po prostu prościutkich plastikowych wysięgników, które zabezpieczają przed siadaniem na ten słup po prostu. I to są naprawdę rzeczy, które można robić, ale im więcej ludzi na to będzie zwracało uwagę, im więcej ludzi w tym kierunku coś będzie robić, tym będzie to skuteczniejsze i będzie faktycznie szansa, że ileś tych istnień dzięki temu ocali się. Bo jakby nie patrzył, czasami jeden słup potrafi w swojej karierze mnóstwo takich istnień zabrać. Bez sensu zupełnie.
1: Z drugiej strony chciałabym teraz może podpytać, czego my jako ludzie od ptaków możemy się nauczyć?
2: No, mnóstwa rzeczy. No dla mnie ptaki są wielkim nauczycielem całe życie. Uczę się od nich cierpliwości, uczę się od nich patrzenia takiego na świat, powiedziałabym, odczuwania przyjemności z każdego momentu życia. Uczę się od nich też, ja to nazywam takiej godności w przyjmowaniu rzeczywistości taką, jaka jest, bo ja mam do czynienia z tymi zwierzętami w momencie, kiedy one tak naprawdę tracą to, co wydaje nam się u nich najcenniejsze, tak? Czyli tracą swoją wolność, możliwość lotu, czasowo lub na stałe, to zależy. Ale patrząc na te tutaj wokół nas, które siedzą, które straciły na stałe tę możliwość lotu, to w jaki sposób się przystosowują do takiej, no, koszmarnie mniejszej przestrzeni, aniżeli miały wcześniej, no jest też niesamowite, jest jakby taką wielką lekcją. To są stwory, które no jakby funkcjonowały w ogromnej przestrzeni otwartej i miały możliwości, których my nigdy nie doświadczymy, i nagle zostały bardzo brutalnie ściągnięte na ziemię i osadzone w niewielkich przestrzeniach razem z innymi kolegami. To tak trochę jak, powiedziałabym, no, więzienie, mówiąc krótko. Z drugiej strony patrzymy na to tak, że przyglądając się im, no ja się często zastanawiam, nie wiem, co w jej głowach siedzi, tak? Bo to jest akurat świat, którego nigdy nie doświadczymy i nie ma takiej możliwości fizycznej, żeby tam wejść w taką ptasią głowę. Możemy sobie domniemywać, jak ten świat przez nich jest postrzegany, no bo oczywiście badamy jako ludzie, badamy ich biologię zmysłów, fizjologię zmysłów, ich behawior i tak dalej. Na podstawie tego próbujemy sobie tam różne rzeczy poukładać w naszych głowach, no ale zawsze ja powtarzam, trzeba pamiętać o tym, że to rzeczywistość raczej jest umysłem i to, jak my sobie poukładamy tę rzeczywistość, to nie znaczy, że ona tak w ich głowach wygląda. W związku z tym patrzę na nie bardzo często i się zastanawiam, jak one odbierają ten świat tam zza tego ogrodzenia, ale widzę, że potrafią właśnie wchodzić w relacje, potrafią cieszyć się słońcem, jedzeniem, wiatrem, jak widać, deszczem też. Potrafią budować gniazda, potrafią wchodzić w jakieś przestrzenie właśnie związane z rozmnażaniem. To wszystko to jest po prostu taki świat, który nagle został skurczony do jakichś mniejszych rozmiarów, ale cały czas jest na takim bogatym, funkcjonującym w pełni światem. Patrzenie na nie jest, no, wielką nauką. Jak sobie wyobrazić, nie są często obarczone tymi ciężarami kulturowo-cywilizacyjnymi, które my mamy wpakowane do naszych głów i które robią nam z rzeczywistości, czasami bardzo, bardzo wypaczają nam obraz tej rzeczywistości i tworzą nam bardzo wiele problemów, których de facto nie ma, jakby się tak zastanowić nad tym głębiej. I jakby też to właśnie, to dążenie do upraszczania pewnych rzeczy, dążenie do tego, żeby właśnie, tak jak powiedziałam, nie tworzyć problemów, których nie ma, żeby starać się przystosowywać do sytuacji, w której jesteśmy, to są takie bezcenne historie, których myślę, że warto się od nich uczyć.
1: I przede wszystkim nie szukać problemów tam, gdzie ich nie ma, a czasem poważne problemy są tam, gdzie zupełnie byśmy się ich nie spodziewali. I taki właśnie temat wypłynął podczas rozmowy z Magdą Orłowską z Fundacji Permondo, która opiekuje się bezdomnymi, chorymi i starymi kotami.
3: Mówi pani o tym, że macie sporo też tych kotów wolnożyjących pod swoją opieką, to chciałbym, żebyśmy trochę powiedziały o tym właśnie, ile jest tutaj w kocim azylu tych zwierzaków. Oczywiście, niestety, ta liczba też rotuje i mówię niestety dlatego, że to nie chodzi o to, że te koty znajdują nowe domy, tylko niestety bardzo często po prostu musimy się z nimi pożegnać.
4: Niestety to jest najgorsza część naszej działalności. My wiemy o tym, na logikę biorąc, że będziemy musieli się z tymi kotami szybko rozstawać, dlatego że bierzemy koty tutaj do kociego azylu, takie, których już nikt nie chce, bo one są chore, schorowane stale. Więc jakby wydawałoby się, że no musimy się liczyć z tym, że one odejdą. Natomiast my nawet jeżeli wiemy, że ten czas, który nam jest dany z tymi kotami jest krótki, bardzo mocno to cały zespół przeżywa. Powiem tak, do tego się nie da przyzwyczaić. Czasami mamy takie momenty, że na przykład odchodzą koty jeden po drugim. Mieliśmy taką sytuację i naprawdę tak się złożyło, że właśnie część kotów, która już była z nami od lat, to się tak wszystko skumulowało, że one w jednym czasie odchodziły, a do tego dochodziły jakieś takie nieoczekiwane jeszcze odejścia, więc czasami ta psycha siada po prostu nam. Natomiast mamy taki profil działalności i trzymamy się tego, dlatego że tak jak powiedziałam, inne zdrowe koty czy maluchy, jest bardzo dużo organizacji, osób tak działających w zorganizowanych grupach czy grupach nieformalnych, oni się zajmują tymi zwierzętami, natomiast miejsca dla tych takich ciężko chorych albo takich, które po prostu opieka nad nimi sprawia trudności, takich miejsc nie ma. I dlatego robimy to my. No nie jest to proste, ale trzeba wziąć to na klatę. No to jest jeszcze taki aspekt, nie tylko dotyczący naszej fundacji, tylko pracowników naszej fundacji czy naszych wolontariuszy, ale dotyczący w ogóle całego środowiska prozwierzęcego. Nie wiem, czy pani wie, że wśród weterynarzy jest największy procent osób, które popełniają samobójstwa, prawie trzykrotnie większy niż w innych branżach, czy tam grupach zawodowych. Podejrzewamy, że wśród pracowników działających w schroniskach, fundacjach czy działaczy społecznych ten procent jest jeszcze większy. Więc to jest też taki temat, który nasza fundacja, którym się zajęła. Też jeszcze nie mogę powiedzieć o szczegółach, ale też chcemy wesprzeć tak psychologicznie naszych działaczy, ale także działaczy innych organizacji, które są z nami w koalicji, dlatego że my wymagamy takiego wsparcia. Dlatego, że tu mamy do czynienia z częstym wypaleniem, bo my się musimy napatrzeć na te nieszczęścia tych zwierząt, ale co jeszcze jest bardzo istotne, czasami jesteśmy bezsilni wobec okrucieństwa innych ludzi, tak? I tak naprawdę odbijamy się o ściany. Część ludzi nie rozumie naszej działalności, uważają nas za takich wariatów trochę. Nie rozumieją naszej wrażliwości i tego, że my poświęcamy bardzo często swoje życie prywatne po to, żeby ratować te zwierzęta. Zachowanie takiej granicy i odmawianie pomocy jest trudne.
3: Jeszcze na chwilę tego chciałbym wrócić właśnie do tego, ile tych zwierzaczków tutaj u was jest, bo no właśnie powiedziałyśmy o tym, że one rotują, ale ile jest takich stałych kociaków, którymi się opiekujecie i no właśnie, jak to wygląda w okolicach Olsztyna i na tych wszystkich działeczkach, bo tam jest mnóstwo tych czworonożnych, puchatych.
4: Dokładnie tak. U nas w kocim azylu, jak rozpoczynałam, to przewidziałam, że będzie 12 kotów. Tak sobie wyliczyłam, według standardów 12 było może w pierwszym miesiącu. Później 15 miało być. Później taka liczba, że już na pewno nie więcej 20, a teraz od kilku lat utrzymuje się około 30. I tak naprawdę musimy zakończyć przyjmowanie tych zwierząt, dlatego że po prostu to przestaje być komfortowe dla tych zwierząt. My mamy bardzo dużą przestrzeń. Jak pani widzi, jest to dobrze zorganizowane. One mają swoje miejsca. Tu nikomu nie zabraknie przestrzeni, jeżeli chce być sam kot czy kotka, natomiast to się odbija na całym stadzie. My mamy tych zwierząt za dużo, tylko czasami po prostu nie możemy odmówić, tak? Więc tutaj mamy około 30. Wspomagamy też regularnie bardzo wielu karmicieli, szczególnie osoby starsze. No i tutaj tak naprawdę ta suma tych kotów, które się znajdują pod naszą taką niestałą opieką, ale którym pomagamy, no to są setki kotów.
1: I w tym momencie przypominam, że jeśli ktoś jest zainteresowany wsparciem Fundacji Permondo i pomocą kociakom, to wystarczy się do nich zgłosić jako wolontariusz. To mówiłam ja, Aga Wiśniewska. Dzięki i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Aga Wiśniewska, cześć. Słuchacie magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym dziś pobawimy się w zwierzyniec. Zaczniemy od spotkania z kobietą, która swoje życie związała z ptakami i ratowaniem tych, które głównie na Warmii, ale i na Mazurach, a czasem i z innych zakątków Polski tego potrzebują. Będzie też o tym, że, jak się okazuje, bociany nie są szczególnie zainteresowane zawieraniem przyjaźni z ludźmi. Są jednak gatunki ptaków, które lgną do człowieka z ogromną przyjemnością, czasem na granicy wścibstwa. Już za chwilę na naszej antenie Ewa Rumińska z Fundacji Albatros, ale także weterynarz prowadzący ośrodek rehabilitacji ptaków dzikich w Bukwałcie opowie nam o życiu ptaków w podolsztyńskim azylu, o tym, czego od ptasiorów można się nauczyć i dlaczego gołębie są kripolskie.
2: Są takie gatunki, o na przykład jak właśnie gołębie, sobie na nie patrzymy, które wprost przeciwnie, one bardzo lubią się spółfalać z ludźmi. Są po niektóre chętnie by tam sobie posiedziały na głowie albo gdzie indziej u człowieka i popróbowały, jaka twardość czaszki jest na przykład. Albo tam zajrzały tu i ówdzie.
3: Ciekawe.
2: Tak, więc no one chętnie by, czemu nie, właśnie z człowiekiem tutaj w jakieś bliższe relacje weszły. No tych przykładów przeróżnych historii tak naprawdę możemy mnożyć, bo ptaków jest dużo. Każdy ma swoją właśnie też jakąś historię, którą przeszedł i ona też w pewnym sensie kształtuje jego charakter, osobowość i tak dalej. I to w jaki sposób się zachowuje też i jak do człowieka podchodzi. Także to jest takie miejsce, gdzie naprawdę tych obserwacji i tych przeróżnych takich scenariuszy można tutaj przerobić naprawdę bardzo wiele, a przy każdej z tych historii poszczególnych ptaków, no jest mnóstwo takich elementów, które też otwierają oczy ludziom, jak się jej przyjrzeć tej historii, wysłuchać jej, czy też przeczytać, to otwierają się oczy na mnóstwo problemów, których bardzo często ludzie w ogóle nie widzą, tak? A które gdzieś tam w tym ptasim świecie są poważnymi problemami dla nich, za poważnymi zagrożeniami, a dla nas no, są elementami jakiejś naszej cywilizacji, do których jesteśmy tak przyzwyczajeni, że w ogóle nawet czasem nie myślimy, że może to być problem dla kogokolwiek, tak?
3: Nie możemy tu od razu jakieś przykłady podać, takich rzeczy, na które my nie zwracamy uwagi, a które mają wpływ na ich życie?
2: No standardowa historia to są szyby, oczywiście. No nasza infrastruktura energetyczna, która też jest wszędzie, rozpostarte są te sieci przecież energetyczne po całym świecie. One są niesamowitą pułapką na bardzo wiele ptaków. Mnóstwo ptaków niestety doświadcza bliskich kontaktów czy z liniami energetycznymi i to się kończy często złamaniami, czy też z inną infrastrukturą, na przykład jakimiś słupami czy transformatorami, na których też no niestety można szybko i skutecznie stracić życie w wyniku porażenia prądem. Także oczywiście no, nasze samochody, nasze, no ogólnie transport wszelaki, czyli te kurtyny dźwiękochłonne i tak dalej, to wszystko są miejsca potencjalnych, no potencjalne pułapki po prostu. Oto zwierzęta się rozbijają i zarówno samochody, jak i te ekrany i szyby i to wszystko są po prostu elementy, które powodują no, bardzo duże straty w populacji ptaków. O tym ludzie nie wiedzą. Te straty są na tyle duże, że naprawdę no, aż często ludziom badającym te tematy naprawdę jest trudno uwierzyć, że aż takie liczby wchodzą tutaj w grę. No bo ja zawsze przykład podaję bocianów, których niestety, ale populacja chociażby młodzieży wychowanej w danym roku z badań, które prowadzono, wynika, że kilkadziesiąt procent ptaków wychowanych w danym roku, które już wyrosły w gniazdach i przygotowały się do migracji, nie opuszcza Europy, ponieważ ginie na liniach energetycznych. Kilkadziesiąt procent, to może być nawet do 40%. To jest ogromna liczba. W związku z tym te wszystkie elementy, na część z nich nie mamy wpływu, no bo na infrastrukturę energetyczną przeciętny człowiek ma niewielki wpływ. Możemy, nie wiem, lobbować czy pisać petycje o to, żeby szybciej te linie faktycznie były zamieniane na podziemne. Możemy oczywiście i to zalecam robić, zgłaszać i namawiać zakłady energetyczne na to, żeby miejsca, które są potencjalnym zagrożeniem, czyli takie zabijające słupy tak zwane, żeby zabezpieczać po prostu, żeby przebudowywać, bo nie jest to niemożliwe, a wprost nawet nie jest to często ani trudne, ani kosztowne. Przykład tutaj słupa, na którym kilka ptaków zginęło, dokąd nie zainstalowana po prostu prościutkich, plastikowych wysięgników, które zabezpieczają przed siadaniem na ten słup po prostu. I to są naprawdę rzeczy, które można robić, ale im więcej ludzi na to będzie zwracało uwagę, im więcej ludzi w tym kierunku coś będzie robić, tym będzie to skuteczniejsze i będzie faktycznie szansa, że ileś tych istnień dzięki temu ocali się. Bo jakby nie patrzył, czasami jeden słup potrafi w swojej karierze mnóstwo takich istnień zabrać. Bez sensu zupełnie.
3: Z drugiej strony chciałabym teraz może podpytać, czego my jako ludzie od ptaków możemy się nauczyć?
2: No, mnóstwa rzeczy. No dla mnie ptaki są wielkim nauczycielem całe życie. Uczę się od nich cierpliwości, uczę się od nich patrzenia takiego na świat, powiedziałabym, odczuwania przyjemności z każdego momentu życia. Uczę się od nich też, ja to nazywam, takiej godności w przyjmowaniu rzeczywistości taką, jaka jest, bo ja mam do czynienia z tymi zwierzętami w momencie, kiedy one tak naprawdę tracą to, co wydaje nam się u nich najcenniejsze, tak? Czyli tracą swoją wolność, możliwość lotu, czasowo lub na stałe, to zależy. Ale patrząc na te tutaj wokół nas, które siedzą, które straciły na stałe tę możliwość lotu, to w jaki sposób się przystosowują do takiej, no, koszmarnie mniejszej przestrzeni, aniżeli miały wcześniej, no jest też niesamowite, jest jakby taką wielką lekcją. To są stwory, które no jakby funkcjonowały w ogromnej przestrzeni otwartej i miały możliwości, których my nigdy nie doświadczymy, i nagle zostały bardzo brutalnie ściągnięte na ziemię i osadzone w niewielkich przestrzeniach razem z innymi kolegami. To tak trochę jak, powiedziałabym, no, więzienie, mówiąc krótko. Z drugiej strony patrzymy na to tak, że przyglądając się im, no ja się często zastanawiam, nie wiem, co w jej głowach siedzi, tak? Bo to jest akurat świat, którego nigdy nie doświadczymy i nie, no nie, nie ma takiej możliwości fizycznej, żeby tam wejść w taką ptasią głowę. Możemy sobie domniemywać, jak ten świat przez nich jest postrzegany, no bo oczywiście badamy jako ludzie, badamy ich biologię zmysłów, fizjologię zmysłów.

0: radością, cieszyć się słońcem, jedzeniem, wiatrem, jak widać, deszczem też. Potrafią budować gniazda, potrafią wchodzić w jakieś przestrzenie właśnie związane z rozmnażaniem. To wszystko to jest po prostu taki świat, który nagle został skurczony do jakichś mniejszych rozmiarów, ale cały czas jest no, takim bogatym, funkcjonującym w pełni światem. Patrzenie na nie jest no, wielką nauką. Jak sobie wyobrazić, nie są często obarczone tymi ciężarami kulturowo-cywilizacyjnymi, które my mamy wpakowane do naszych głów i które robią nam z rzeczywistości, czasami bardzo, bardzo wypaczają nam obraz tej rzeczywistości i tworzą nam bardzo wiele problemów, których de facto nie ma, jakby się tak zastanowić nad tym głębiej. I jakby też to właśnie, to dążenie do upraszczania pewnych rzeczy, dążenie do tego, żeby właśnie, tak jak powiedziałam, nie tworzyć problemów, których nie ma, żeby starać się przystosowywać do sytuacji, w której jesteśmy. To są takie no, bezcenne historie, których myślę, że warto się od nich uczyć.
1: I przede wszystkim nie szukać problemów tam, gdzie ich nie ma, a czasem poważne problemy są tam, gdzie zupełnie byśmy się ich nie spodziewali. I taki właśnie temat wypłynął podczas rozmowy z Magdą Orłowską z Fundacji Permondo, która opiekuje się bezdomnymi, chorymi i starymi kotami.
2: Mówi pani o tym, że macie sporo też tych kotów wolnożyjących pod swoją opieką, to chciałbym, żebyśmy trochę powiedziały o tym właśnie, ile jest tutaj w kocim azylu tych zwierzaków. Oczywiście, niestety, ta liczba też rotuje i mówię niestety dlatego, że to nie chodzi o to, że te koty znajdują nowe domy, tylko niestety bardzo często po prostu musimy się z nimi pożegnać.
3: Niestety to jest najgorsza część naszej działalności. My wiemy o tym, na logikę biorąc, że będziemy musieli się z tymi kotami szybko rozstawać, dlatego że bierzemy koty tutaj do kociego azylu, takie, których już nikt nie chce, bo one są chore, schorowane stale. Więc jakby wydawałoby się, że no musimy się liczyć z tym, że one odejdą. Natomiast my nawet jeżeli wiemy, że ten czas, który nam jest dany z tymi kotami jest krótki, bardzo mocno to cały zespół przeżywa. Powiem tak, do tego się nie da przyzwyczaić. Czasami mamy takie momenty, że na przykład odchodzą koty jeden po drugim. Mieliśmy taką sytuację i naprawdę tak się złożyło, że właśnie część kotów, która już była z nami od lat, to się tak wszystko skumulowało, że one w jednym czasie odchodziły, a do tego dochodziły jakieś takie nieoczekiwane jeszcze odejścia, więc czasami ta psycha siada po prostu nam. Natomiast mamy taki profil działalności i trzymamy się tego, dlatego że tak jak powiedziałam, inne zdrowe koty czy maluchy, jest bardzo dużo organizacji, osób tak działających w zorganizowanych grupach czy grupach nieformalnych, oni się zajmują tymi zwierzętami, natomiast miejsca dla tych takich ciężko chorych albo takich, które po prostu opieka nad nimi sprawia trudności, takich miejsc nie ma i dlatego robimy to my. No nie jest to proste, ale trzeba wziąć to na klatę. No to jest jeszcze taki aspekt, nie tylko dotyczący naszej fundacji, tylko pracowników naszej fundacji czy naszych wolontariuszy, ale dotyczący w ogóle całego środowiska prozwierzęcego. Nie wiem, czy pani wie, że wśród weterynarzy jest największy procent osób, które popełniają samobójstwa, prawie trzykrotnie większy niż w innych branżach czy tam grupach zawodowych. Podejrzewamy, że wśród pracowników działających w schroniskach, fundacjach czy działaczy społecznych ten procent jest jeszcze większy. Więc to jest też taki temat, który nasza fundacja, którym się zajęła. Też jeszcze nie mogę powiedzieć o szczegółach, ale też chcemy wesprzeć tak psychologicznie naszych działaczy, ale także działaczy innych organizacji, które są z nami w koalicji, dlatego że my wymagamy takiego wsparcia. Dlatego, że tu mamy do czynienia z częstym wypaleniem, bo my się musimy napatrzeć na te nieszczęścia tych zwierząt, ale co jeszcze jest bardzo istotne, czasami jesteśmy bezsilni wobec okrucieństwa innych ludzi, tak? I tak naprawdę odbijamy się o ściany. Część ludzi nie rozumie naszej działalności, uważają nas za takich wariatów trochę. Nie rozumieją naszej wrażliwości i tego, że my poświęcamy bardzo często swoje życie prywatne po to, żeby ratować te zwierzęta. Zachowanie takiej granicy i odmawianie pomocy jest trudne.
2: Jeszcze na chwilę tego chciałbym wrócić właśnie do tego, ile tych zwierzaczków tutaj u was jest, bo no właśnie powiedziałyśmy o tym, że one rotują, ale ile jest takich stałych kociaków, którymi się opiekujecie i no właśnie, jak to wygląda w okolicach Olsztyna i na tych wszystkich działeczkach, bo tam jest mnóstwo tych czworonożnych, puchatych.
3: Dokładnie tak. U nas w kocim azylu, jak rozpoczynałam, to przewidziałam, że będzie 12 kotów. Tak sobie wyliczyłam, według standardów 12 było może w pierwszym miesiącu. Później 15 miało być.

0: Później taka liczba, że już na pewno nie więcej 20, a teraz od kilku lat utrzymuje się około 30. I tak naprawdę musimy zakończyć przyjmowanie tych zwierząt, dlatego że po prostu to przestaje być komfortowe dla tych zwierząt. My mamy bardzo dużą przestrzeń. Jak pani widzi, jest to dobrze zorganizowane. One mają swoje miejsca, tu nikomu nie zabraknie przestrzeni, jeżeli chce być sam. Kot czy kotka, natomiast to się odbija na całym stadzie. My mamy tych zwierząt za dużo, tylko czasami po prostu nie możemy odmówić, tak? Więc tutaj mamy około 30. Wspomagamy też regularnie bardzo wielu karmicieli, szczególnie osoby starsze. No i tutaj tak naprawdę ta suma tych kotów, które się znajdują pod naszą taką niestałą opieką, ale którym pomagamy, no to są setki kotów.
1: I w tym momencie przypominam, że jeśli ktoś jest zainteresowany wsparciem Fundacji Permondo i pomocą kociakom, to wystarczy się do nich zgłosić jako wolontariusz. To mówiłam ja, Aga Wiśniewska. Dzięki i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Dzień dobry. Aga Wiśniewska za mikrofonem. Witam i zapraszam na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna. Tym razem w naszym programie będę chciała razem z moimi gośćmi opowiedzieć wam o olsztyńskim budżecie obywatelskim i o tym, które projekty między innymi zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Ale zanim do tego tematu przejdziemy, to jeszcze krótko o tym, co się dzieje na Alei Warszawskiej. No i właśnie o tym, co się tam dzieje, będzie nam opowiadał Michał Koronowski z Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie.
3: Rozpoczął się remont Alei Warszawskiej, dokładnie jego fragmentu od skrzyżowania z ulicą Dybowskiego do skrzyżowania z ulicą Tuwima. Prace są realizowane w szybkim tempie, a wszystko po to, by kierowcy w jak najmniejszym stopniu odczuli utrudnienia w ruchu. Remontem zostały objęte dwa pasy w kierunku na Olsztynek, a zakres prac obejmuje frezowanie starej nawierzchni bitumicznej, ułożenie nowych warstw wiążącej i ścieralnej, a także regulację studzienek, wpustów kanalizacji deszczowej, wymianę krawężników, remont opaski przyjezdniowej, a także remont zatok autobusowych. Na czas prowadzenia robót została wprowadzona czasowa organizacja ruchu, a więc kierowcy powinni szczególną uwagę zwrócić na zmianę oznakowania pionowego. Prace będą prowadzone w godzinach od 7 do 17, dlatego raz jeszcze proszę kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwrócenie uwagi na nowe oznakowanie, a także wykonywanie poleceń osób ręcznie kierujących ruchem. Wartość zadania, które będzie prowadzone do końca października, to ponad 1,5 miliona złotych.
1: O remoncie na fragmencie Alei Warszawskiej opowiadał nam Michał Koronowski z Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie, a teraz przejdziemy do tematu zapowiadanego wcześniej, czyli do olsztyńskiego budżetu obywatelskiego. To już 13. edycja, która cieszyła się sporym powodzeniem i absolutnie nie można mówić o tym, żeby ta 13. była pechowa. Już za chwilę będziecie mieli okazję usłyszeć, ile tych projektów dokładnie zostanie zrealizowanych, jakie zostały przekazane przez olsztyński ratusz na to środki finansowe. Będziemy mieli też okazję usłyszeć kilkoro wnioskodawców i autorów projektów, które będą zrealizowane. Zachęcam was do wysłuchania tych inspirujących rozmów, bo kto wie, może właśnie w kolejnym budżecie będziecie mieli szansę i okazję zgłosić swój pomysł i on też w przyszłości zostanie zrealizowany. A zatem posłuchajmy o olsztyńskim budżecie obywatelskim 2027.
4: Dzień dobry Państwu, Szanowni Państwo. Za nami 13. edycja olsztyńskiego budżetu obywatelskiego. Przypadł mi zaszczyt, że mogę dzisiaj Państwu wraz z przewodniczącymi poszczególnych komisji, koordynatorami i wnioskodawcami, którzy jak tutaj już Pani pochwaliła się, że od pierwszej edycji składa projekty i z sukcesem, więc brawo. Będziemy mogli Państwu przekazać informacje o wynikach. Rekordowa liczba projektów, które uzyskały dofinansowanie w tym roku i właśnie dlatego 13 nie jest pechowa, bo aż 45 projektów, więc rzeczywiście jest się czym chwalić. Jeżeli chodzi o olsztyński budżet obywatelski, chciałam powiedzieć, że to nie są projekty, które pisali urzędnicy, to pisali mieszkańcy. Mieszkańcy, którzy wiedzą, czego chcą w mieście i wiedzą, czego chcą na swoich osiedlach. Dodatkowo pozyskali osoby, które chętnie włączyły się w głosowanie i dzięki tym głosom mieszkańców udało się przebrnąć przez ocenę początkowo formalną, merytoryczną i później głosowanie. Także wszystkim bardzo serdecznie dziękuję zarówno tym, które osoby, stowarzyszenia, które od pierwszej edycji są aktywne, składają wnioski, jak również tym, którzy pierwszy raz złożyli wnioski do projektu obywatelskiego, żeby móc realizować je w 2027 roku. Powiem, że kwota 9 milionów to nie jest część pieniędzy z kosmosu, którą dostajemy dodatkowo. To jest część budżetu miasta, ale ta część, którą mieszkańcy według własnych pomysłów mogą zagospodarować właśnie na cele osiedlowe, na cele miejskie, na zadania. Tak jak powiedziałam, 45 projektów będzie realizowanych w roku 2027. Z tej puli 9 milionów, 3 miliony na projekty ogólnomiejskie i reszta 6 milionów na projekty osiedlowe. Jeżeli chodzi o poszczególne wybrane projekty, które wygrały i będą realizowane, poproszę panią przewodniczącą, ażeby przekazała państwu tą informację. No i później kolejne osoby, które również będą opowiadały, jak przebiegał proces, no i jak się zakończył.
5: Dzień dobry państwu, mam przyjemność przedstawić protokół przekazania wyników głosowania w Olsztyńskim Budżecie Obywatelskim, 13. edycja OBO 2027. W związku z realizacją uchwały Rady Miasta z dnia 29 października 2025 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego oraz zarządzenia prezydenta Olsztyna w sprawie przeprowadzenia 13. edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego, po ustaleniu wyników głosowania odbywającego się w dniach 1-21 czerwca 2026 roku zespół koordynujący pod moim przewodnictwem, czyli Kornelii Kurowskiej, przekazuje wyniki głosowania pani Sylwii Rębiszewskiej-Piątek. Zapraszam panią, pani prezydent, celem wprowadzenia zwycięskich projektów do projektu uchwały budżetowej na 2027 rok. Zanim przekażę cały dokument, chciałabym jeszcze wymienić te projekty, które będą realizowane jako projekty miejskie. Projekt numer 1, który uzyskał 3282 głosy, to projekt Akcja Kastracja Zwierzęta są obok nas. Przewidywany koszt realizacji to 300 tysięcy złotych. Drugi projekt miejski to projekt numer 50, Więcej drzew i cienia w parku na Górki Jaroty, 3111 głosów. Koszt projektu to 360 tysięcy złotych. Projekt, który będzie realizowany jako trzeci, to projekt numer 10, boiska na osiedlach, budowa boiska na osiedlu Dajtki oraz modernizacja boisk na osiedlach Generałów, Dajtki, Gutkowo, Mazurskie i Zielona Górka. Ten projekt uzyskał 2983 głosy, a jego koszt to 1 332 tysiące złotych. I w limicie 3 milionów złotych, o którym mówiła przed momentem pani prezydent, zmieścił się jeszcze jako czwarty projekt numer 87, Muzyka łączy pokolenia, na kwotę 110 tysięcy złotych. Projekt ten uzyskał 1587 złotych. Ponadto będziemy realizować 41 projektów osiedlowych, ale informacje o nich znajdziecie państwo na naszej stronie głosujoboolsztyn.eu, no i również są one wymienione tutaj w przygotowanych przez nas materiałach. Pani prezydent.
4: Bardzo serdecznie dziękuję.
6: Pani prezydent wspomniała o tym ogromie pracy, więc zapraszam teraz przewodniczącą zespołu opiniującego Renatę Dążalską, żeby opowiedziała właśnie o tej materii, z którą zmierzyli się nasi specjaliści.
7: Szanowni państwo, jako przewodnicząca zespołu opiniującego ja również chciałabym podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w ocenę projektów i zespołowi koordynującemu i zespołowi opiniującemu, bo to był, tak jak powiedziała pani prezydent, ogrom pracy, przede wszystkim ogromne zaangażowanie i wielkie serce włożone w rozwój Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Prace nad oceną projektów przebiegały merytorycznie. Wszystkie projekty zostały sprawdzone pod kątem najpierw formalnym, potem merytorycznym, czyli pod kątem technicznym, prawnym, finansowym. Jeśli były jakieś sprawy związane z koniecznością poprawy, to autorzy projektów proszeni byli o zmiany, poprawki, ustalenia, tak aby wszystkie projekty były zgodne z wymogami Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. I tak, aby wszystkie projekty, które zgłaszane, które idą do głosowania, były projektami przede wszystkim kompletnymi i gotowymi do realizacji. Na tym nam zależało przede wszystkim. I tak się stało. W tej chwili po głosowaniu mamy 45 projektów, które właściwie są gotowe do sprawnej realizacji. Ja jeszcze raz chciałabym podziękować wszystkim, bo wiem, ile to było czasu, ile czasu poświęciły te osoby na pracę, jakie włożyły serce i wszystko w to, aby olsztyński budżet obywatelski był fantastycznym narzędziem do budowania aktywności mieszkańców i budowania naszego miasta.
8: Zdzisława Łukaszewska.
9: Pani Zdzisławo, no właśnie, pani od 13 edycji bierze udział w olsztyńskim budżecie obywatelskim, składała pani różne projekty. Co będzie zrealizowane w przyszłym roku, co pani zgłosiła?
8: W tym roku na przyszły zgłosiłam koncerty w Parku Jakubowo, potańcówki w Parku Jakubowo i niedzielę rodzinną na Zatorzu. I te trzy projekty przeszły.
9: I część z nich jest już kontynuowana, prawda?
8: Tak. Potańcówki i koncerty od 2019 roku, bo to był wtedy taki mi pomysł przyszedł do głowy. Co roku wygrywamy. Natomiast niedziela rodzinna, no to jest kontynuacja jakby z ubiegłego roku. No też pomysł był na ławeczkę Tadzia Macheli. To cała grupa nas przy tym pracowała. Ja zgłosiłam ten projekt jako już końcowy efekt tej naszej pracy. I też oczywiście przeszedł i w tym roku ławeczka będzie stała. Muszę Państwu też powiedzieć, że dzięki projektom parku zmieniło się bardzo dużo. Wszystkie projekty zgłaszane na realizację w Parku Jakubowo też mieszkańcom były chyba potrzebne, bo zagłosowali. Mamy zmieniony plac zabaw, jest siłownia, jest nowa scena, jest odnowiona i jest woda podłączona do fontanny z 1910 roku. No, jest zrewitalizowany cały park. Także ja jestem najszczęśliwszą, powtarzam to zawsze, najszczęśliwszą chyba olsztynianką, bo spełniają się moje marzenia, żeby park żył, żeby tam wróciła kultura i wróciła.
10: Dzień dobry, Małgorzata Krażyna-Kurmin. Po raz drugi w olsztyńskim budżecie obywatelskim wystąpiłam z projektem ławeczek.
9: No właśnie, kogo ławeczkę tym razem będziemy mieli okazję zobaczyć w przestrzeni Olsztyna?
10: Ja myślę, że najpierw się skupmy na tej pierwszej ławeczce z ubiegłego roku, to Maria Zięta-Rabalewska, która już jest rzeźbiona, stanie pod murem katedralnym od ulicy Pieniężnego i 4 września odsłonimy, myślę, Marię Zięta-Rabalewską. No i tak poszłam za ciosem, chociaż mówię, no nie jest tak łatwo zbierać głosy, bo wiele osób młodszych nawet nie wie, jakie osiągnięcia miał Feliks Sobowiejski, nie zna tej całej historii jego walki o polskość podczas plebiscytu tutaj na Warmii, więc jak mówiłam, a Feliks Sobowiejski, a kto to jest? A co ja będę miał z tego, że on będzie miał ławeczkę? Więc to tak trochę było, no trudno zbierać te głosy. Łatwiej było z Marią Zięta-Rabalewską, bo ona jest w szkołach przypominana i... No i mam nadzieję, że w przyszłym roku Feliks Sobowiejski w postaci stojącej z batutą w ręku, jedną ręką dyrygujący filharmonią, drugą dyrygujący szkołą muzyczną, to tak właśnie ma być, stanie po drugiej stronie filharmonii. Będzie miał ławeczkę z betonu, ale robioną na zamówienie, ponieważ tam wszystkie ławeczki są betonowe, więc trudno, żeby jakaś tam była ławeczka wymyślona, barokowa, stanęła. Będzie miał taką długą ławkę betonową, na której będzie tablica, też z brązu, imię, nazwisko i takie, kim był. Więc wszyscy idąc do dworca, czy wracając z dworca, będą mogli się zapoznać, przypomnieć i będą się mogli umówić pod Feliksem Sobowiejskim.
11: Dzień dobry, Piotr Bauman, Stowarzyszenie Sportowe Warmia Riders. Tak naprawdę chodzi tutaj o już trzeci projekt mojego autorstwa na skatepark na Jarotach. No i tutaj mówimy o tym konkretnym, również o rozbudowie i o remoncie. Z racji tego, że jeżdżąc tam, przebywając z młodzieżą, dużo było takich głosów, że trzeba by to było rozbudować. Oni są coraz lepsi, ćwiczą, no i potrzebują troszeczkę większych przeszkód. Dodatkowo to miejsce jest bardzo mocno eksploatowane, nie dalej jak w niedzielę o 20:30. Będąc tam, naprawdę były tłumy i to tylko mnie utwierdza w tym, że warto, trzeba to naprawiać i tworzyć takie miejsca po prostu. Tak trzeba. Piękny skatepark na plaży miejskiej, betonowy, również moje oczko w głowie. Tak, no, tych miejsc musi przybywać. Tak naprawdę ja sam prywatnie również od 24 lat jeżdżąc, wiem jaką radochę to daje, jak ciężko jest dzisiaj tak naprawdę młodzież zachęcić do jakiejś aktywności, więc takie miejsca są potrzebne, są używane. No i cóż, i myślę, że w kolejnym roku również napiszę kolejny projekt na kolejny skatepark.
1: A zatem znajdzie się coś dla każdego, w każdym wieku. I dla tych młodszych, i dla dojrzałych, i dla tych nieco starszych. Oczywiście z niecierpliwością czekamy na realizację każdego z 45 projektów, które będą zrealizowane w przyszłym roku w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2027. I na ten moment to wszystko, co dla Was przygotowałam w tej części naszego magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna, ale już teraz zachęcam Was do tego też, żebyście zostali z nami, czyli z 95, ponieważ za moment będziemy opowiadali sobie o naprawdę wyjątkowym wydarzeniu, które odbywa się nie w samym Olsztynie, ale naprawdę niedaleko miasta. Jest to absolutnie fenomenalna przestrzeń z doskonałą muzyką w niezwykłych okolicznościach, bo na prywatnej działce. I właśnie tam odbywa się festiwal Biedowo, o którym już za chwilę będziemy rozmawiali z pomysłodawcą i organizatorem tego wydarzenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
1: Aga Wiśniewska, dzień dobry. Przypominam, że słuchacie magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna, a w tym odcinku mam dla Was naprawdę fantastyczne spotkanie z człowiekiem, który trochę przez przypadek zaczął organizować jeden z najfantastyczniejszych festiwali muzycznych, no na pewno w naszym regionie, ale myślę, że możemy też powiedzieć o tym szerzej, że w Polsce, ponieważ Biedowo Music Fest ma absolutnie niepowtarzalny klimat. Nie do podrobienia. Nigdzie takiego nie znajdziecie. Jedynym problemem jest to, że jego kameralność jest tak ściśle związana z tym festiwalem, że prawdopodobnie nie wszyscy, którzy o nim usłyszą, będą mieli okazję wziąć w nim udział. Ponieważ jeszcze nam to nie grozi, ale co do zasady, liczba miejsc jest ograniczona. Ale o tym, jak to się zaczęło i jak to się rozwijało, o tym, kto jest w to zaangażowany i jak udaje się ściągnąć zagranicznych artystów do podolsztyńskiej wioski, będzie nam opowiadał człowiek, który jest za cały ten festiwal odpowiedzialny. Zapraszam na tę rozmowę.
11: Sławek Koryzno, organizator festiwalu Biedowo Music Fest.
1: O festiwalu Biedowo Music Fest będziemy sobie dzisiaj rozmawiali, bo to jest wydarzenie z bardzo ciekawą historią, z tego względu, że zaczęło się dość niewinnie na tarasie, na którym dzisiaj sobie siedzimy.
11: Dokładnie tak. 13 lat temu tutaj pierwszy jam session. Moi rodzice przeprowadzili się z Olsztyna właśnie do tej miejscowości malutkiej Biedowo. No i skrzyknąłem kilku muzyków. Wtedy studiowałem na Akademii Muzycznej w Gdańsku. Przyjechaliśmy tutaj podżemować na publiczności. Może 20 osób, rodzina i najbliżsi przyjaciele. Nikt wtedy nie wiedział, że powstanie tutaj festiwal.
1: No właśnie, jak długo sobie tak dżemowaliście? Chodzi mi o lata, zanim zdecydowaliście, że chcecie z tego zrobić coś więcej i też dla szerszej publiczności.
11: W zasadzie takiej decyzji to nie było, bo po prostu ten festiwal się tak powolutku, w sensie jeszcze nie był festiwalem, ale to nasze dżemowanie po prostu z roku na rok się rozrastało. Cały czas bardzo niewinnie, no tak organicznie, po prostu coraz więcej osób się dowiadywało pocztą pantoflową, że u rodziców Sławka jest fajna impreza po prostu w wakacje z muzyką na żywo w ogródku. I tak naprawdę no, z roku na rok było tych osób więcej. No ale można powiedzieć, że w 2019 roku to był nasz ostatni koncert na tarasie. Wtedy wystąpił tutaj Leszek Możdżer i wtedy dało się zauważyć, że tych ludzi jest naprawdę już dużo i też pierwsze bilety wtedy się pojawiły. Co prawda była to symboliczna kwota. Jacyś bardzo w ogóle randomowi ludzie z Olsztyna do mnie dzwonili, że tam 30 zł, czy ty Leszek Możdżer naprawdę u was gra? Nawet ludzie, no właśnie, czy tam z Filharmonii się dziwili, koncert Możdżera tam za 150 zł, a u nas w ogródku za 30 zł Leszek Możdżer był, więc no wtedy jakby zauważyliśmy, że rzeczywiście dużo, dużo więcej ludzi przyjechało. No i potem była przerwa w pandemii i w 2021 mieliśmy taką bardzo deszczową edycję, bo był chyba najgorszy dzień pogodowy tamtego lata. Lało od 4 rano do 4 rano następnego dnia przez całą dobę, a mieliśmy wtedy jednodniową edycję taką rozruchową po pandemii. No i chyba 100 osób, które się zapowiedziały, w ogóle nie przyjechały. Nie mieliśmy wtedy przedsprzedaży biletów jeszcze. No i to był taki sygnał, oprócz tej pogody i tej frekwencji, że musimy jakoś tutaj bardziej to usprawnić i profesjonalnie podejść od tej strony technicznej. I wtedy w 2022 pojawiła się po raz pierwszy scena z prawdziwego zdarzenia.
1: I od tego czasu sobie tutaj funkcjonujecie. Zresztą chyba też coraz szerzej, bo miałam okazję być na dwóch edycjach i mam wrażenie, że macie też stałe grono bywalców, ale tych nowych twarzy też się trochę pojawia.
11: Tak, cały czas widzę po frekwencji, że rośniemy tutaj. Ale oczywiście, tak jak mówisz, są stali bywalcy Biedowa. Ja też co roku poznaję te twarze. Zresztą sporo jest to moich przyjaciół, czy z Olsztyna, czy z Gdańska, ale oni właśnie puszczają wieści o festiwalu i co roku przyjeżdżają ich znajomi lub też nowe osoby, które dowiadują się o festiwalu tak po prostu z social mediów, z jakiejś reklamy, czy od kogoś jeszcze innego. Więc to też cieszy, że no, jest zainteresowanie taką inicjatywą.
1: Teraz jeszcze o artystach chciałbym, żebyśmy troszeczkę porozmawiali. No właśnie, czy ciężko jest namówić artystów, czy z Polski, czy no właśnie nawet z zagranicy. Dla mnie to jest fenomenalne, że tutaj w Biedowie łatwiej jest zobaczyć kogoś ciekawego ze świata, niż choćby w Olsztynie, który mamy 20 minut stąd.
11: No tak szczerze mówiąc, po tej edycji jeszcze chyba do mnie to w ogóle nie dotarło, jak oglądam te relacje i na przykład In, no to była jakby najcięższa walka, jeśli chodzi o booking, żeby chłopaków tutaj ściągnąć. Wiadomo, różne są kwestie finansowe, terminowe i tak dalej, ale no sam Erik, gitarzysta ze sceny, powiedział taką rzecz, że powiedział tą historię, jak się spotkaliśmy, bo spotkaliśmy się w styczniu na SNS-ie, na takim showcase'ie w Holandii. Ja korzystałem z okazji i po prostu gdzieś tam po koncercie ich złapałem i zacząłem opowiadać o Biedowie, bo już wtedy jakieś tam negocjacje trwały, ale oczywiście przez agencję, przez management, nie bezpośrednio z nimi, więc chciałem jakoś trochę się zbliżyć do nich, żeby przedstawić, że tutaj naprawdę fajną imprezę mamy. No i tam opowiadam, pokazuję zdjęcia, że Bombino grał, jak to wygląda, że w ogródku rodziców, i on tak i właśnie opowiedział to na koncercie w Biedowie i powiedział, szczerze mówiąc, no nie sądziłem, że tu przyjedziemy, nie? No ale jednak udało się, byli i no byli super zadowoleni, zresztą ogłosili, że to był ich najlepszy koncert w tym roku, więc w ogóle dla nas to jest ogromny szok i niedowierzanie i mega się cieszymy. Więc na pewno no, trochę szczęścia też w tym bookingu jest, aczkolwiek to no, też nie jest tak, że to jest totalny przypadek, bo ja już tak od 2-3 lat się staram, na przykład starałem się o In, nie? Więc jakby sukcesywnie dopinamy jakby ten booking, no ale no jeszcze nie było takiej sytuacji, żeby się nie udało, nie? Jakby, więc zobaczymy, co będzie za rok, bo poprzeczka jest coraz wyżej stawiana. Już trochę mam stresa, co mamy wymyśleć na za rok. No wiadomo, też no, te finanse gdzieś tam ograniczają i tu jest ta kwestia, ten balans między tą kameralnością a po prostu właśnie poziomem, tak, w line-upie, no bo pewnych rzeczy nie przeskoczymy tutaj. Nie mając dofinansowań takich zewnętrznych, opierając się na biletach, no ten budżet jest jednak ograniczony. Jeśli chcielibyśmy jakieś gwiazdy z jeszcze wyższej półki, no to na razie trochę tutaj nie ma na to budżetu.
1: No właśnie o to też chciałam podpytać. Przez jakiś czas było to finansowanie zewnętrzne, ale no, urzędy się po prostu wycofały. Czy będziecie jeszcze próbowali jakoś ich przekonać? Bo też może jeszcze w tym kontekście, że przecież o tym wydarzeniu chyba i w środowisku artystycznym, i wśród publiczności mówi się coraz więcej. Jakby zaczyna to gdzieś funkcjonować. Myślę, że powinno ich to też skusić.
11: Tak, no mamy taką nadzieję. Jakby co roku składamy wnioski, to nie jest tak, że się poddaliśmy. No ale od 3 lat tutaj marszałek nas nie finansuje. No też składam oczywiście inne wnioski do ZX-u, do Startu. Akurat ten rok był ciężki, no bo nic tutaj nam nie weszło, jeśli chodzi o te dofinansowania takie państwowe. No ale też chcemy się zbliżyć bardziej do tego sektora prywatnego, żeby poszukać sponsorów. Mamy jednego sponsora, który nas wspiera, no ale przydałoby się jeszcze co najmniej jeden z dwóch, żeby mieć taki większy spokój, bo zawsze to planowanie budżetu. Sam nie wiem tak naprawdę, czy ta edycja się spięła. Jeszcze nie zaglądałem do Excela, na razie nie mam na to ochoty, ale myślę, że będzie dobrze. No ale zawsze to jest taki start od zera niestety. Następna edycja jest znowu budowanie od zera. Nie mamy środków jakichś takich odłożonych, żeby móc spokojniej to zaplanować, więc no marzy mi się, żeby ci sponsorzy się znaleźli, żeby tutaj rzeczywiście region też się bardziej zainteresował tym festiwalem.
1: Czy to by się wiązało z tym, że festiwal się powiększy, czy będziecie raczej stawiali na jakość tych artystów? Jakby na jakość to jest złe słowo, ale no żeby właśnie może po prostu przyciągać tych jeszcze większych.
11: Nie, no na pewno ten kameralny charakter, bo były takie głosy gdzieś tam w teamie, no, że może rozszerzymy tutaj festiwal, nie wiem, wyjdziemy nawet na sąsiednie pole, zrobimy tam dużą scenę, ale jakby szybko zostało ucięte, bo mamy świadomość, że właśnie ta kameralność, ten ogródek, ten lasek brzozowy tutaj, ta scena leśna, no nie możemy się stąd wynieść, no oczywiście ten teren jest ograniczony i no nie możemy więcej ludzi przyjąć, znaczy jeszcze więcej możemy, bo z moich wyliczeń było około 700 osób i z tego co widziałem jest jeszcze trochę miejsca dla innych, więc troszeczkę możemy się oczywiście tutaj frekwencyjnie rozwinąć, no ale na pewno nie będzie to impreza masowa i jakby tutaj nie ma mowy o tym, żebyśmy się przenosili z tego terenu.
1: Tak jak właśnie mówisz o tym, jaki macie klimacik, no to też to, że to jest wydarzenie bardzo rodzinne. Tutaj ludzie bardzo chętnie przyjeżdżają, nawet z maluchami.
11: Tak, dokładnie. I to od początku zaobserwowaliśmy taki trend, że jest, no jest ten międzypokoleniowy charakter festiwalu. To też na pewno zasługa moich rodziców, którzy ściągają, będąc seniorami, ściągają swoich rówieśników. My jako team, będąc gdzieś tam w średniej wieku, no to ściągamy swoich znajomych. Wiadomo, to już są ludzie tam po 30, mający rodziny właśnie i te dzieci co roku, po prostu widok jest wspaniały, jak widzę w tych za dużych koszulkach festiwalowych biegają, to jest niesamowity widok. No myślę, że też ta oferta warsztatowa dla dzieci i nie tylko dla dzieci przyciąga po prostu osoby w różnym wieku. No i cały ten vibe festiwalu, który jest taki naprawdę no, przyjazny dla każdego, nie? I zwierzaki latają tutaj. Tutaj pieski i te dzieci właśnie, no udało się zbudować takie coś, że po prostu każdy jest tutaj mile widziany.
1: Jeszcze o muzyczne akcenty chciałabym zapytać, bo wy chyba nie jesteście sprofilowani, w sensie to wszystko zaczęło się od dżemów, ale teraz można się na tej scenie spodziewać chyba wszystkiego.
11: Tak, dokładnie. No kiedyś nawet przypominam sobie tutaj na tarasie, zwisał taki baner Biedowo Jazz Festival przez chwilę. No ja wywodzę się z tego środowiska trójmiejskiego jazzowego, więc naturalnie te pierwsze edycje, te jamowania były bardzo sprofilowane na muzykę jazzową i te wszystkie składy, które pojawiały się, były właśnie gdzieś tam wokół tej muzyki. No ale wraz z rozwojem festiwalem, jak już zaczęliśmy zapraszać zewnętrzne zespoły, no to oczywiście ta muzyka się zmieniła, no bo też ja nawet osobiście słucham bardzo różnej muzy i nie chciałbym tutaj zamykać i profilować tego festiwalu na jeden gatunek. Poza tym w teamie, ja to oczywiście słucham moich ludzi, bo tak naprawdę no to właśnie spotkałem kolegę podczas festiwalu, on mówi: słuchaj, ty jesteś taki cwaniak trochę, bo ty sobie sprowadzasz zespół i potem sobie słuchasz tego zespołu w ogródku u siebie. I troszeczkę tak jest oczywiście, że my z całym teamem po prostu ściągamy zespoły, które lubimy i potem się bawimy pod sceną, ale to jest najpiękniejszy widok właśnie, jak widzę cały team pod sceną, który się bawi, więc jest to jakiegoś rodzaju nagroda dla nas. No ale tak, ale właśnie nie zamykamy się na żadne gatunki. Też przy programowaniu staram się właśnie popatrzeć szerzej i wybrać zespoły, które będą pasować po prostu do tego anturażu naszego, nie patrząc za bardzo na gatunki.
1: Ale to też okazja do tego, żeby samemu wystąpić.
11: No to jest ciężkie pytanie. Mam nadzieję, że to był ostatni raz już, szczerze mówiąc, tak. Nie, no śmieję się trochę, ale co roku występuję, co roku jestem niejako zmuszany przez mój zespół, bo oczywiście gram w kilku zespołach i zawsze jest jakaś okazja, nowa płyta, album i nie no, Sławek, musisz, znane wydaliście czwórkę, musicie zagrać. Nie graliście tu w regionie, przyciągniecie ludzi, więc ja pokorny sługa oczywiście wykonuję zadanie. No tak, ale jest to trochę wymagające w tym sensie, że organizując festiwal, no naprawdę jest sporo na głowie i nie ukrywam, że jest duże zmęczenie i żeby się skupić, tak wejść na 100%, no wiele mnie to kosztuje. Po koncercie na Biedowie już po prostu całe powietrze ze mnie zeszło, ledwo dociągnąłem do końca. Więc wiadomo, fajnie, super przed własną publicznością wystąpić, no ale tak jak mówię, jest to wymagające. No może taki rok przerwy właśnie mi się przydał za rok.
1: Ze Sławkiem Koryzną. organizatorem Biodowo Music Fest, rozmawialiśmy o tym, jak powstał ten festiwal, jak przebiegała ostatnia edycja, no i jakie mają plany na najbliższy czas. Do tej rozmowy jeszcze na naszej antenie wrócimy, bo to nie wszystkie sekrety, które udało mi się wyciągnąć ze Sławka, więc oczekujcie na 95 kontynuacji tej rozmowy. Tymczasem żegnam się z Wami na chwilę, ale oczywiście wrócę. Zatem mówię Wam do usłyszenia. Aga Wiśniewska. Pa!
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: kawka z ciasteczkiem za 35,99? Kawka się ceni.
1: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
2: Polecam. Cezary Pazura.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
12: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
13: Po reklamie.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: W każdą sobotę. Ruszaj na sobotę. Branie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Dużo dobrego. Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
10: O reklamie.
11: Siemanko, 10:00 wjechała na zegarki, a u nas weekendowe melo i najgorętsza muzyka na sobotnie przedpołudnie. Self-Aware w remiksie Lumixa dla was. Opoka, siema, hej.

podtrzymuję to, co powiedziałem tydzień temu, że tytuł tej piosenki Poza Tobą Nic to jest najlepsze wyznanie miłości i potwierdzenie, że kogoś bardzo, ale to bardzo kochamy, jest dla nas ważne. Livka, jaki to jest piękny, genialny numer. Poza Tobą Nic. Zapamiętajcie ten tytuł, a swoje ulubione wspierajcie na playermeloradio.pl, bo tam cała 30 Meloradia na was czeka. Można głosować. No wypadałoby nawet. Sobota jest, nie macie lepszej roboty, więc proszę wejść i zagłosować. Może na coś od Tiesto, może na coś od LMFAO. Sprawdźcie, jakie propozycje dla was mamy. A teraz Ritual w Melo.

0: No świetnie przy tym numerze się lata po sklepie z wózkiem. Naprawdę sprawdzałem. Sprawdźcie i wy, weźcie sobie słuchawki na zakupy, jak ktoś się wybiera. A jak nie, to głośnik można, pewnie. Nie wiem, jak się skończą te zakupy. Ale do odważnych świat należy. Axwell Bone z numerem Water Turns You On. Takie gorące numery gram wam przed południem w weekendowym. Mellow Offenbach już szykuje się. Norma Jane Martin razem z nim. Overdrive nazywa się tytuł. Zaraz gramy.
1: Reklama. Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej.

0: i 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko.pl w ofercie specjalnej.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Idealny na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
2: Stokrotka.
4: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
14: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90 i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
16: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
17: Ty, ale akcja!
16: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
17: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
18: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
19: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
20: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 90,5 FM.

Send Me Your Love, Gromi Antonia w Melo Radio. Dajcie znać, co tam u was słychać jeszcze przed południem w sobotę, w nowym roku szkolnym. Wrzesień, jak się zaczął? Mam nadzieję, że wszystko leci na razie jak z płatka. Nasz WhatsApp oczywiście do waszej dyspozycji. Wbijajcie na smartfonach meloradio.pl i na dole znajdziecie przekierowanie. No to ja też przekierowuję was serdecznie i zapraszam na player meloradio.pl, bo tam cały line-up dzisiejszego dobrego Melo, o którym wkrótce sobie pogadamy na antenie, bo było trochę zmian. Topic, Becky G, Sorry Papi Teraz.

siedzimy, podważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w bliznę.

kawałek do reklamy.

0: przed 11:00 w weekendowym Melo, chciałem powiedzieć. A o 11:00 mamy dla was kolejną porcję potężnych, gorących numerów. Zaczniemy tym hitem.
1: A już o 11:00 zagramy
0: How Does It Feel? Dub Dogs.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: 12 września Twierdza Światła w Twierdzy Bojen w Giżycku. Czekają na Was świetlne instalacje, bajkowa polana i świetlni animatorzy. Na scenie Karolina Lizer, Monika Wierzbicka, Martin 126 oraz DJ Skytech. A także wyjątkowy pokaz Phoenix Boy Group, Mad Mike Gitar i Maestro Chives. Światło, lasery, efekty specjalne i cicha pirotechnika. Na wydarzenie zaprasza burmistrz Giżycka Ewa Ostrowska. Więcej na twierdzagiżycko.pl oraz social mediach.
10: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
14: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
13: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Jest idealna. Tak wiele umie i wie. A przy tym skromna i pracowita. Po prostu jedyna taka w mieście. Beatka. W salonie Ideale Meble przez cały wrzesień hucznie obchodzimy urodziny szefowej Beatki. Z tej okazji czekają super promocje na krzesła, stoły, fotele, biurka szkolne oraz kanapy i narożniki. Odwiedź we wrześniu salon meblowy Ideale Meble, Szczytno, ulica Moniuszki 5. Znajdź także Ideale Meble na Facebooku.
0: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
18: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
18: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio?
1: Na mediaexpert.pl.
19: Włączamy niskie ceny.
20: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
21: Castorama.
22: Teoria
21: i praktyka.
22: W teorii dobry plan wystarczy.
21: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: O reklamie. Meloradio Olsztyn.
24: A jakby tak można było się jeszcze troszkę drzemnąć, co? Niektórym chodzi to pewnie po głowie, no więc jak rzeczywiście tak jest, to zróbcie głośniej. Już ja zadbam o to, żeby spać wam się odechciało. How does it feel, Dub Dogs love us.

Take Me Back, Kygo i MacNown w Melo Radio. Tak gramy wam po godzinie 11:00. Gorące, imprezowe numery mamy właśnie my, bo to jest rozgrzewka przed wieczornym dobrym Melo, a cały line-up sprawdzić możecie wbijając oczywiście na player meloradio.pl. Dzisiaj sporo będzie działo się wieczorem, bo jak zwykle o 20:00 zaprosimy was na The Best of Tomorrowland, Rehab, Skytek, Armin też się pojawią, ale Armin przez godzinę. Potem nówka u nas, Blaster Jacks od północy. A kto jeszcze zagra, sprawdźcie zaglądając na player meloradio.pl. Zrobicie duże oczy.

0: Zapachniało wakacjami, co? No i dobrze, że takie zapachy się unoszą dookoła. Niech wakacje będą z wami. To był piękny czas, a numer, który przed chwilą pojawił się na antenie World Away od Griffin Bond i Ines, to właśnie numer wakacyjny. Endless Summer, za chwilę.
1: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Cześć, kochanie.
12: Co chcecie na obiad?
13: Rywoleński pire!
14: Pierogi z serem!
15: Makaron carbonara!
16: Fasolka po bretońsku.
12: Kochani, to nie jest restauracja.
16: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
12: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
16: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
17: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
19: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
20: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
21: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
22: Ale jesteś zadowolony.
21: Bo...

0: mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
0: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
0: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
4: Stokrotka.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 90.5 FM.

Jak ktoś chciał, żeby wróciły wspomnienia z najlepszych imprez sprzed lat, no to bardzo proszę, Wet Fingers pomogliśmy, mam nadzieję, numerem Hi-Fi Superstar. Dzisiaj w ogóle to jest dzień pierwszej pomocy. Ciekawe, czy wiecie, jak ta pierwsza pomoc powinna wyglądać. Zasady RKO. Proszę słuchać na naszego WhatsAppa. Sprawdzam, a za chwilę trochę o szczegółach. Marshmello, Ailium i Close My Eyes teraz muzycznie, a potem David Guetta, który zrobił wielkie wow na Tomorrowland i to na dwóch weekendach. Naprawdę to był jeden z najlepszych setów, którego słuchałem. I Don't Wanna Wait pojawi się jeszcze w tej godzinie.

0: Please Tell Rosie, ale Farmen You Not Us w Melo Radio. Prawie południe. Co tam u was słychać? Marta, pozdrawiamy serdecznie. Nie wiem, gdzieś ty znalazła takie słońce. Dajcie znać, jak u was z pogodą dzisiaj.
1: A już o 12 zagramy.
0: My zagramy Gorąca i Like, Marlon Hofstadt. No, to zaraz wracamy.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Szykujemy skok.
10: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
11: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum, szum.
7: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
12: Świat ciebie potrzebuje.
7: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
4: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
13: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
14: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow.
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
19: 12 września Twierdza Światła w Twierdzy Wojen w Giżycku. Czekają na was świetlne instalacje, bajkowa polana i świetlni animatorzy. Na scenie Karolina Lizer, Monika Wierzbicka, Martin 126 oraz DJ Skytech. A także wyjątkowy pokaz Phoenix Boy Group, Mad Mike Gitar i Maestro Chives. światło, lasery, efekty specjalne i cicha pirotechnika. Na wydarzenie zaprasza burmistrz Giżycka Ewa Ostrowska. Więcej na twierdzagiżycko.pl oraz w social mediach.
9: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan!
12: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
20: 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
24: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
25: Bo w Media Expert taniej masz.
26: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
27: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
28: Sobota, a ja mam gorączkę sobotnich okazji!
29: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
30: O reklamie.

30 uciśnięć, 2 wdechy. To tak tylko przypominam, bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. A jeśli potrzebujecie takiej muzycznej pierwszej pomocy dzisiaj po południu, to proszę bardzo. Mam coś dla was. Marlon Hofstadt, I Like na początek. Opoka, siema.

Odry. Pan pochodzi, ma 26 lat. Jak miał 15, to już grał pierwsze imprezy, a dzisiaj gra dla was w Meloradiu. Neptunika, tak nazywa się DJ, który dostarczył wam numer What If. No właśnie, a co jeśli powiedziałbym, że mamy dla was szybką kasę? Możecie sięgnąć po nią, wbijając na meloradio.pl. Parę stówek może być twoje na weekend, na wieczór, na co tylko chcesz. Wystarczy, że dasz znać, na co tylko chcesz przeznaczyć te pieniądze. Meloradio.pl, tam zgłaszacie się do naszej zabawy, a tu zgłasza się Tiesto z numerem Secrets.

Stadionąc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: chłodniutko dzisiaj w nocy, na południu nawet 5 stopni będą pokazywały termometry, więc grzejcie się póki możecie, polecamy się do towarzystwa w nocy również, ale wszędzie tam, gdzie jesteście teraz. Eli Oaks, Reasons w Melo Radio, za chwilkę Ram Pam Pam. To wszyscy razem to zróbmy.
1: Reklama. Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
1: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen.

0: limit cienny, 3 opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny. 12 września Twierdza Światła w Twierdzy Bojen w Giżycku. Czekają na Was świetlne instalacje, bajkowa polana i świetlni animatorzy. Na scenie Karolina Lizer, Monika Wierzbicka, Martin 126 oraz DJ Skytech. A także wyjątkowy pokaz Phoenix Boy Group, Mad Mike Gitar i Maestro Chives. Światło, lasery, efekty specjalne i cicha pirotechnika. Na wydarzenie zaprasza burmistrz Giżycka Ewa Ostrowska. Więcej na twierdzagiżycko.pl oraz social mediach.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
5: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM.
10: Push up me so them.

No odrobinę za szybki numer, odrobinę za szybki, choć naprawdę genialny. Summer's Back, A-Log i Jess Glynn. Mówię oczywiście o tempie uciśnięć w trakcie RKO, czyli reanimacji. Dzisiaj mamy pierwszy dzień, dzień pierwszej pomocy. No a na WhatsAppa właśnie napisał Kuba, który mówi, że wśród tych najlepszych numerów do prowadzenia resuscytacji, między innymi Stayin' Alive, i to nie są wcale żarty, bo właśnie utwory pomagają narzucić odpowiednie tempo między setką a 120 uciśnięciami na minutę. No to teraz ciśniemy z numerem Karnawał, Gibbs Peasant for Money w weekendowym Melo.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Ride It, Regard w Melo Radio, prawie 13:00, tu weekendowe Melo, rozgrzewamy się przed wieczorem. Najlepsze sety największych gwiazd światowej sceny klubowej tylko dla was, tylko w Melo Radio. Wbijcie na player meloradio.pl, sprawdźcie cały line-up. Ja tylko dodam, że nówką od września jest Blaster Jacks.
1: A już od 13:00 zagramy
0: Zokaria, Andy Dust.

0: Autopromocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
0: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
2: i mocno podkręcone tempo.
3: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
0: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
4: Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy bajk.

0: Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: 12 września twierdza światła w Twierdzy Bojen w Giżycku. Czekają na Was świetlne instalacje, bajkowa polana i świetlni animatorzy. Na scenie Karolina Lizer, Monika Wierzbicka, Martin 126 oraz DJ Skytech. A także wyjątkowy pokaz Phoenix Boy Group, Mad Mike Gitar i Maestro Chives. Światło, lasery, efekty specjalne i cicha pirotechnika. Na wydarzenie zaprasza burmistrz Giżycka Ewa Ostrowska. Więcej na twierdzagiżycko.pl oraz w social mediach.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
8: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
9: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii dobry plan wystarczy.
10: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za dwa najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
14: O reklamie. Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jacks i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20:00 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Melo Radio Olsztyn na 95 FM.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
16: No cześć, 13 na zegarkach u nas, Zokaria, Andy Dust, to jest pierwszy najgorętszy numer tej godziny. Róbcie głośniej i dajcie się ponieść w stronę weekendu.

On Tonight, Silva Bumpa w Melo Radio. Takie gorące numery nawet we wrześniu przypominają o tym, że może być pięknie. Wiem. Nie jest najgorzej, jeśli chodzi o pogodę dziś za oknami, ale w nocy zrobi się naprawdę rześko, więc przygotujcie grube kołderki i zamknijcie okna na noc, bo temperatura może spaść nawet do 5 stopni powyżej zera. Można też przy uchu postawić radyjko i niech gra One More Time. Robin Schulz dla Was teraz.

0: brzmi jak świeżaczek, no bo to jest świeżaczek i numer Heaven i artysta Thomas Gray w Melo Radio. Taką muzykę proponujemy wam w sobotnie popołudnie. No i co wy na to? Dajcie recenzję, czekam przy WhatsAppie.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Odświeżyłabym za to swój salon.
4: 200 stówy w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
3: Dziękuję.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
14: Jest idealna, tak wiele umie i wie, a przy tym skromna i pracowita. Po prostu jedyna taka w mieście. Beatka. W salonie Ideale Meble przez cały wrzesień hucznie obchodzimy urodziny szefowej. Beatki. Z tej okazji czekają super promocje na krzesła, stoły, fotele, biurka szkolne oraz kanapy i narożniki. Odwiedź we wrześniu salon meblowy Ideale Meble. Szczytno, ulica

0: Kościuszki 5. Znajdź także Ideal Meble na Facebooku.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan!
2: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
5: Szykujemy skok.
6: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
7: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum, szum.
8: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
9: Świat Ciebie potrzebuje.
8: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
10: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
11: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Bo w Media Expert dalej masz.
13: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 90,5 FM.

Trips i Kubańczyk ostatni raz zatańczysz ze mną w Melo Weekendzie Melo Radia, a ja trafiłem na ranking miast idealnych na taki city break, jesienny na przykład. Można zobaczyć wszystkie najważniejsze miejsca, zabytki w tych miastach w zasadzie nawet nie korzystając z komunikacji miejskiej czy też samochodu, bo wszystko jest bardzo blisko siebie. Poleca się Kordoba hiszpańska, poleca się, uwaga, Monako i Monte Carlo, poleca się Tartu w Estonii czy Nagasaki w Japonii. No to już dalsza wyprawa. Ale gdziekolwiek postanowicie polecieć, pojechać albo popłynąć, zabierzcie nas ze sobą. Apka do pobrania na smartfony, Self-Aware dla was.

0: Easy on my heart, Gabry Ponte w Melo Radio. Zbliżamy się do 14. Po 14 między innymi Kungs na antenie Melo Radia, ale to nie tym numerem zaczniemy nasze spotkanie. Numer, który nucicie, śpiewacie i który pewnie za chwilkę znowu zacznie krążyć wam po głowach.
1: A już o 14 zagramy
0: Sorry Papi. I od razu jakby cieplej się robi, co? Topic Becky G, punktualnie o 14.

0: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
5: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
6: Dźgnął ją kilkanaście razy.
7: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
4: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
8: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
4: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
12: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie!
11: O reklamie.

0: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
1: Weekendowe Melo, rozkręcamy się przed dobrym Melo. Fajnie, że jesteście po drugiej stronie opoka w studiu Meloradia. Leci do was Sorry Papi. Inni gadają, a my gramy.

Whatever Turns You On, Axwell i Bon w Melo Radio. Jak zrobiło się już tak grubaśnie imprezowo, to warto wspomnieć o dobrym Melo, bo my w każdą sobotę zapraszamy Was od 20 na spotkanie z wielkimi nazwiskami światowej sceny EDM. Dzisiaj zaczniemy sobie klasycznie, czyli The Best of Tomorrowland. Wybraliśmy dla Was pewien wyjątkowy set, o którym na pewno jeszcze dzisiaj Wam opowiemy małe co nieco. Pojawi się Rehab, pojawi się Skytek. Panowie dość dobrze się znają i współpracują już od jakiegoś czasu. Nie zabraknie Armina Van Burena i dobrego Melo z Robinem Schulzem, a nowością będzie Blaster Jacks.

zakochałem się w tym numerze. Przy tym numerze też można się w kimś zakochać, bo on jest taki romantyczny, co? Poza tobą nic, Liwka. W Meloradiu prawie 14:30. Marta napisała, że dzisiaj wybiera się w miasto, więc dołączy do nas dopiero później.

0: Autopromocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Kiedy potrzebujesz?

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Uhuhu, jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
9: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
10: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
0: O reklamie. Autopromocja.
12: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
13: Praca, szkoła, korki.
0: W Meloradiu mamy dla Ciebie coś lepszego.
13: Od rana dużo pozytywnej energii.
14: I jeszcze fajniejszą muzę.
13: Świeże trendy prosto z sieci.
14: I nową zabawę, w której wreszcie to Ty masz ostatnie słowo.
13: Od poniedziałku do piątku.
14: Już od 6:30.
13: Podkręcamy tempo.
14: Waldek Darłak.
13: Marcin Sikorski.

radiu w weekendowym Melo. Jeśli martwicie się cenami paliw, no bo one cały czas pędzą w górę jak szalone, to uważam, że to nie jest właściwy kierunek, by wasze myśli w tę stronę podążały. Pomyślcie inaczej. Wysokie ceny paliwa to mniej jeżdżenia autem, bo szkoda kasy. Można te pieniądze przeznaczyć na jakiś fajny wypad na miasto z przyjaciółmi, ze znajomymi, zapłacić za taksę. Tam są kwoty ustalone, wiecie ile wyjdzie, a przy okazji jeszcze dobrze się pobawicie. No i można też trochę bardziej połazić. Alan Walker, Ava Max dla was. Fade.

0: Ależ klasyk, Darude i Sandstorm na koniec ode mnie. Dzięki za dzisiejsze spotkanie. Za chwilę zmiana za sterami, ale równie gruba i gorąca muzyka, którą będziecie przygotowywać i nakręcać na dobre melo. To rusza dzisiaj punktualnie o 20.
1: A już o 15 zagramy
0: Dracula, Tame Impala. Super soboty wam życzę i do jutra o pokaz strzała.

0: wydają na co tylko chcesz.
1: Przepałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na Media

Oj się będzie działo w tej godzinie 15 już na zegarkach. Dracula na początek, za chwilę też Lady Gaga zrobi nam małe czary-mary. To Abracadabra za moment. Konrad Straczek, cześć, witajcie i zapraszam.

No z takimi numerami to od razu czuć, że jest sobota, 15 minut po 15, słuchacie Meloradia, Josh Baker i My Place za nami. Co byście powiedzieli, gdybyście 200 dostali na wasze konto? No myślę, że to całkiem przyjemna propozycja, biorąc pod uwagę, że jesień się zbliża, więc te wszystkie jesienne rzeczy trzeba ogarnąć, jakieś tam wiecie, kawy i te inne. Także 200 już w poniedziałek mogą być wasze, wystarczy, że zgłosicie się do szybkiej kasy w Meloradiu, a możecie to zrobić na meloradio.pl. Ja już teraz trzymam kciuki. A to on, Jason Derulo, Acapulco, to już teraz przed nami, za chwilę też m.in. Don't Want Your Love, to już za moment.

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem, że ja robię tylko przyjemne.

zadzwonimy ten kawałek do reklamy. Ty się wiesz, wiesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, trzy kroła. Główne danie nie przegryzka w bistro.

0: jeden kawałek do reklamy.
1: Mocny numer, idealny na before przed dobrym melo. Sokół, Clear Mind i Enklawa i pogwarzymy za nami, a za chwilę powiem wam o tym, że trzeba uważać na to, co się połyka. Naprawdę, zagra ten też If Only You, to już za moment, zostańcie z melo.

0: autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20:00 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
0: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
13: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
19: Volkswagen.
0: Po reklamie.

Ależ klimatycznie się zrobiło. David Guetta, Kim Petras, tak podkręcamy tempo w Melo na 19 minut do 16. Uważajcie na to, co połykacie. Taki wniosek można mieć, słuchajcie, po nowej storce Julii z Owe's Blind. To jest ta sama, której matka nie lubiła chłopaka, gdyby ktoś zapomniał. No i słuchajcie, teraz Julka się pożaliła w social mediach, że była w robocie, musiała gdzieś schować kartę SIM, no więc wrzuciła ją do opakowania od cukierków, a potem połknęła kartę razem z cukierkami. No tak, jak to zobaczyłem, to zareagowałem tak jak wy. No Julka smutna, bo karty nie ma, no ale w sumie może nie ma co płakać. Jest szansa, że lada dzień sama się znajdzie. To już Wasted. Podkręcamy tempo w Melo.

0: Głośniki rozkręcone na full, otwarte okno w furce i ten kawałek. Czy to nie brzmi jak idealny plan na korzystanie z ostatnich letnich dni? In My Bones, Lost Frequencies i David Kushner jeszcze przed 16 w Meloradio.
1: A już o 16 zagramy
0: Karnawał.
2: Zagłuszam myśli, jak już nie słuchać was.
0: Oj, to też będzie bardzo przyjemny kawałek. Gibbs, PZ i For Money u nas punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie zostańcie razem z Meloradiem.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Jest idealna. Tak wiele umie i wie. A przy tym skromna i pracowita. Po prostu jedyna taka w mieście. Beatka. W salonie Ideale Meble przez cały wrzesień hucznie obchodzimy urodziny szefowej. Beatki. Z tej okazji czekają super promocje na krzesła, stoły, fotele, biurka szkolne oraz kanapy i narożniki. Odwiedź we wrześniu salon meblowy Ideale Meble. Szczytno, ulica Moniuszki 5. Znajdź także Ideale Meble na Facebooku.
10: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
11: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
13: Elektryk? Pewnie drogi.
12: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
13: Co? Z serwisem i gwarancją?
12: I tylko 10% opłaty wstępnej.
13: Tylko gdzie jest haczyk?
12: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
13: Czekaj, 30 tysięcy?
12: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
14: Przedceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
21: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
22: Oj, to będzie mocne wejście w 16. Karnawał otwiera nam tę godzinę. Za chwilę też Waterfalls, będzie również Can't Deny. To wszystko w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Kajgo w Melo, to już 13 minut po 16, tak podkręcamy tempo. A Kasper Błoński, czyli Crusher, zmienił się, słuchajcie, nie do poznania ostatnio, mam wrażenie. Spotkaliśmy się ostatnio na ściance na premierze filmu 100 dni Misja Zeus. No i przyszedł, nie przyszedł sam w zasadzie, bo wziął, słuchajcie, za sobą ziomeczka, którego wcześniej poznał przed Pałacem Kultury. No i pomyślał, że miło będzie, jak weźmie jego ze sobą na premierę filmu. I tak sobie przyszli, niezła akcja, nie? Całą rozmowę możecie przejść na naszym TikToku, na naszych socialach też więcej rozmów z czerwonego dywanu. No i tak, tak, wiem, dziewczyny, że wy chętnie byście znalazły się na miejscu tego ziomka i to wy byście przyszły chętnie z Kacprem. No, trzymam kciuki, kto wie, czas pokaże.

0: to Neptunika, to Melo Radio, tak podkręcamy tempo 24 minuty po 16. No i korzystamy z tego, że jest sobota, że jest weekend i że to jest Before przed dobrym Melo. No a skoro to Before, to już za chwilę u nas Magic System.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Chciałabym sobie zrobić wróbel permanentny, tak w ramach upiększenia.
3: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędzisz do bankomatu je wypłacać.
2: Dzięki.
1: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
10: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
13: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Doskonale, kupujemy.
14: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
17: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
16: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda.
19: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
20: Ale jesteś zadowolony.
21: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
20: Aha.
21: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
20: Wow.
21: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
20: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
22: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
23: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
24: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
25: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
26: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
27: Raz, dwa, trzy.
26: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
24: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu.

0: Lindlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
2: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Po reklamie.
8: Meloradio Olsztyn na 90,5 FM.

Jack Jones w Melo, tak podkręcamy tempo, ale się drama w internetach rozpętała o kebsa. Książulo ostatnio wpadł do jednego z kebabów w Katowicach, no i powiedzieć, że nie było najlepiej, to jak nic nie powiedzieć, bo narzekał, że się lało z tego kebsa, że wszystko tłuste, że brzuch bolał później i tak dalej, no i jest ciąg dalszy, no bo właściciele niby zapraszają ponownie, no ale jednocześnie się rozpętała burza o to, że lajkowali hejterskie komentarze na Książula, co on wyczaił, no zobaczymy, jak to się skończy, ale widać, że kogoś zapiekło. No jak to po kepsie, choć tutaj podobno niekoniecznie dobrym. Bebe Rexha i David Guetta to Melo Radio.

0: Evacuate the Dance Floor w Mello jeszcze przed 17. No coś czuję, że dzisiaj w sobotę to raczej nikt się szybko nie będzie z parkietu ewakuował. No to jest before oczywiście przed dobrym Mello. No i po 17 też będę miał do was kawałki, które rozgrzeją nas przed nocą.
1: A już o 17 zagramy
0: All the Time. Oj, mocno uderzymy. John Summit, The Chainsmokers punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie zostańcie razem z Meloradiem.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Pan Rębiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto poproszę.
15: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
18: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
19: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
20: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
19: Znaczy Frosta kupiłeś?
20: Proszę, się nie da.
21: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
22: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
23: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
24: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
1: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
2: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
25: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
13: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
25: No dobrze, a taki fajny prezent
13: na mediaexpert.pl.
25: No to jeszcze, żeby wszystko było tak.

0: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
1: A wy to na wieczór już gotowi, czy jeszcze nie? No kto nie, to po to jest Before, żeby się dobrze rozgrzać. John Summit, The Chainsmokers nam w tym pomogą. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Swedish House Mafia, tak podkręcamy tempo w Melo na kwadrans po 17, ale pocisnęli swoim klientom. Jedna z lodziarni, słuchajcie, zaczęła akcję, w której ciśnie po tych, którzy wbijają, no i proszą na przykład, żeby zrobić im loda. No i tym podobne. No i króciutko tych wszystkich śmieszków w internetach i w swoich lokalach też wyjaśnili. No właśnie, a propos takich tekstów w robocie, których nie chcemy słyszeć, to jakie są wasze? Jakich tekstów w pracy nie lubicie? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia, czekam na wasze głosówki i wiadomości. Jakich tekstów w robocie nie lubicie? Link do WhatsAppa macie na meloradio.pl.

0: Run the Wave, Melo. Tak, podkręcamy tempo, 26 minut po 17, jedna z lodziarni. Słuchajcie, chcę, żeby nie mówić, że się chce loda tam, tylko no coś innego, raczej takiego, wiecie, bardziej delikatnego. Ja pytałem was o to, jakich tekstów wy w waszej pracy nie lubicie, no i Paula nagrała się na WhatsAppie.
1: Kiedy zaczynam drugą zmianę, a koleżanka z pierwszej radośnie mówi: jeszcze chwilka i do domku.
0: O matko, najgorzej! Jakich tekstów jeszcze nie lubicie? Czekam na wasze głosówki, u nas za chwilę Two Colors.
2: Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
2: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to: a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Doskonale! Kupujemy!
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie!
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
15: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.

0: Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
1: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
3: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: O reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 90,5 FM.

0: Natalia Nykieli, Error. Tak podkręcamy tempo w biforze przed dobrym melo. Pytałem was parę chwil temu, jakiego tekstu w waszej pracy nie lubicie słyszeć. No i to głosówko od Irka.
1: W pracy nie lubię słyszeć dwóch rzeczy. Pierwsza to nie mogę wziąć paru dni wolnego, bo jestem niezastąpiony. A druga, nie mogę dostać podwyżki.
0: Irek, ale ty się nie przejmuj. Może i nie możesz dostać wolnego i może nie możesz dostać podwyżki, ale możesz na przykład dostać nadgodziny.

0: The Weeknd w Melo. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 18, a po 18 też się dobrze pobawimy, bo pobawimy się w Podejmij Wyzwanie. Tak wam już teraz mówię, żebyście sobie przygotowali telefony i żebyście byli gotowi. Gotowi też na to, co dla was zagram.
1: A już o 18 zagramy
0: Fate. Alan Walker i Ewa Max punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: El Radio Olsztyn. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
12: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
15: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
16: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
18: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
20: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
21: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
22: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
22: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
1: 321-321-777. To kto pobawi się ze mną w Podejmij Wyzwanie? 321-321-777. Dzwońcie już teraz. Konrad Traczek, witajcie.

0: wstanie. Magnetic za nami, tak podkręcamy tempo w Meloradiu na kwadrans po 18. Teraz będziemy bawili się w podejmij wyzwania, a dokładniej to wyzwanie będzie podejmował Kuba. Siemanko Kuba.
1: Cześć wszystkim.
0: Ja słyszałem, że ty jesteś niezłym jesieniarzem, jeżeli chodzi o ten weekend.
1: Tak, to prawda. Chodziłem po lesie bardzo długo i zbierałem grzyby.
0: Proszę bardzo. No i to jest, słuchajcie, spędzanie weekendu. No dobra, Kuba, czy ty jesteś gotowy, żeby podjąć wyzwanie?
1: Jestem w pełni gotowy.
0: Ideolo, takie odpowiedzi lubię najbardziej. No to dobra, Kuba, uwaga. Wyobraź sobie, że dubbingujesz postać z kreskówki, no i opowiedz mi o takim najlepszym sposobie na spędzenie sobotniego wieczoru.
1: Słuchajcie, najlepiej włączyć sobie telewizję, wziąć
0: Kuba,
1: popcorn.
0: Ale to by było za proste. Zmień trochę głos, jesteś w dubbingu.
1: Dobra. Okej. Włączcie telewizor, weźcie popcorn, odpalcie Coca-Colę, najlepszą bajkę puśćcie i oglądajcie do samej nocy.
0: O, bardzo dobry patent, słuchaj. Nie wiem, czyj to był głos, ale tak sobie...
1: Sam nie wiem.
0: Okej, okay. Taką odpowiedź też szanuję, ale zrobiłeś to znakomicie, więc skiety od Meloradia.
1: Jakiś czarny charakter może.
0: O, właśnie, tak mi się skojarzyło z takim starszym panem jakimś trochę, albo takim właśnie ciemnym.
1: Ty też tam w kreskówkach, także uszanujmy to.
0: O, to. Każdego trzeba szanować. Kuba, ja ciebie też bardzo szanuję, więc jak mówiłem, prezent od ciebie wysyłam, a jakbyś jeszcze takim głosem powiedział, że teraz będzie Wise i Tom Gregory?
1: Jeszcze raz, kto będzie?
0: Wise i Tom Gregory.
1: Będzie White i Tom Gregory. Zapraszamy wszystkich. Szanujcie to.
0: No to gramy. Podejmij wyzwanie.

Maj, tak podkręcamy tempo w Melo. To 27 minut po 18, a internetowi detektywi prawdopodobnie wytropili nowy związek. O tym za chwilę. Zagra nam też za moment The Sound of Silence. Bądźcie z Melo.

0: Cenach na urodziny w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Mamy niskie ceny.
3: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
4: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Tomek!
6: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
12: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Po reklamie.
20: Meloradio Olsztyn na 95 FM.

To bryzko i odbicie, tak podkręcamy tempo w Melo na 18 minut przed 19. A detektywi z TikToka namierzyli prawdopodobnie nowy związek. No czy to prawda, czy to nie, no to się przekonamy pewnie niebawem, ale podobno Julia Żugaj i Oj Wojtek są razem. No jest na to kilka dowodów, chociażby to, że w podobnym czasie powiedzieli w wywiadach, że mają swoje drugie połówki. Jest też fotka, gdzie oni są razem, prawdopodobnie na jednym weselu. No pożyjemy, zobaczymy, ale i tak najciekawsze w tym wszystkim jest to, czy jeżeli oni faktycznie są razem, to czy ona do niego mówi też, tak jak do wszystkich, myszeczko.

0: Book of Love w Melonu. Mam nadzieję, że u was tej miłości też nie brakuje tego wieczora. Muzy wam na pewno nie zabraknie, to wam mogę zagwarantować, bo o to przecież dbam. Before przed dobrym Melo cały czas trwa. Po 19 będę miał do was m.in. świeżynkę w naszej playce, patent na to, jak zgarnąć trochę kasy. No, sporo się będzie działo.
1: A już o 19 zagramy
0: Repeat It. Ed Sheeran, czyli najlepszy rudy na świecie. Będzie też Martin Garrix. To wszystko punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
5: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
8: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: O reklamie. Melo Radio Olsztyn na 95 FM.

No niezłe to będzie połączenie. Martin Garrix i Ed Sheeran i Repeat It na początek 19. Będzie też w tej godzinie m.in. Sia. No i ja też razem z wami. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Keeps Bezos i For Money w Melo. Czy wy też tak macie, że jak wejdziecie do sklepu, to od razu chcecie kupić wszystko, bo wszystko wam się podoba? No, rzecz w tym, że nie zawsze ma się na wszystko hajs, ale od czego jest Melo Radio? Już w poniedziałek wam bardzo chętnie pomożemy, żebyście mogli sobie trochę zakupów porobić, takich za 200, bo właśnie 200 będziecie mogli zgarnąć w szybkiej kasie w Melo Radio. Wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl, bo tam możecie zgłaszać się do naszej zabawy, no, a w poniedziałek miejcie telefony pod ręką. Ale zanim poniedziałek, no to jeszcze Before przed dobrym Melo, Avicii, Rita Ora, to już teraz przed nami, za chwilę też Axwell i Bon.

To Monelki i Włodarski, każdy twój ruch. Tak podkręcamy tempo. To 27 minut po 19 i Biwaru przed dobrym melo. A za chwilę w nim będę miał dla was gorącą świeżynkę, więc nigdzie się nie ruszajcie.

0: στα Μελωράδιο. Η Βίδαϊο. Να το τίλκο χτες.
1: Weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: 200 w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
3: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. So let me try. Najlepsze Melo jest tylko u nas.

0: Rossmann, moja drogeria.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.pl.
6: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
7: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: O reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
10: So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Ależ teraz będę miał do was gorący kawałek, idealny na before przed dobrym Melo. Cascade, Bobby Harvey, Sam Harper i Satisfy You. To jest ten numer, pod którym jak spojrzałem w komentarze, no to jest naprawdę niezła podjarka i wcale się nie dziwię. No wszyscy piszą, że banger, przekonajcie się o tym zresztą sami. Idealny numer do tego, żeby trochę poruszać nóżką przy weekendzie.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: No trudno się przy tym nie ruszać. Dior w Melo. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 20, a po 20 u nas The Best of Tomorrowland i Oliver Holdens, więc koniecznie zostańcie z Melo. Ja tymczasem się odmeldowuję. Wracam do was jutro po 15. Bądźcie niegrzeczni, dobrej nocki, hej!
1: Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 90.5 FM.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
14: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oktoplast lub na oktoplast.com.pl.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Po reklamie. Autopromocja.
21: Bociano odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
22: Odlatujemy, odlot!
21: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
20: Autopromocja.

0: Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato, proszę pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wypalam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: Meloradio Olsztyn. Autopromocja.
1: Pada deszczyk, popaduje.
2: Odsłał, po Rzeszów leje.
1: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem?
3: No, zdecydowanie nie.
1: Ale na weekendowe melo?
3: Jak najbardziej.
1: Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to?
3: No to umówieni.
1: Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

Acid Nation. Acid Nation.

evolution of sound. To jest Robin Schulz. Dobre Melo w Melo Radio. Prawdziwe